o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz

Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widzi.

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy. Nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy, wam też mogą się trafić.

0: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, w aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
0: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by.
0: Gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję. Ta. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję. Przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już lupa trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: informacje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima.

0: Zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT-u ma obowiązywać do końca czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dzisiaj, co nie oznacza, że przynajmniej dzisiaj ceny na stacjach wzrosną, bo będą takie, jakie resort ustalił wczoraj, czyli jeszcze gdy przepisy o obniżonej akcyzie obowiązywały. Zapłacimy nie więcej niż 5,97 za benzynę 95 oraz 6,37 za litr diesla. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza i zarazem radnego do wczoraj Koalicji Obywatelskiej. Do wczoraj, bo mężczyzna zrezygnował z członkostwa w partii. W Stołecznym Szpitalu Południowym ruszył już zarządzony przez miasto audyt, a to wszystko po tym, jak w zeszłym roku Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Jako koordynator SOR-u pracował blisko 11 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, jak Kacprzyk mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik Izby Jakub Kosikowski.
1: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
0: No, za to grozi nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. Unia Europejska otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Z pozoru dużo, ale 10 lat temu tak twierdziło 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
2: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
0: 54% Polaków jest zapłaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić VAT-u. Prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty. Jeszcze piłkarskie Mistrzostwa Świata, mamy dzień remisów. Iran bowiem zremisował z Nową Zelandią 2-2. To spotkanie zakończyło się przed godziną. Wcześniej Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. Belgia zremisowała z Egiptem. Też 1-1, a Hiszpania sensacyjnie zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka.
3: No wszystko ładnie, pięknie. Jedno mi się w tym mundialu nie podoba. No właśnie przez ten mundial nie ma mojego ulubionego teleturnieju 1 z 10. Właściwie jedynego, który oglądam i to nie jest fair.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, o poranku. Mamy wtorek, to już 16 dzień czerwca. Niektórzy już odliczają dni do letnich wakacji i mogą być trochę rozkojarzeni za kierownicą, więc proszę uważać. Za oknami dziś trochę lepsza pogoda niż w ostatnich dniach. Region powoli budzi się do życia. Na drogach Trójmiasta na razie spokojnie, ruch jest umiarkowany.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: pogoda w Gdańsku.
1: Koniec z szarościami na niebie. Dziś zdecydowana poprawa pogody. Na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, tylko miejscami postraszy deszczem. Do 18 stopni wzrośnie temperatura w Trójmieście. Wiatr chwilami może być jeszcze dokuczliwy. Nad morzem powieje do 55 km na godzinę. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. W weekend pogoda już wakacyjna. Do 30 stopni wzrośnie temperatura na Pomorzu.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 6:04. Dzień dobry, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Proszę sobie wyobrazić, że już o godzinie 5:10 mój własny rodzony tato wysyłał mi zdjęcie z nadmorza. Zdjęcie morza, rzecz jasna. A jak to piękne, jak się człowiek potrafi cieszyć, że wyjedzie na wakacje. Miłego wypoczynku wszystkim tym, którzy właśnie w takich okolicznościach, a dzisiaj wtorek, 16 dzień czerwca, 167 dzień roku, do końca roku 198 dni, do końca wiosny 4. Słońce wstało o 4:14, zajdzie minutę przed 21:00, dzień jest krótszy od najdłuższego w roku o ledwie 2 minuty. A u nas jak zawsze najpiękniejsze melodie miłej pobudki właśnie z Radiem Pogoda. Skaldowie, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał.

0: Radio Pogoda.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

0: rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Pięknie gramy o poranku. Andrzej Piszczatowski. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie ABBA, ale teraz prawie 10 po 6. Co w porannej prasie, Michale?
2: W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie o porozumieniu pokojowym między USA a Iranem. O tym głośno było w wiadomościach. No, wczoraj o tym się sporo mówiło, dzisiaj no, więcej analiz. Donald Trump, niech ropa popłynie. To jego cytat ze słów amerykańskiego prezydenta. Treści umowy jeszcze nie ujawniono, ale wszystko wskazuje na to, że zakłada ona powrót do status quo sprzed ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego. Cieśnina Ormus zostanie otwarta, a trudniejsze kwestie na czele z programem nuklearnym Iranu mają zostać odłożone na później.
1: Chociaż gdyby zapytać Irańczyków, to oni sądzą zupełnie coś innego.
2: No właśnie, zobaczymy, najbliższe dni pokażą, co tak naprawdę, czy Donald Trump, zapowiadając już chyba prawie 40 raz porozumienie, tym razem będzie miał rację, czy może jeszcze nie. To zobaczymy o tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. A propos Donalda Trumpa, no i prezydenta Karola Nawrockiego, który Trumpa odwiedził z okazji jego urodzin. I tutaj też są wzmianki w prasie. No takie trochę niekorzystne dla naszego prezydenta. No bo tak, fakt na pierwszej stronie pisze: złapał Trumpa przy ringu. W Super Expressie 80 sekund z Trumpem przy klatce. No jeszcze Gazeta Wyborcza też. Minuta i 16 sekund Nawrockiego, to nawet mniej niż 80 sekund. No takie komentarze, takie obrazki są właśnie z wizyty prezydenta Karola Nawrockiego, gdy faktycznie jest w internecie taki materiał, gdzie gdzieś tam po prostu przy klatce na chwilę się tam poklepują i tak naprawdę tyle. To te tematy i mam jeszcze dla Państwa z pierwszej strony faktu artykuł. Daniel Olbrychski podniecony nową rolą w Ranchu.
1: No pewnie.
2: Marzyłem o tej ławeczce. O tym mówiliśmy oczywiście w Radiu Pogoda już chyba w ubiegłym tygodniu, że właśnie zagra, że Rancho wraca. No i tutaj dzisiaj więcej o tym.
1: No to proszę poczytać, może jeszcze będziemy zaglądać do porannej prasy dzisiaj o poranku, a jakże SOS i ABBA z 1975 roku. Taka najpiękniejsza melodia. 12 minut po 6.
2: A propos Rancha, to ja mam syna 21-latka i właśnie cały sezon Rancha zaczął oglądać.
1: Wow!

kołysaniem bzów. O nas nie zaśpiewa ptak z ponad naszych głów. O nas powie ktoś ze smutkiem, szkoda, że to szczęście takie krótkie. Jeszcze poczekaj.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, nie ma na co czekać. 18 po 6 trzeba wstawać, chyba że państwo nie muszą, to się państwo obracają na lewy bok i słuchają telefonu od naszego słuchacza kochanego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry z Wrocławia. Bardzo podobają mi się komentarze pani redaktor Joasi po wiadomościach.
0: Ho, ho, ho.
1: Pani Joasiu, proszę nie tylko oglądać turniej 1 z 10, ale zgłosić się. Mhm. Przypuszczam, że byłaby pani w finale. Pozdrawiam z Wrocławia, stały słuchacz Bogdan.
0: Panie Bogdanie, jest pan bardzo miły. Zacznijmy od tego, bo być może nie wszyscy słyszeli. Tuż po wiadomościach powiedziałam, że mundial z jednego względu mi się nie podoba, bo nie ma mojego ukochanego i jedynego właściwie, który oglądam teleturnieju, czyli 1 z 10. Nie będę się zgłaszać i wcale bym się nie znalazła w finale, bo już mówię, jestem naprawdę widzką tego teleturnieju od wielu lat i kocham pana Tadeusza Sznuka, pasjami uwielbiam i mam ogromny szacunek, natomiast poległabym tak, z fizyki, chemii i astronomii. Na ten temat wiem naprawdę
2: Asia,
0: bardzo
2: niewiele.
0: Nie, no coś.
2: Będziemy cię namawiać dzisiaj przez cały pogodny poranek.
0: Dajcie spokój.
2: Asia.
0: Ale dziękuję panie Bogdanie, jest pan bardzo miły.
2: Asia.
0: Za chwilę Marek Tarnowski, lubię deszcz, później Andrzej Zaucha, pogodny poranek w Radiu Pogoda.
2: Asia.
3: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów, oto przecieki z samej góry mam. Chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę

0: arkę.
1: Tatusiu, róbmy swoje. Róbmy swoje, może to coś da. Kto wie? Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu

swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał: jak

0: bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
4: Została ostatnia reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 6:30 jest w tej chwili. O czym ważnym dzisiaj usłyszymy w wiadomościach, Michale?
1: Rano odbędzie się specjalne posiedzenie działającego przy Radzie Ministrów Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Tego posiedzenia chciał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Poprowadzi je premier Donald Tusk. Chodzi o to, aby omówić gwarancje finansowe, infrastrukturalne i logistyczne dla zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Także taki temat ważny się pojawi. Prezydent Karol Nawrocki jest cały czas w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj spotyka się z Polakami w centrum Jana Pawła II na Florydzie. Tymczasem we Francji szczyt grupy G7 i dzisiaj, są takie nieoficjalne informacje, ma odbyć się spotkanie robocze Donalda Trumpa i Wołodymira Zełenskiego. Mm. Tak, bo Donald Trump tuż po swojej urodzinach, po tej gali, opuścił właśnie Stany Zjednoczone i ruszył do Francji. Także o tym też powiemy. I do Bydgoszczy zajrzymy, bo tutaj schronisko dla zwierząt na CITO szuka domów tymczasowych dla 40 psów. Na 3 miesiące będzie duży i głośny remont boksów i części budynków. Na miejsca nie są z gumy, więc lepiej, żeby te zwierzaki po prostu trafiły w spokojniejsze miejsce. Ten temat także dzisiaj w ciągu dnia w wiadomościach.
0: Zwłaszcza ten ostatni, proszę Państwa, proszę mieć na uwadze. Słuchamy wiadomości za 29 minut, czyli punktualnie o 7, a teraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Hanna Orsztynowicz, pięknie, za chwilę Elvis Presley, Radio Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

Król rock'n'rolla. I nie tylko. Królem życia też był Elvis Presley w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Ja tylko Państwu uprzejmie przypominam, że jeżeli są Państwo klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi i chcieliby Państwo zapowiedzieć swoje ulubione piosenki na antenie Radia Pogoda, opowiedzieć o nich trochę też o swoim życiu i po prostu to są zawsze bardzo miłe rozmowy. To jest takie miejsce dla klubowiczów. W niedzielę od 14 do 16 audycja nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie i serdecznie do niej zapraszam i do wzięcia udziału. Mówię o tym, bo Elvis Presley jest dość często do tej audycji wybierany, więc Państwo kochają tego właśnie artystę i tę artystkę, która wystąpi za chwilę zresztą też, będzie Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście. Czego życzę wszystkim.

0: reklama.
1: W świecie pełnym nowych marek są wartości, którym kierowcy ufają od lat. Subaru. Japońska jakość, trwałość i technologia tworzona z myślą o bezpieczeństwie. Stały napęd Symmetrical All-Wheel Drive. Pewność prowadzenia w każdych warunkach i legendarna niezawodność. Potwierdzona aż 8-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Poznaj Subaru i poczuj różnicę za kierownicą. Subaru Stanowicz zaprasza na jazdę próbną. Gdańska Aleja Grunwaldzka 256A.
2: Została ostatnia reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
0: Reklama.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Coraz większy ruch na drogach, sporo też prac drogowych. W Sopocie rozpoczęła się rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie zbiornika Okrzei. Zamknięty jest wjazd w ulicę Karlikowską od strony Bitwy pod Płowcami. Utrudnienia są też na Alei Niepodległości na wysokości Smolnej. Zamknięte są ulice Pokorniewskiego i Broniewskiego.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

No jesteśmy z Państwem cały czas. Sława Przybylska przed momentem. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 13 minut będzie godzina 7. Wracamy do mundialu, chociaż już nie w kontekście tego, że znikają z anteny przez mecze nasze ulubione programy, znaczy moje osobiście. No ale i też nie w kontekście takich sensacji jak ta wczorajsza, choćby, że Hiszpania z zielonym przylądkiem zremisowała 0-0, ale dostali burę Hiszpanie. Już sobie to wyobrażam. Chciałabym wrócić do niedzielnego meczu Japonii z Holandią. Mecz skończył się wynikiem 2-2, czyli też remis, dużo remisów jest. Grali na stadionie w Dallas, natomiast po raz kolejny piłkarze japońscy posprzątali szatnie, a kibice japońscy posprzątali po sobie na trybunach. Wzięli wszystkie butelki, wszystkie papierki, wszystkie śmieci, załadowali do worków i wynieśli. Co to są za niesamowici ludzie, prawda? No właśnie, pogodny poranek w Radiu Pogoda i wracamy do najpiękniejszych melodii. Będą też oczywiście te sensacje sportowe i emocje sportowe, choćby w wiadomościach sportowych Radia Pogoda, tuż po 7, czyli za 12,5 minuty.

0: A to były Filipinki w pogodnym poranku Radia Pogoda. Warto zauważyć, że za tydzień i kilka dni koniec szkoły. Chociaż ceny już chyba wystawione. Ty jesteś ojcem dziecka w wieku szkolnym.
1: Wiesz co, tak naprawdę to prawie tak, bo rady pedagogiczne odbywają się w wielu szkołach właśnie w tym tygodniu, więc i to jeszcze te ostatnie dni to był ten moment, kiedy można było ceny poprawiać. Mówimy oczywiście o szkołach podstawowych.
0: Jeśli słuchają nas jacyś nauczyciele i mają w tej chwili albo mają mieć rady pedagogiczne, proszę powiedzieć, kiedy to się odbywa. 22 444 4004 i oczywiście serdecznie pozdrawiamy. A co w wiadomościach za chwilę?
1: No, o końcu wojny na Bliskim Wschodzie jest zapowiedź Donalda Trumpa. Waszyngton i USA i Iran miały się porozumieć, ale Izrael mówi, nie, spokojnie. To się jeszcze nie kończy tak prędko. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
5: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salon.

0: Izrael mówi o katastrofie. Za chwilę omówimy sytuację na Bliskim Wschodzie. W wiadomościach też medale dla par z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. Kancelaria prezydenta zwleka z decyzjami. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Sprawdzimy, jakie według długoterminowych prognoz będzie lato.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
2: Michał Pieszchała.
0: Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy, jak pisze dziennik Washington Post, określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego jej nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Cezary Jaszczyk.
3: Bejrut poinformował o jednej ofierze śmiertelnej. Pierwszej od ogłoszenia porozumienia, które miało zakończyć walki na wszystkich frontach, także w Libanie. Izraelskie media podają, że władze w Jerozolimie miały być wręcz zszokowane ogłoszeniem porozumienia, a premier Benjamin Netanyahu miał przeprowadzić dość napiętą rozmowę z amerykańskim wiceprezydentem J.D. Vance'em, w czasie której odmówił ograniczenia liczby izraelskich żołnierzy w regionie. Jednocześnie deklaruje: ustanowiliśmy głębokie strefy bezpieczeństwa wokół państwa Izrael. Zrobiliśmy to w strefie Gazy, w Libanie, w Syrii i chcę to jasno powiedzieć. Pozostaniemy w tych strefach tak długo, jak będzie to konieczne. J.D. Vance w rozmowie z CNN stwierdził za to, że Izrael z pewnością dołączy do porozumienia, ale w dalszej perspektywie.
0: No jak już informowaliśmy w Radiu Pogoda, rząd wycofuje się na razie częściowo z programu CPN obniżającego ceny paliw. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dzisiaj, możliwe więc, że od jutra na stacjach będzie drożej. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim.
4: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
0: Apelowała pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Kancelaria prezydenta zwłokę w rozpatrywaniu wniosków tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Jakie będzie według długoterminowych prognoz lato?
5: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą.
0: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: Czyli tak jak zwykle.
0: No właśnie. Takie będzie. Mi się w ogóle podoba sformułowanie wędrówka frontów.
2: No właśnie, mamy jedną wędrówkę taką nad sobą, a później przywędruje front gorący i już na niego czekamy.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Mamy pierwszą mega sensację na piłkarskich mistrzostwach świata. Mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie, tylko zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. W pozostałych meczach także padły wyniki remisowe. Iran Nowa Zelandia 2-2 i Belgia Egipt 1-1. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego i to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata rozegranym w meksykańskim Monterrey. We'll be right back.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje od wczoraj na odcinku ulicy Marszewskiej od Alei Parku Krajobrazowego do granicy miasta Gdyni w kierunku Koleczkowa. Zmiany są związane z remontem nawierzchni. Tam czeka Was zwężenie do jednego pasa ruchu i ruch wahadłowy. Stała organizacja ruchu ma wrócić 20 czerwca.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Już tylko kilka dni do pierwszego dnia lata. Nie tylko w kalendarzu, ale i za oknem. Lato pojawi się już w weekend. Na termometrach w Trójmieście zobaczymy wtedy nawet 30 stopni. Dziś maksymalnie 18 stopni pokażą termometry na Pomorzu. Zachmurzenie będzie umiarkowane. Gdzieniegdzie spadnie jeszcze trochę deszczu. Wiatr dość silny. Noc w miarę pogodna, będzie około 10 stopni. Radio.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 5 minut po godzinie 7. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Witamy we wtorek, 16 czerwca. Mamy 167 dzień roku. Do końca roku 198 dni. A astronomiczne lato przyjdzie za dni 4.
2: Hip hip, hurra! Czekam.
1: Tak
2: już
1: będzie.
2: Ale tymczasem dzisiaj jeszcze tak bardzo wczesno wiosennie, bo chłodno chyba.
1: Na razie tak, ale przyjdzie rozpogodzenie.
2: Czekamy na te rozpogodzenia. Słońce jest w najpiękniejszych melodiach już teraz w Radiu Pogoda. Halina Kunicka budzi nas orkiestrami dętymi.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 11 minut po siódmej, Robert Janowski na posterunku. Dzień dobry.
2: Proszę Państwa, we wtorek, 16 czerwca, imieniny obchodzą Anetka, Janek, Judyta oraz Justynka. Dobrze, co chciałem powiedzieć, że jeden z moich ukochanych pojawił się film Grease. Musical Grease. No, hicior. No, do dzisiaj zresztą te piosenki są wspaniałe, ciągle w ogóle się nie zestarzały. I jeszcze też muzyczna taka jedna data. W 80 roku miała premierę muzyczna ścieżka do filmu The Blues Brothers. Fantastyczny film. Chociaż właściwie cała ten list miłosny do muzyki soulowej i rytm bluesowej lat 60. to ewidentnie James Brown tam grał, Ray Charles, Aretha Franklin, Boże, to jest fantastyczne. Można to oglądać w nieskończoność. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę miłego dnia i może, żeby kawiarenki nie odpływały za bardzo. Piosence niech sobie odpływają. Śpiewa Irena Jarocka.
3: Niech zostaną i zagrają. 12 po siódmej. Dziękujemy bardzo.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 7. Asiu, co ty tam robisz?
1: Nie wiem, czy państwo rozpoznają ten dźwięk. Powinni państwo to robić. Mhm. Ten dźwięk to jest, proszę państwa, ciśnieniomierz. My za chwilę tutaj komisyjnie zmierzymy.
0: Zbadamy sobie ciśnienie. Tak. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że w tym tygodniu o 12.30 w Szlachetnym Zdrowiu będzie mowa o ciśnieniu, a właściwie nadciśnieniu tętniczym, a gościem Ewy Podolskiej będzie profesor Zbigniew Gaciąg z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. No Jasia już zamontowała sobie opaskę.
1: To chwilę potrwa, podejrzewam, więc zmierzymy sobie oboje. Aha. Podamy wyniki za kilka minut w pogodnym poranku Radia Pogoda, a państwo proszę pamiętać, Szlachetne Zdrowie o nadciśnieniu tętniczym w tym tygodniu 12.30.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroën.

0: Za 28 minut będzie 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. My już zmierzyliśmy sobie ciśnienie. Ja mam niskie, Zygmunt umiarkowanie wysokie.
1: Tak, ale powtórzymy próbę, sprawdzimy, czy to chwilowo, czy tak właśnie jest.
0: Teraz kolej na Państwa. Proszę zmierzyć sobie ciśnienie. Gdyby ktoś chciał się pochwalić wynikiem, to zapraszamy oczywiście. Natomiast wracamy do tematu, ponieważ mówiliśmy o Michał Pierzchała, mówił o tym w wiadomościach, że rady pedagogiczne w szkołach już się zbierają, za chwilę wakacje. No i pytamy Państwa, czy może jakiś pedagog, pedagożka słucha Radia Pogoda i może nam powiedzieć, kiedy dokładnie ta rada. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Aneta z tej strony.
1: Dzień dobry.
2: Ja jestem pedagogiem w szkole w Janówku Pierwszym i rada pedagogiczna w mojej szkole odbywa się w czwartek. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy
1: no,
0: również.
1: Tak pewnie pod koniec tygodnia w większości szkół.
0: To jest bardzo ważne, bo to jeszcze do rady pedagogicznej można ewentualnie podprawić sobie oceny, gdyby ktoś chciał.
1: A potem już nie.
0: A potem już tylko tam
1: no, tak.
0: Pasek różny i wakacje.
1: I wakacje.
0: Jeszcze jedno, chcielibyśmy zapytać pedagogów a propos wakacji, ale to może nieco później w pogodnym poranku Radio Pogoda, a teraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Bohdan Łazuka.
3: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 22 minuty będzie 8. Wakacje, wakacje już niebawem, a w wakacje warto wybrać się w podróż. No nie, ta podróż, o której będziemy mówić jeszcze przed godziną 8 w pogodnym poranku Radia Pogoda, trwała chyba, Michale, nieco dłużej niż standardowe wakacje, prawda?
1: Delikatnie dłużej, troszeczkę.
0: Wyjaśnimy Państwu wszystko.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Reklama.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Jest nowy, trzeci już termin zamknięcia ulicy Wiczlińskiej w Gdyni. 19 czerwca od godzin porannych nastąpi zamknięcie ruchu na rozbudowywanym odcinku od stacji gazowej Wiczlino do szkoły podstawowej nr 37. Ulica Wiczlińska będzie stopniowo otwierana dla ruchu po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach.
20: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

Chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Muszę pierwszych godzin dnia na słowo wierzyć.
1: No i myśmy uwierzyli i się uśmiechamy do Państwa.
2: W dodatku już dzisiaj się uśmiechamy do Państwa i informujemy o niezwykłych wakacjach, chociaż właściwie czy można to nazwać wakacjami?
3: No chyba nie bardzo.
2: Wyprawa życia.
3: A no właśnie, bohaterami tej historii są Państwo Aleksandra i Marcin Górscy, którzy właśnie zakończyli trwającą, uwaga, 1142 dni rowerową wyprawę dookoła świata.
2: Wow.
3: W ciągu 3 lat i 2 miesięcy gdańszczanie przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów, odwiedzili 47 krajów.
1: No.
3: W trakcie wyprawy para pokonała mnóstwo przewyższeń. Gdyby to tak porównać do czegoś, to tak jakby 56 razy wjechali na Mount Everest.
2: Aha.
3: Nocowali pod namiotem prawie 500 razy, skorzystali z gościnności 135 różnych gospodarzy. Napytani o trudy przebywania ze sobą bez przerwy przez ponad 3 lata, wskazali na wzajemne zrozumienie i zaznaczyli, że wszelkie kłótnie i różnice zdań powstawały wtedy, kiedy byli głodni albo bardzo zmęczeni.
2: No jak Polak głodny, to zły, wiadomo, nie od dzisiaj oczywiście. I w małżeństwie też tak jest.
3: Przez żołądek do serca
2: i
3: już, nie?
2: No dokładnie tak.
1: W jakim wieku są uczestnicy tej wyprawy?
3: Wiesz co, tutaj nie jest to podane. Wiem tylko, że pani Aleksandra jest z zawodu nauczycielką i wróci też do pracy w przedszkolu, a pan Marcin jest bankowcem. No to tylko tyle.
2: Tak. Bardzo serdecznie gratulujemy. Też bym tak chciała. To ja się dzisiaj wyjdę karnąć na rower, jak to się ładnie mówi. Jakieś 20 kilometrów do 25.
1: Wróć.
2: Nie, no wrócę. No
1: wróć, nie po 3 latach. Asia, prosimy cię, wracaj.
2: Dobra. No ileż można jechać 20 kilometrów, wiesz?

0: Hanna Banaszak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po ósmej wrócimy do najpiękniejszych melodii, ale będą też wiadomości o ósmej. Michale?
1: A w nich o niesamowitej operacji, jakiej dokonali lekarze z Białegostoku. Mężczyzna po wypadku w ogrodzie, no, można powiedzieć, trafił w bardzo ciężkim stanie do szpitala. Głowa, jak sami lekarze opowiadali, praktycznie odłączyła się od reszty ciała.
0: Tak.
1: I to wszystko się udało, powiodło. Szczegóły tej operacji za moment w wiadomościach.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana. To nasza piękna, błękitna, jubileusz koszulka, a do wygrania parasolka. Już teraz można dzwonić 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Gdzie

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie w Ningach Rusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Została ostatnia reklama.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Ekspert, taniej masz.
0: Reklama.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czy warto przybiec do mety jako ostatnim, czy przyjechać? Warto, proszę Państwa, i będziemy to udowadniać. No, po godzinie 8:00 o niezwykłym wydarzeniu sportowym Państwu powiemy. Będzie też szybka piątka, zabawa z nagrodami, a teraz wiadomości.
12: Policyjna obława na 19-latka podejrzewanego o zabójstwo. Niesamowita operacja w Białymstoku. Lekarze uratowali 72-letniego mężczyznę. W punktach skupu brakuje truskawek, a to szczyt truskawkowego sezonu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
3: Michał Pierzchała.
12: Policja poszukuje 19-letniego Kacpra Wójtowicza, który podejrzewany jest o zabójstwo byłej partnerki, także 19-latki.

0: decyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Po powrocie do Polski prezydent ma spotkać się z szefem resortu obrony. Dzięki dwóm skomplikowanym operacjom białostockich neurochirurgów, mężczyzna, który z ciężkim urazem kręgosłupa szyjnego po wypadku w ogrodzie nie tylko przeżyje, ale najpewniej odzyska sprawność w nogach i rękach. Wyjątkowe w skali świata zabiegi przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić areację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie. Ja upadłem, mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać.
3: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
4: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
2: Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
1: O wypadku i leczeniu pacjenta, które skomplikowała jego wrodzona choroba kości, opowiadali jego żona Marianna oraz lekarze, docent Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościczuk. W punktach skupu brakuje truskawek, a to szczyt truskawkowego sezonu. Powodem jest pogoda, mówią plantatorzy z truskawkowego Zagłębia z okolic Goławina na Mazowszu.
5: W tym roku nie urodzę. Są mokre, co już ma plamy, to i tak będzie już wszystko.
6: Jak mówiliśmy, pogoda niesprzyjająca, deszcze, słońce.
5: No bo gniję teraz.
1: W tym roku sezon na truskawki może zakończyć się jeszcze przed końcem czerwca, a zwykle trwał do połowy lipca.
7: No to jeszcze zobaczymy na całe szczęście, ale w ogóle nowaliki i takie wiosenne owoce i warzywa droższe oczywiście niż w tamtym roku. O ile? To jeszcze dzisiaj powiemy w pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: A ja mam już dość truskawek.
7: Co?
1: Ja się przejadłem.
7: Naprawdę?
1: Na zimno. Teraz ciasto drożdżowe z truskawkami.
7: Dobrze. Michał Pierzchała wraca za godzinę z wiadomościami.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Zmiany na Gojki i Hafnera w Sopocie. Dziś i jutro skrzyżowanie ulicy Gojki z ulicą Hafnera będzie całkowicie wyłączone z ruchu. Objazd w kierunku centrum Sopotu poprowadzony został ulicami Hafnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy. Na fragmentach ulicy Hafnera obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: W ostatnich dniach pogoda nas za bardzo nie rozpieszczała, ale to się zmieni. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. W weekend poczujemy już wakacyjny klimat. Na Pomorzu temperatura wzrośnie do 30 stopni, ale znowu mogą pojawić się burze. Dziś spokojnie w pogodzie, miejscami jeszcze pokapie z nieba. Poza tym zachmurzenie będzie umiarkowane, wiatr silny i porywisty. Będzie 18 stopni w Trójmieście.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa we wtorek, 16 czerwca, to jest 167 dzień roku. Wschód słońca dziś było 4.14, zachód będzie o 20.59. Do najdłuższego dnia w roku brakuje jeszcze 2 minut.
2: Słyszą Państwo, jak nam tutaj wiercą od czasu do czasu, i stukają. Mamy nadzieję, że to Państwu nie przeszkadza w odbiorze przynajmniej najpiękniejszych melodii. Niebiesko-czarni, niedziela będzie dla nas. A to dzisiaj jaki dzień? Jaki to? Wtorek dzisiaj, okej.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Elżbieto.
3: Dzień dobry, pani Joanno. Chciałam powiedzieć, że ostatnio jak grałam dwa razy, to byli sami mężczyźni, więc dzisiaj mam ogromne szczęście, że pani
0: dzisiaj... A to po raz trzeci pani będzie startować?
3: Ostatnio wygrałam bilety do Krakowa na koncert. Było cudnie.
2: No, to dawno było już.
4: Pamiętam.
0: Pani Elżbieto, pani w drodze
3: byłam z mamą.
0: Jest, z tego co wiem.
3: Nie. Już zaparkowałam. Mam nadzieję, że nie dostanę mandat.
0: Nie, ale rozumiem, że dokądś pani podróżuje.
3: Tak.
0: Do pracy.
3: Aha. Tak.
0: Dobrze, w takim razie przypominamy, nagroda gwarantowana, koszulka już jest, rozmiar uzgodnimy, główna nagroda to parasolka.
3: Parasolka, o której marzę.
2: Dobrze, to jeżeli pani tak marzy, to tylko drobiażdżek, musi pani w ciągu 30 sekund podać nam 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę...
0: K jak...
2: Krzysztof, oczywiście.
0: Pani Elżbieto, możemy zaczynać?
3: Oczywiście, jestem gotowa.
0: Uwaga, czas, start, góry.
3: Pałka.
0: Sprzęt sportowy.
3: Dalej.
0: Na śniadanie.
3: Kakao.
0: Ubranie.
3: Kombinezon.
0: Piosenkarka.
3: Kaja.
0: Sprzęt sportowy.
3: Nie może być też kombinezon, a nie. Sprzęt musi być.
2: No, padło to słowo przedtem.
3: Matko.
2: Do pływania. Czas się skończył. Kajak!
3: To matko.
2: No, było. No. Kajak, Krzysztof i jakoś tak między wyszami.
0: No Elżbieto, tak blisko było tej parasolki, no.
3: Ale koszulka też jest cudna.
0: A koszulka jest piękna.
2: Koszulka już jest pani.
0: Z 11.
3: Zatem to będzie kolejny pretekst, żeby zadzwonić do państwa.
2: Dobra. Proszę dzwonić. Umawiamy się za jakiś czas. Oczywiście. Dziękujemy ślicznie. Państwa zapraszamy oczywiście na jutro do wzięcia udziału w naszej zabawie.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

Ty przyszłaś jak pierwsza letnia noc i wniosłaś pogodę w mecz.

0: No myśmy też tak mówili. Proszę brać, panie Elżbieto, niech pani weźmie tę parasolkę. No i niestety nie udało się. Ale... przez kajak, wszystko przez kajak.
1: Proszę państwa, tak samo powie dzisiaj Monika Tarka. Proszę brać, panowie, panie parasolki, dlatego, że jeszcze jedna parasolka dzisiaj do zdobycia w Radiu Pogoda, właśnie po południu w zabawie ani tak, ani nie.
0: Więc no, a ta zaoszczędzona no, pójdzie na następny konkurs.
1: Ależ oczywiście, ten następny to szybka piątka jutro o poranku w Radiu Pogoda. Proszę być z nami, budzić się i wygrywać. 23 minuty po 8.
2: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka. Autopromocja. Reklama.
5: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
18: Została ostatnia reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Reklama.

0: pod nóżkę zagraliśmy Bonnie M z 79 roku. Bahama Mama, pogodny poranek w radiu, pogoda, gorąco się robi. Nie tylko dlatego, że tak pięknie gramy, ale też dlatego, że nasi słuchacze mają pewną informację. Słuchaczka w sensie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Około tygodnia, może 10 dni temu telefonowałam do Państwa z taką informacją kompletnie absurdalną, że na warszawskim Powiślu w jednej z kamienic, w której mieszkam, kaloryfery grzeją. Nie są nawet letnie, są wręcz ciepłe. Tak. Dzisiaj jest to samo. Nie wiem, skąd takie absurdy się biorą. Być może słuchacze będą mogli mi to wytłumaczyć, a może ktoś po prostu powie, dlaczego tak jest. No przecież mamy czerwiec, to są duże koszty, temperatura nie jest jakaś taka straszna, więc to w ogóle skąd się takie absurdy biorą? Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata.
2: Pani Małgorzata, pytanie jest takie, czy oni jeszcze nie wyłączyli, czy już włączyli?
0: Jejku, temperatura w Warszawie w tej chwili 14 stopni, prognozowana na dzisiaj to 20. Dziękujemy za zaufanie, że pani tutaj pyta. No może rzeczywiście ktoś z słuchaczy kiedyś pracował w elektrociepłowni,
2: nie, ale
0: i może to wyjaśnić.
2: Nie mam pojęcia.
0: A może zadzwoniłaby pani po prostu do spółdzielni i zapytała, o co chodzi z tym grzaniem? Przecież wszystkim gorąco. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Serdecznie pozdrawiamy. Powiedziałabym, że życzymy wszystkiego ciepłego, ale może to będzie wzięte za złośliwość w tych okolicznościach. Ściskamy panią gorąco.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 18 minut będzie godzina 9. Naprawdę uwielbiam słuchaczy Radia Pogoda, kocham pasjami. Państwo po prostu wiedzą wszystko i rozwiązali nam też zagadkę, dlaczego na Powiślu w Warszawie w mieszkaniach są ciepłe kaloryfery. Oddamy słuchaczom głos jeszcze przed godziną 9, a wcześniej zagramy I'm Walking, będzie Fats Domino, a później Maryla Rodowicz z Markiem Grechutą.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Tak już jest. Niskie ceny są...

0: limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: Została ostatnia reklama.
13: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Od dziś ulica Łąkowa w Gdańsku stanie się ulicą jednokierunkową w kierunku Podwala Przedmiejskiego. Zmiana jest związana z pracami prowadzonymi przez prywatnego inwestora przy zabezpieczeniu zabytkowej kamienicy. W związku z pracami nastąpią zmiany w komunikacji miejskiej. Taka organizacja ruchu utrzyma się do końca czerwca.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Niech żyją moje żony. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut godzina 9. Dlaczego grzeją kaloryfery na warszawskim Powiślu? To nie jest pytanie filozoficzne.
1: Państwo oczywiście wiedzą dlaczego.
2: Proszę zobaczyć, jakie temperatury były w noc. Jak znam życie, jest ustawiony automat, który włącza grzanie, jeżeli temperatura spada poniżej 12 stopni.
3: Być może firma ciepłownicza, kończąc sezon grzewczy, polegała na automatyce, bo tak się praktykuje, że automatyka powinna wyłączyć centralne ogrzewanie bez udziału człowieka. Widocznie źle coś zostało ustawione w węźle cieplnym tego budynku. No, lokatorzy zapłacą.
4: Ależ to proste. Tam pracuje palacz, który już dawno zapewniał swoją kierowniczkę słowami: tak, pani kierowniczko, palę na okrągło.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie odpowiedzi. Szanowna słuchaczko, no wynika z tego, że po prostu musi pani zadzwonić do spółdzielni i może tam pani co wyjaśnią.
0: Ale swoją... mnie się wydaje, że to ta automatyka, no wiesz, że coś tam zostało nie tak ustawione.
1: Tak, tak, tak może być. Swoją drogą, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i niektórzy by się bardzo cieszyli, jakby mieli ciepłe kaloryfery, prawda?
5: My tutaj w Krakowie od 4 dni prosimy o... włączenie centralnego ogrzewania, ponieważ w blokach jest wilgoć, grzyb i jest bardzo, bardzo zimno. Chociaż na 2-3 godziny. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: No to może ci państwo z Powiśla do Krakowa, a z Krakowa na Powiśle.
1: Może tak być, a może po prostu trzeba zatelefonować i powiedzieć o tym w spółdzielni. Tak naprawdę, jakby więcej osób zadzwoniło, to może by w końcu włączyli. Trzymamy kciuki za powodzenie i jednego, i drugiego.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 4 minuty i będzie 9. Wiadomości za chwilę, Michale.
1: Czy ty znasz swój PESEL, Asiu?
0: Tak, na pamięć.
1: A, no bardzo dobrze. A ty wiesz, co oznaczają poszczególne...
0: Oczywiście, że wiem.
1: Oprócz daty urodzenia?
0: Tak.
1: Tak?
0: Że jestem dziewczynką.
1: To też tam jest określone. Informacja. No właśnie, co wiemy o swoim PESEL-u?
0: Ja wiem, bo się okazuje, że prawie nic.
1: No, zobaczymy. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
10: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
9: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
10: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy o więcej.
11: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy mieć dla Państwa zaproszenie na popołudnie, oczywiście w Radiu Pogoda. Spotkanie z fantastycznym aktorem, fantastycznym gościem. A teraz proszę posłuchać wiadomości.
12: Podczas obławy w Małopolsce po zabójstwie 19-latki odnaleziono ciało młodego mężczyzny. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie odpuszcza i nie zamierza rezygnować ze stanowiska. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. Ciekawy sondaż. Na koniec wiadomości.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
11: Michał Pierzchała.
12: Poszukiwania podejrzewanego o zabójstwo 19-latki zakończyły się odnalezieniem ciała młodego mężczyzny przy lesie na terenie Mszany Dolnej. To najnowsze informacje z małopolskiej policji. Mundurowi teraz starają się potwierdzić, czy jest to poszukiwany sprawca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zabójstwa kobiety doszło późnym wieczorem.

0: Sam Cezary Jaszczyk.
1: To już kolejny ruch związków, które chcą pozbyć się Piesiewicza ze stanowiska. Prezes na poprzedni wniosek nie zareagował w ogóle. Wczorajszy, podobnie jak odrzucenie sprawozdań, ocenia jako niezgodny z prawem.
2: Zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa.
1: Co innego słyszymy ze strony sportowych związków.
3: Wielka ignorancja. Prezes nie zabrał głosu, pomimo tego, że był wzywany przez członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego do tego, żeby się ustosunkował do tego wszystkiego, o co wnioskujemy. Prezes odmawiał, więc wykazał się ogromną arogancją. Bez względu na to, czy zgadza się z wnioskiem, czy nie, to szacunek wymaga tego, żeby zabrać głos.
1: Mówił Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo. Po wczorajszym zgromadzeniu jest już jasne, że Radosław Piesiewicz trwa na stanowisku mimo braku poparcia ze strony większości delegatów.
0: I zapowiedział już nawet start w przyszłorocznych wyborach nowego prezesa. Znana brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler została wybudzona ze śpiączki, w której znajdowała się od ponad miesiąca w szpitalu w Faro na południu Portugalii. Lekarze wierzą, że uda się jej odzyskać zdrowie. Tak przekazali bliscy artystki. Zaplanowane koncerty z udziałem piosenkarki zostały przełożone na przyszły rok, ale niewykluczone, że 74-latka wróci na scenę już w październiku. Numer identyfikacyjny PESEL zawiera datę urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie jej płci i cyfrę kontrolną. 90% ankietowanych w sondażu firmy badawczej IMAS International wie, że zawiera datę urodzenia, a 52% oznaczenie płci. Uczestnicy sondażu wskazywali też na nieistniejące w PESEL-u informacje. 20% badanych zaznaczyło, że PESEL zawiera miejsce urodzenia, 16% oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego wydającego akt urodzenia, a 14% jest przekonanych, że numer zawiera informacje o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany. A więc tak, PESEL zawiera 11 cyfr, po 2 na rok, miesiąc i dzień urodzenia. Kolejne 4 to numer porządkowy dla konkretnej osoby urodzonej danego dnia. Przedostatnia cyfra to wskazanie płci. Parzysta cyfra i 0 to kobieta, a nieparzysta mężczyzna. 11 ostatnia cyfra pozwala sprawdzić poprawność całego numeru PESEL, to tak zwana cyfra kontrolna.
4: No, to mamy nadzieję, że wszystko jasne.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Żaden z poniedziałkowych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Najpierw Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać Arabii Saudyjskiej i mecz skończył się wynikiem 1-1. Najgłośniej z powodów pozasportowych było jednak o meczu Iranu z Nową Zelandią. W nim padł wynik 2-2, a Belgia zremisowała z Egiptem 1-1. Dziś natomiast pierwszy mecz na Mundialu poprowadzi Szymon Marciniak. Będzie to wieczorne spotkanie Francja-Senegal. Marciniak 4 lata temu prowadził finał Mundialu w Katarze.
5: Pogoda.
0: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w północno-wschodniej połowie kraju więcej chmur i tutaj przelotnie może padać deszcz. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum i do 23 stopni na zachodzie i południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosło.
5: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
7: 9:05, dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heiser.
7: Jasia Kruk, przypominamy, dziś jest wtorek, mamy 16 dzień czerwca, 167 dzień roku. Tak się składa, że imieniny obchodzą dzisiaj solenizanci na A i na J.
4: Tak.
7: Dwa razy A, trzy razy, przepraszam, cztery razy J.
4: Alina, Aneta, Jan, Judyta, Julita i Justyna. Wszystkiego najlepszego.
7: Aj, jaj, jaj.
4: Tak, tak to zabrzmiało. Za chwilę wrócimy jeszcze do tego numeru PESEL, ponieważ tutaj jesteśmy zaintrygowani różnymi rzeczami. Będziemy to rozbierać na czynniki
0: rozpisaliśmy
4: pierwsze.
0: Rozpisaliśmy swoje. Kombinujemy.
4: Na razie wiemy, kto jest chłopczykiem, a kto jest dziewczynką.
0: Poczekaj, jeszcze nie sprawdziłem u siebie. Moment. Chwileczkę.
4: Zaraz do tego wrócimy.
7: Michał, no wiesz co?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9, ależ tutaj dyskusja się rozwinęła, proszę Państwa, a propos tych cyferek.
1: Ale bardzo dobrze, że mówimy, że powiedziałeś, Michale, o tym PESEL-u, no bo się okazuje, że naprawdę należy to wszystko wyjaśniać. Państwo dzwonią w tej sprawie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, o ile chodzi o PESEL, to pierwsze 6 to wiadomo, data urodzenia. Następne 2 to jest dzielnica, ale kolejne 3 ostatnie to naprawdę nie wiem, a chętnie się dowiem, jak Państwo będziecie mogli powiedzieć. Dziękuję, do widzenia.
1: No właśnie, tam nie ma żadnej dzielnicy, miejsca urodzenia, stanu cywilnego, ani w ogóle takich rzeczy, miejsca zameldowania. Nie ma w PESEL-u.
3: No to jeszcze raz. Pierwsze 6 cyfr to jest nasza data urodzenia. Tak, prawda? Jest. To jesteśmy zgodni.
1: I zostaje nam 5.
3: Potem mamy 5. Tą ostatnią sobie na razie zapomnimy o niej, więc te 4 pierwsze to jest nasza liczba porządkowa, przy czym ostatnia cyfra z tej czterocyfrowej liczby oznacza
1: 0.
3: Płeć.
1: Czyli jestem dziewczynką.
3: I parzysta to dziewczynki, kobiety, a nieparzyste to chłopcy.
0: Ej, ja mam 7. Chłopcem,
3: tak jest. Ja też. A ostatnia to cyfra kontrolna, jakby w tym przypadku bez znaczenia. I tylko tyle jest w PESEL-u.
1: Wiecie co? Ja mam w PESEL-u.
0: Poczekaj, a te 3 po dacie urodzenia przed płcią, to co?
1: No
0: to
1: właśnie
0: jest?
1: Tłumaczył przed chwilą.
3: No to przed chwilą tłumaczyłem.
0: Jeszcze raz.
3: No
1: liczba
0: raz.
1: Porządkowa, z jaką twoi rodzice poszli do Urzędu Stanu Cywilnego, cię zarejestrowali.
0: Aha.
1: Jako chłopczyka.
0: Rozumiem. Czyli jestem zarejestrowany jako tam
3: któryś.
0: I to jest tak tam te 3.
3: Tak jest.
1: Wiecie co, ja mam w PESEL-u liczbę 13 i tak się zastanawiałam, czy to był 13 poród na przykład w danym szpitalu danego dnia i się zastanawiałam, już zaczęłam się zastanawiać w swojej głowie, w której istnieje życie równoległe chyba, co sobie myślał lekarz, 13 poród. Chociaż coś może w tym być, ponieważ podobno urodziłam się strasznie brzydka. Ale naprawdę to bardzo brzydkim dzieckiem. Więc może
0: no nie,
1: stąd ta
0: niemożliwe.
1: 13.
0: Asiu, to niemożliwe.
3: To, cytując klasyka, powiem teraz, nie. No nie poznaję koleżanki.
1: Dziękuję.
4: Kokietka i pieszczotka.

Ja się boję sama spać. No cóż tu złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to je zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowie.

0: 20 minut po 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zapraszamy na to, co się będzie działo dzisiaj po południu. Uczta dla uszu, że tak powiem, prawda? Tamaro, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak. Bardzo dzień serdecznie dobry. Zapraszam dzisiaj po 18 na Aleję Sław. Ze mną gość dzisiejszej Alei, Leszek Lichota.
2: Dzień dobry wszystkim i zapraszam do posłuchania naszej rozmowy.
1: Trochę, mam nadzieję, że nie za bardzo wymęczyłam pana podczas tej rozmowy.
2: Nie, nie, sama rozmowa nie, natomiast...
1: lato idzie.
2: Lato idzie, studio wygłuszone i jest bardzo duszno tutaj.
1: Bo miejmy nadzieję, że za bardzo nie będzie słychać tego.
2: To jest haustem świeżego powietrza.
1: Mam nadzieję, że tego wygłuszonego i dusznego studia za mocno nie będzie dzisiaj słychać. Po 18 słyszymy się w Alei Sław. Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Do usłyszenia.
3: Wyjaśnijmy, że ta rozmowa została zarejestrowana, także...
0: W tamtym tygodniu, kiedy było tak strasznie.
3: Duszności od godziny 18 zapraszamy Państwa na spotkanie z naszym gościem.
0: Ulubionym znachorem.
3: Tak, jest.
0: Moim
3: tak
0: ulubionym
3: jest.
0: Znachorem.
3: Tak. Leszek Lichota będzie gościem Tamary Pawlik-Lipskiej.
4: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:32. No tego jeszcze nie było, proszę Państwa. Wszystko wskazuje na to, że jedna ulic w Warszawie będzie nosiła imię konia.
1: Tego konia?
2: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Czy to chodzi o to? Czy to chodzi o to imię?
0: Nie o prawdziwego wyścigowego konia. Otóż do Urzędu Miasta wpłynął wniosek o przyznanie nazwy ulicy Pawimenta. Pawiment, proszę Państwa, legendarny koń wyścigowy. Był ogierem pełnej krwi angielskiej i najwybitniejszym koniem polskiej hodowli w powojennej historii. Jedynym polskim folblutem, który wygrywał płaskie gonitwy światowej rangi, G1, rywalizował na 3 kontynentach w Europie i obu Amerykach. No i okazuje się, że zgodę w tej sprawie wyraziła na ostatnim spotkaniu Komisja Nazewnictwa w Radzie Warszawy, a wcześniej zrobili to eksperci z zespołu nazewnictwa miejskiego. Mhm. Oczywiście ulica będzie blisko toru wyścigowego Służewiec.
1: To się wszystko pięknie zgadza. Jak popatrzyłam na tego konia, Pawiment, no, to myślę sobie, że zdecydowanie zasługuje na ulicę swojego imienia. Jest przepiękny.
0: W razie czego my jesteśmy za.
1: Tak, jasne, że tak. I nawet pojawimy się na odsłonięciu tablicy z nazwą imienia, bo to naprawdę coś niesamowitego. No i pierwsza taka rzecz chyba w historii. Chyba, że tak gdzieś jest ulica Łyska,
0: słuchaj,
1: z pokładu Lidy.
0: W Warszawie jest jeszcze ulica Krowia. Deweloper, który tam buduje osiedle, stwierdził, że no, to jest taka nazwa do niczego. Chciał to zmienić. A to historyczna nazwa ulicy na Pradze.
1: No dobrze.
0: I na szczęście ulica Krowia została.
1: Zostaje, tak? Aha, no bo myślałam, że może zmieni z Krowiej
0: Nie.
1: na Mućki. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

pogodny poranek w Radiu Pogoda. Trzeba żyć, nie ma czasu, tych lat nie odda nikt, zaśpiewała Irena Santor przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. A jak w tym życiu przedpołudniowym, porannym jeszcze właściwie, znajdą Państwo chwilę na to, żeby zajrzeć na profil Radia Pogoda, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, to zobaczą tam Państwo poranną ekipę Radia Pogoda z prezentem od słuchaczki urodzinowym. Tak, to ta latarnia, o której mówiliśmy wczoraj, ale jej nie pokazaliśmy, za to dzisiaj pokazujemy, bo jesteśmy to Państwu winni. Proszę zaglądać na media społecznościowe i naszą stronę internetową. Tam wiele fantastycznych rzeczy dla Państwa. www.radiopogoda.pl. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Mieczysław Wojnicki.

0: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
4: W świecie pełnym nowych marek są wartości, którym kierowcy ufają od lat. Subaru. Japońska jakość, trwałość i technologia tworzona z myślą o bezpieczeństwie. Stały napęd Symmetrical All-Wheel Drive. Pewność prowadzenia w każdych warunkach i legendarna niezawodność. Potwierdzona aż 8-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Poznaj Subaru i poczuj różnicę za kierownicą. Subaru Stanowicz zaprasza na jazdę próbną. Gdańska Aleja Grunwaldzka 256A.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
8: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Reklama.

0: Naprawdę ten Janek, gotówka ma głos niesamowity. Johnny Cash.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda już się kończy, bo to za 10, no dobra, za 11, 10. Piotr Sforakowski, dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, czy ja mogę mieć swoją propozycję tłumaczenia nazwiska pana Johnny'ego Casha?
1: Jasne. No.
2: Jan Pieniężny.
1: O, ładnie.
0: Ale gotowa jest lepiej.
2: Nie, właśnie pieniężny, taki wiesz, jak z kalendarza.
1: Ale Janek Pieniążek.
2: O, albo Pieniążek, tak.
1: Pięknie. Co państwu wytłumaczy Piotr Sforakowski po 10? Właśnie państwo po 10.
2: Niewiele, ale będzie dużo ładnych, najpiękniejszych melodii.
1: Warto posłuchać tego, a my zapraszamy serdecznie na jutro. Będziemy państwa budzić oczywiście przy najpiękniejszych melodiach. Dziękujemy ślicznie za dzisiaj i przypominamy państwu, koń jaki jest, każdy widzi, tak?
0: Tak jest.
1: No.
0: Pawimenta ulica będzie.
1: A ładny pawiment.
0: Tak, tak, tak. W Warszawie na Służewcu.
1: Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.
1: Do usłyszenia państwu.

płyną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyjdzie.

0: autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar.
11: Zaraz cześć posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Najpiękniejsze melodie Heleny Majdaniec, Rudy Rydz oraz Andrzeja Zauchy, Gdzie ta muzyczka? Usłyszymy za parę minut, bo teraz mija 10:00, a to świetna pora, żeby się czegoś dowiedzieć z wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Gdańska.
17: Iwona Wyciślok, zapraszam. Nowoczesna pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej została otwarta w Szpitalu Morskim w Gdyni. Urządzenie znacząco podniesie możliwości zaawansowanej diagnostyki onkologicznej na Pomorzu, mówi kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Krzysztof Łuka.
18: Nowe możliwości. Możemy wykrywać wczesne stadia rozwoju nowotworów, wykrywać przerzuty. Ta maszyna również pozwala na precyzyjne planowanie tej radioterapii.
17: Stworzenie pracowni PET w Gdyni kosztowało ponad 40 milionów złotych. Gdańska prokuratura regionalna właśnie zakończyła śledztwo w sprawie wyłudzeń dotacji unijnych na szkolenia. Jedna z firm fabrykowała obecność części uczestników zajęć, aby dostać jak największe dofinansowanie. Zarzuty w tej sprawie usłyszały 4 osoby. Grozi im do 8 lat więzienia. Rozpoczął się Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku. To akcja skierowana do osób, które mają problem z terminowym opłacaniem czynszu czy spłatą kredytu. Specjalistów, którzy podpowiedzą, jak pozbyć się długów, będzie można spotkać m.in. na targowiskach. Teraz to wszystko. Kolejna porcja informacji z regionu. Za godzinę.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Gdańsku.
17: Koniec z szarościami na niebie. Dziś zdecydowana poprawa pogody. Na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, tylko miejscami postraszy deszczem. Do 18 stopni wzrośnie temperatura w Trójmieście. Wiatr chwilami może być jeszcze dokuczliwy. Nad morzem powieje do 55 km na godzinę. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. W weekend pogoda już wakacyjna. Do 30 stopni wzrośnie temperatura na Pomorzu.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
16: Dzień dobry. Jeśli chodzi o pogodę, to najlepsza jest w radiu. Właśnie jej Państwo słuchają. A najpiękniejsze melodie mówią wszystko. Na przykład to, że właśnie pojawiają się grzyby. Rydze konkretnie w liczbie pojedynczej, ale to i tak chyba więcej niż obecnie w lasach. Chyba, że Państwo wiedzą coś więcej na ten temat. Mówiąc najkrócej, przed nami przebój Haleny Majdaniec. Potem usłyszymy piosenki Andrzeja Zauchy oraz, uwaga, Serża Gainsbourga i Jane Birkin.

Sytuacja, o której teraz opowiem, zdarzyła się w jednym z kanadyjskich miasteczek. Pewna młoda wrona utknęła w rynnie, co zauważyła pani Leah Wilson. Pogadała ze strażakami, którzy akurat przejeżdżali, wyjaśniła, o co chodzi, i poprosiła o drabinę. Strażacy w ogóle zatrzymali się, pomogli wydobyć wronę z rynny i wrócili do swoich zajęć. Natomiast pani Leah zaniosła wronę do weterynarza, żeby sprawdzić, czy poza szokiem ptak ma jakieś fizyczne obrażenia, czy też wyszedł z tego wydarzenia bez szwanku. No i mówi, że czuła, jak wrona jej podziękowała. Nie żeby cokolwiek powiedziała, ale zacisnęła trochę mocniej swoje pazurki na palcach dłoni, ostrożnie, żeby nie skrzywdzić swojej wyzwolicielki, ale też, by pani Leah poczuła ptasią wdzięczność. I prawdę mówiąc, to był dopiero początek tej wdzięczności, bo od tamtej pory uratowana wrona i inne ptaki ze stada przynoszą jej różne upominki. A to kłębek piór, a to jakieś kasztany czy inne prezenty. Nie zawsze trafione, no ale skąd wrony mają wiedzieć, co lubią ludzie? A kulminacją tego wszystkiego jest codzienne towarzystwo ptaków. Kiedy tylko Leah Wilson wychodzi z domu, słychać szum skrzydeł krążących wokół niej stada wron. Podobno to wygląda niesamowicie, jakby wyjęte żywcem z jakiejś mrocznej opowieści. A to przecież wyłącznie piękne uczucie wdzięczności. Wiadomo, że zwierzęta potrafią być wdzięczne człowiekowi i okazywać to bardzo dobitnie. Państwo na pewno znają przykłady ze swojego lub z życia znajomych wzięte. Proszę zadzwonić do Radia Pogoda i opowiedzieć o tej zwierzęcej wdzięczności. Jak zwierzęta potrafią ją okazywać? 22 444 40 04.

Radio Pogoda słuchaliśmy Hanny Rejk w dobrym nastroju. Za chwilkę proszę się spodziewać najpiękniejszych melodii tercetu egzotycznego i Wojciecha Młynarskiego z pewnego serialu telewizyjnego. No to już chyba Państwo wszystko wiedzą, ale tytuł padnie później.

0: autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza cza señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Została ostatnia reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media

0: Absolutnie.
1: Absolutnie. To piosenka z serialu Droga z 73 roku. Wojciech Młynarski oczywiście ją nagrał i napisał. A za chwilkę Krystyna Prońko zaśpiewa nam piosenkę o małych tęsknotach, a ja dzisiaj namawiam Państwa do opowieści o tym, jak zwierzęta potrafią być wdzięczne ludziom. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Z tej strony Krzysztof z Warszawy. Nie będę mówił, jak kto pracuje, natomiast któregoś dnia otworzyłem altankę śmietnikową, w której na koszu siedział sobie ptak. Prawdopodobnie ktoś go tam zamknął i ptak nie miał możliwości wyfrunąć na zewnątrz. Był odwodniony, aczkolwiek udało mi się go uwolnić z altanki śmietnikowej. Ptak usiadł sobie na gałęzi, popatrzył sobie jeszcze na mnie z taką wdzięcznością w oczach i się rozstaliśmy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam całą redakcję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i również pozdrawiam panie Krzysztofie. No to ma pan przodu tego ptaka, bo one wszystko pamiętają i nawet twarze rozpoznają, więc ten, kto go zamknął na zawsze, już będzie wrogiem tego ptaka i członków jego stada, a pan, który go uwolnił, już zostanie przyjacielem.

0: To była jedna ze zwycięskich piosenek pierwszego festiwalu polskiej piosenki w Opolu, który zorganizowano w 1963 roku. W tym roku odbył się 63. festiwal. No i bardzo jestem ciekaw, czy oglądali Państwo transmisje telewizyjne, a jeśli tak, to który występ zapamiętali Państwo szczególnie wyraźnie. Ja muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem koncertu artystów hip-hopowych, choć trudno mnie nazwać fanem polskiego hip-hopu. A Państwo, które występy zapamiętali, albo których wykonawców tegorocznego festiwalu w Opolu?
1: Reklama. Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Kaufland jest!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Została ostatnia reklama.
16: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Została ostatnia reklama.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Azzurro, Adriano Celentano i Nie kochaj mnie, a lub w wykonaniu Barbary Dunin. Usłyszymy za, no, niedługą chwilę, bo właśnie mija 11, więc teraz mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
3: Wiadomości z Gdańska.
14: Iwona Wyciślok, zapraszam. Dwie oferty wpłynęły w przetargu na dostawę 20 nowych niskopodłogowych i dwukierunkowych tramwajów dla spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Budżet zamówienia wynosi ponad 500 milionów złotych. To drugi przetarg w tej sprawie, poprzedni został unieważniony. Rząd, wojewodowie i samorządowcy wzywają Pałac Prezydencki do przyspieszenia procedury przyznawania medali za 50 lat małżeństwa. Pary muszą już czekać na nie nawet kilkanaście miesięcy, a kolejka do zgody Karola Nawrockiego cały czas się wydłuża, bo wniosków jest coraz więcej, mówi rzecznik wojewody Pomorskiego. Krystian Kłos.
15: Na ten moment czekamy na rozpatrzenie wniosków z kwietnia 2025 roku.
14: Na Pomorzu kolejka oczekujących na medal wynosi już blisko 4,5 tysiąca par. Ruszył nabór wolontariuszy, którzy pomogą przy organizacji 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Poszukiwane są osoby odpowiedzialne, dobrze zorganizowane, punktualne, otwarte i chętne do pomocy. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do końca czerwca. Jest nowy, trzeci już termin zamknięcia ulicy Wiczlińskiej w Gdyni, a szczegóły za godzinę.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Pogoda w Gdańsku.
14: Już tylko kilka dni do pierwszego dnia lata. Nie tylko w kalendarzu, ale i za oknem. Lato pojawi się już w weekend. Na termometrach w Trójmieście zobaczymy wtedy nawet 30 stopni. Dziś maksymalnie 18 stopni pokażą termometry na Pomorzu. Zachmurzenie będzie umiarkowane. Gdzieniegdzie spadnie jeszcze trochę deszczu. Wiatr dość silny. Noc w miarę pogodna, będzie około 10 stopni.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
16: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Najpiękniejsze melodie wracają po wiadomościach. Przed nami piosenki Adriano Celentano, Barbary Dunin i Urszuli Sipińskiej. A potem wrócę do wdzięczności zwierząt, bo państwo zareagowali na historię wrony, która z wdzięczności za wyciągnięcie z rynny całe swoje stado skłoniła do okazywania tego pięknego uczucia jej wyzwolicielce. Za uratowanie oczywiście życia może nawet była ta wdzięczność. Dzień dobry.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr.

0: Gdzie ten świat zapamiętania wart? Pytała Urszula Sipińska. Myślę, że ten świat ciągle jest wokół nas. Trzeba go tylko dostrzec. Zapytałem dzisiaj o historię zwierzęcą opowiadającą wronie, która dzięki ludzkiej pomocy uniknęła marnego losu w rynnie, w której utknęła, a państwo znają podobne przypadki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi Basia z Wrocławia. Proszę państwa, mam wrażenie, że otrzymałam podziękowanie od czarnej pszczółki.
0: Na piśmie?
1: Któregoś dnia, to było jakoś w maju na początku, była dość zimna noc, czarna pszczółka spadła u mnie na balkon, no i tak sobie siedziała. Ponieważ było pochmurno, to właściwie cokolwiek z nią zrobić nie miało sensu. I dopiero po południu, jak zaświeciło słońce, to ją podniosłam z tej podłogi balkonu i przeniosłam na balustradę, gdzie świeciło słońce. No i myślałam, że już po niej, ale ona powolutku zaczęła się ruszać, troszeczkę się odwracać, w końcu pofrunęła. I następnego dnia, ja palę papierosy na balkonie, przyleciała do mnie czarna pszczółka, dokładnie wielkości tej, którą uratowałam, i usiadła w tym samym miejscu, w którym ja ją położyłam na balkonie na słońcu. I siedziała tak z 10 minut, po czym poderwała się, no i myślałam, że to przypadek, a ona przeleciała w prawo, w lewo, i dopiero wtedy odleciała. Mam wrażenie, że przyleciała mi podziękować. To było bardzo ładne i chyba tego nigdy nie zapomnę. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i to ja dziękuję za tę opowieść, pani Basiu. Ja nie tylko mam wrażenie, ale nawet przekonanie graniczące z pewnością, że dzięki swojemu postępowaniu poznała pani fragmencik języka czarnych pszczół. Trzeba po prostu przelecieć w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo i jeszcze raz w prawo i w ich języku to oznacza właśnie dziękuję. A czy państwo spotkali się z wdzięcznością zwierząt za jakiś gest, który pomógł im w życiu? Proszę o tym opowiedzieć innym słuchaczom Radia Pogoda.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

Adieu zatoko snów. Goodbye, riviero marzeń. Za rok zobaczę znów mój stolik w koktajl barze. Na szklanki pustym dnie obejrzę stary film o ludziach, co we mgle, o czasie, który był. A tulił nas jak port lirycznych band, elegant birband lord, sopocki hotel, Grand. Hotel Grand. Hotel Grand.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Wnika Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja.

0: Some Broken Hearts Never Mend i Telly Savalas w Radiu Pogoda z roku 80. XX stulecia. Przed 11 przy okazji piosenki Bohdana Łazuki Dzisiaj, Jutro, Zawsze, za którą artysta dostał nagrodę na pierwszym festiwalu w Opolu, zapytałem, który koncert albo którą piosenkę może nawet zapamiętali Państwo z tegorocznego festiwalu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Piotrze. Mnie najbardziej w Opolu podobał się koncert poświęcony Magdzie Umel i Agnieszce Osieckiej.
0: No tak.
1: Zarówno wykonanie piosenek, jak i prowadzenie przez pana Artura Andrusa. Ostatnio też w telewizji był benefis pana Ochmana. No też, super, super. Pozdrawiam ze słonecznego Wrocławia. Życzę miłego dnia.
0: Odwzajemniam i pozdrowienia i życzenia, pani Krystyno. Pozostańmy przy Opolu. Rzeczywiście przyjemnie się słuchało koncertu pamięci Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Czasami tylko miałem wrażenie, że piosenki dobrano, no tak troszkę na siłę, ale pewnie tylko się czepiam niepotrzebnie. A państwo, który koncert albo którą piosenkę może zapamiętali z tegorocznego festiwalu w Opolu?

0: Mamy tylko siebie, a przed nami świat. I Radio Pogoda z tego świata wybiera najpiękniejsze melodie, które i Państwu się podobają. Takie jak na przykład piosenka Sara Perchettiamo zespołu Ricky e Poveri. Usłyszymy ją za chwileczkę.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W świecie pełnym nowych marek są wartości, którym kierowcy ufają od lat. Subaru. Japońska jakość, trwałość i technologia tworzona z myślą o bezpieczeństwie. Stały napęd Symmetrical All-Wheel Drive. Pewność prowadzenia w każdych warunkach i legendarna niezawodność. Potwierdzona aż 8-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Poznaj Subaru i poczuj różnicę za kierownicą. Subaru Stanowicz zaprasza na jazdę próbną. Gdańska Aleja Grunwaldzka 256A.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
11: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
10: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
11: MG od ręki. Znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
1: Została ostatnia reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy.

0: wiatr.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
0: Nie miałem prawie nic.

0: Cieniuteńką stróżką zdobi sufit, szereg map. To mi znów na łóżko cichutko.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
4: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
3: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
4: No.
3: No i dlatego pada deszcz.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Reklama. Popołudniowa część naszego spotkania zacznie się dżambalają w polskiej wersji Anny Jantar i maleńkim znakiem od Ireny Santor. Obie te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
2: Wiadomości z Gdańska.
12: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jest nowy, trzeci już termin zamknięcia ulicy Wiczlińskiej w Gdyni. 19 czerwca od godzin porannych nastąpi zamknięcie ruchu na rozbudowywanym odcinku od stacji gazowej Wiczlino do szkoły podstawowej nr 37. Dla mieszkańców zapewniono zastępczą komunikację zbiorową. Utrudnienia potrwają do 5 września. Gdańscy policjanci zatrzymali trzech nieletnich w wieku od 14 do 15 lat. Nastolatkowie groźli 14-latce i jej ojcu. Cała trójka usłyszała zarzuty kierowania gróźb karalnych. Jeden z 15-latków trafił do placówki szkolno-wychowawczej. Pozostali dwaj zostali objęci dozorem kuratora. W szpitalu morskim w Gdyni otwarto nowoczesną pracownię pozytonowej tomografii emisyjnej. Jest to drugi taki ośrodek w województwie pomorskim, mówi marszałek województwa Mieczysław Struk.
13: To oznacza, że 1200 osób rocznie będzie mogło przejść szybkie badania.
12: Nowa placówka powstała w ramach rozbudowy i modernizacji Zakładu Medycyny Nuklearnej Gdyńskiego Centrum Onkologii. Pierwsze badania diagnostyczne mają ruszyć w lipcu.
2: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
12: W ostatnich dniach pogoda nas za bardzo nie rozpieszczała, ale to się zmieni. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. W weekend poczujemy już wakacyjny klimat. Na Pomorzu temperatura wzrośnie do 30 stopni, ale znowu mogą pojawić się burze. Dziś spokojnie w pogodzie, miejscami jeszcze pokapie z nieba. Poza tym zachmurzenie będzie umiarkowane, wiatr silny i porywisty. Będzie 18 stopni w Trójmieście.
2: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Popołudniową część naszego spotkania rozpoczną najpiękniejsze melodie w wykonaniu Anny Jantar, Ireny Santor i Bee Geesów. Za pół godziny jesteśmy umówieni z Ewą Podolską na rozmowę w sprawie zdrowia, a za chwilkę wracamy do wdzięczności, które zwierzęta okazują nam, ludziom.

0: The Bee Gees w Radiu Pogoda. Za chwilkę posłuchamy przeboju Alicji Majewskiej Być Kobietą, a teraz wróćmy do zwierząt i ich sposobów na okazywanie wdzięczności. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Maria z Baranówki koło Krakowa. My mamy z mężem wziętą ze schroniska sunię, która się bawi sama. My jesteśmy emerytami, seniorami. Nasza Saba jest przekochana. Codziennie rano ma taki rytuał. Liże nam stopy i łydki do kolan. To są czynności powtarzane co rano. Jest naprawdę tak kochana, taka wdzięczna za to, żeśmy ją wzięli ze schroniska. Pozdrawiam serdecznie Radio Pogoda. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Również pozdrawiam pani Mario. Podejrzewam, że Saba myje państwu nogi na dzień dobry, bo widzi, że i ręce, i serca mają państwo czyste. Jeszcze po 13 wrócimy do tych sposobów okazywania wdzięczności, niekoniecznie i nie tylko przez nasze domowe zwierzęta.

0: Ryszard Sygitowicz w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Karin Stanek z Czerwono-Czarnymi i Trubadurów, a po nich przyjdzie czas na rozmowę Ewy Podolskiej z profesorem Zbigniewem Gaciągiem w cyklu Szlachetne Zdrowie. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że kawa nie jest zakazana przy nadciśnieniu tętniczym. Można ją pić, a kto wie, czy ta kawa nie działa korzystnie? Dalszy ciąg rozmowy o nadciśnieniu usłyszymy za niespełna 10 minut.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ale sztosy.
5: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
16: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Reklama.

0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
1: Dzień dobry Państwu. Moim gościem w tej chwili jest pan profesor Zbigniew Gaciąg, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Witam Państwa.
1: Panie profesorze, im ważę więcej kilogramów, tym większe prawdopodobieństwo, że mam wyższe ciśnienie.
2: Prawda. I tu wręcz jest zależność niemalże kilogram na milimetr. Super tenci.
1: No, ale z tego optymistyczny wniosek. Jeżeli moja waga idzie w dół, to i moje ciśnienie idzie w dół.
2: Też. I to bez względu na to, czy je obniżamy poprzez dietę, co oczywiście powinno być zawsze pierwszym wyborem, operacje bariatryczne, czy tak obecnie modne leki z grupy GLP-1.
1: No to jest niefarmakologiczny sposób leczenia nadciśnienia. Jeżeli ja przychodzę i mam niedużo powyżej normy i lekarz mi mówi, proszę zeszczupleć, zeszczupleję nawet tylko 5, 6, 7, 8, 10 kilo, uzyskam efekt,
2: tak, może to się już przełożyć i zresztą u pacjentów z początkowym małym ryzykiem sercowo-naczyniowym zaleca się, aby najpierw podjąć próbę tego postępowania niefarmakologicznego przed przepisaniem tabletek.
1: Proszę Państwa, w tym tygodniu rozmawiamy o nadciśnieniu tętniczym, a moim gościem jest pan profesor Zbigniew Gaciąg. Jutro spotykamy się znowu.
0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
3: Dodam tylko dla porządku, choć pewnie Państwo to wiedzą, że Szlachetne Zdrowie na antenie Radia Pogoda pojawi się jutro mniej więcej pół godziny po południu. Ewa Podolska i Zbigniew Gaciąg rozmawiają w tym tygodniu o nadciśnieniu tętniczym.

0: jestem?
1: Zakochaj się.
2: Pa-ra-ra, pa-ra-ra-da-di-da, pa-pa-di-da-di-da.

0: Zofia Kocówna, Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora w Radiu Pogoda, prosto z kabaretu starszych panów. Wiosna, dobra pora na zakochanie, więc kontynuujemy temat piosenkami Jerzego Połomskiego i Ali Babek, a potem Dean Martin doda do tego jeszcze troszkę mambo, czyli tańca.
1: Radio Pogoda. Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
5: Ale jesteś zadowolony?
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na Alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Express Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Została ostatnia reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Reklama.

słoneczny żar się z nieba leje. Warszawa cała już od rana pustoszeje. Do ciężkich pięt się asfalt lepi i nawet lodziarz nie ma siły cię zaczepić. Na rzeka cieć, och dolo mojaż, a ja z kolegą łapię wędkę i sakwojaż i gnam przez miasta pyły kurz. Tam gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin. To jest atrakcja, jakich mało moi złoci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób, a ja z kolesiem dwa wielkie ziemi.

0: są kpiny.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Monika Borys zaśpiewa za kilka minut Co ty, królu złoty, po czym usłyszymy Marylę Rodowicz w piosence Sing Sing. Natomiast teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda.
11: Maja Chwalińska z dziką kartą zagra w Wimbledonie w turnieju głównym. Paliwo w górę, zwłaszcza benzyna, za chwilę ceny maksymalne w środę. Wrócimy też do strzelniny w Białej Podlaskiej.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Marcin Krzemiński. Na początek Maja Chwalińska, która zagra od razu w turnieju głównym w Wimbledonie. Niespodziewana wicemistrzyni wielkoszlemowego French Open dostała właśnie od organizatorów turnieju w Londynie tak zwaną dziką kartę. To oznacza, że Maja nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji, a to nie było pewne, bo zgłoszenia do imprezy w Londynie zakończyły się, zanim jeszcze Maja dotarła do finału w Paryżu i awansowała aż na 21. miejsce w rankingu WTA. Zmagania na kortach Wimbledonu ruszają 29 czerwca. Teraz ważne informacje dla kierowców. Minister energii ogłosił ceny paliw maksymalnych na jutro. No i będzie niestety drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 10 groszy. To wzrost o 13. 98 6,75 to aż 23 grosze więcej. Najmniej zdrożeje olej napędowy do 6,44, czyli o 7 groszy. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był bowiem krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Cezary Jaszczyk.
13: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
14: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
13: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
11: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze ABW. Dwie osoby zatrzymane podczas sesji absolutoryjnej Poznańskiej Rady Miasta po tym, jak prezydenta obrzucono prawdopodobnie tortem.
0: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
11: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy. Ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni.

idzę świątek. Wracając do naszych spraw, myślę, że jeszcze dwie Państwa opowieści na temat wdzięczności zwierząt za pomoc zmieszczą się do 14 na antenie Radia Pogoda, ale żeby nie było wątpliwości. Ja jestem Państwu wdzięczny za każdą z tych wzruszających opowieści i do niektórych na pewno wrócę w piątkowym remanencie tygodnia, a my teraz wróćmy do najpiękniejszych melodii Moniki Borys, a potem Maryli Rodowicz.

0: Dzisiaj historią pewnej wrony skłoniłem Państwa do opowieści o innych zwierzętach i ich wdzięczności wobec ludzi. Oto kolejna z tych opowieści, bardzo wzruszająca. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Teresa. Ja chciałam opowiedzieć o gołąbku, którego nazwałam Kubuś i którego leczyłam kilka miesięcy, bo w sumie trudno nazwać, przyleciał tak dosłownie jakby spadł skądś, jakby się zatrzymał na moim parapecie. Miał obwisłe skrzydełko i okazało się, że całkiem rozcięte. Leczyłam go kilka miesięcy i gdy już był gotowy, wypuściłam go. Gołąbek ten, to już trwa kilka lat, przylatuje do mnie na parapet, popatrzy, czasami wejdzie przy uchylonym oknie na parapet do kuchni. Kiedyś przyleciał ze swoim dzieckiem. Taki malutki gołąbek, on go wepchnął dosłownie tutaj do mnie, no chciał mi go pokazać. Już więcej ten mały nie przylatywał z nim, ale Kubuś dalej przylatuje do dzisiejszego dnia. Czasem ze swoją partnerką posiedzą, popatrzą i odlatują. Pozdrawiam wszystkich.
0: I wzajemnie pozdrawiam. Fantastyczna opowieść. Tak sobie myślę, że on przylatuje, no bo to jego dług wdzięczności, potomstwa nie, a i partnerka też z dystansem podchodzi do jego doświadczeń. No wiadomo, zwierzę nie jest głupie, swój rozum ma po prostu. Także nie pcha się tam, gdzie wszyscy mówią, że mogą być kłopoty. I tak to chyba wygląda w tym świecie zwierzęcym.

To Richie Valens i La Bamba z 1959 roku. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają w trochę młodszych piosenkach. Ja dla pana czasu nie mam, zaśpiewa Hanna Banaszak, a potem usłyszymy Eleni po słonecznej stronie życia.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.

0: Eleni w Radiu Pogoda i po słonecznej stronie życia się w ten sposób znaleźliśmy. A tutaj jeszcze dwie opowieści o wdzięczności zwierząt za pomoc przed nami. Tak się składa, że obie ptasie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej z Piaseczna. Moi znajomi znaleźli taką wilgę ze złamanym skrzydłem, ją odchowali i za jakiś czas ta wilga przyleciała do nich na taras, na którym pili kawę, z dwójką czy trójką swoich dzieci zrobiła kółko, potrzepały wszystkie skrzydełkami i odleciały. Ta wilga była na tyle charakterystyczna po tym złamaniu skrzydła, że oni ją bez trudu rozpoznali. Takie są dowody wdzięczności zwierząt, niekoniecznie tych domowych. Pozdrawiam słuchaczy, pana Piotra i wszystkich prowadzących.
2: Dzień dobry. Przed laty zdarzyło się, że mój ojciec robiąc na ogródku usłyszał plusk w głębokiej beczce z wodą, pluskał się, właściwie się topił, kos. Wyjął tego kosa, postawił na belce nad drzwiami garażu. Jak kos wysechł, to cały czas koło mojego ojca w odległości 2-3 metrów siedział na ziemi i śpiewał mu. Od tej pory zawsze wszystkim zwracam uwagę. Jeżeli macie zbiornik z wodą na ogródku czy pod domem, połóżcie kawałek deski, żeby ptak, który wpadnie, mógł się wydostać.
0: Bardzo świetna uwaga to była. Warto ułatwiać ptakom i innym zwierzętom też wyjście z ewentualnych opresji. Nas to nie kosztuje wiele, a im może życie uratować. Głównie ptasie opowieści nas dzisiaj zajęły, ale przekonaliśmy się również, że nawet owady są nam wdzięczne za pomoc. Wrócimy jeszcze do Państwa opowieści, jak już wspomniałem, w piątkowym remanencie tygodnia. To już niedługo, dzisiaj wtorek.

0: To była Halina Frąckowiak, która jakiś czas temu opowiadała nam o swoich najpiękniejszych melodiach. Nawet teraz można posłuchać tych opowieści na naszej stronie radiopogoda.pl. Teraz codziennie po 15 słuchamy opowieści Ewy Bem o wybranych przez nią piosenkach, a więc dziś kolejna. A wcześniej, bo o 14, mam nadzieję, że z lepszym tłem, przywita się z Państwem Monika Tarka, która jak mało kto wie, jak sprawić, by popołudnie było pogodne. Ja zapraszam do Radio Pogoda jutro od 10.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
1: No jestem, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
8: Została ostatnia reklama.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
15: Radio Pogoda poleca się na dzisiejsze, czyli wtorkowe, pogodne popołudnie. Oczywiście wypełnione najpiękniejszymi melodiami. Za kilka minut między innymi Mogłaś Małgoś Andrzeja Rybińskiego, czy dozwolone do lat 18 czerwonych gitar. Ale na razie wiadomości. Jest 14.
16: Uwaga rodzice, za chwilę ważna data dotycząca 800+. Potem premier o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w Polsce i radość w sztabie Mai Chwalińskiej, a chodzi o dziką kartę.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
16: Marcin Krzemiński. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
17: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
18: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
17: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
16: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć się w tej sprawie specjalną uchwałę.
19: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
16: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagrała w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie z Londynu, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
13: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Maji i dla jej trenerów na przygotowanie.
16: Chwalińska po dotarciu do finału French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Maji oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków, także Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i broniąca tytułu Iga Świątek. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli dziś 1448 rok według kalendarza księżycowego. Oparty na fazach księżyca, kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według używanego powszechnie kalendarza gregoriańskiego.
8: Pogoda.
16: Przelotnie może padać na północnym wschodzie, tam też możliwe burze. Na termometrach maksymalnie 15 stopni na wybrzeżu, 19 w centrum, 23 na zachodzie i południu. Jutro nadal przelotny opad deszczu na północnym wschodzie i krańcach południowych.
15: No to jeszcze deszczowe, jak Państwo słyszą, ale to już takie ostatnie podrygi tych deszczowych chmur, bo od jutra już ma być pogodnie niemal w całej Polsce. W czasie weekendu, jak już wczoraj słyszeliśmy, upały powyżej nawet 30 stopni w niektórych miejscach. No ale skoro jeszcze deszcz i jeszcze na pewno latem się pojawi, no to dobra wiadomość jest taka.

0: tego radia, bo słuchając go, to ludzie czują się młodsi.
1: A o ile lat państwo czują się młodsi, słuchając Radia Pogoda?
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: pora po lat 18 i odmładzającego działania Radia Pogoda.
1: Pani Moniko, jeżeli ktoś pyta mnie, ile mam lat, to mówię tak. Mój duch ma lat 18 zawsze. Ciało troszeczkę więcej i się za mną wleczy, ale duch prowadzi raźno, szybko i tak musi być. Pozdrawiam serdecznie, Ewa.
0: Pozdrawiam Panie Ewo. Właśnie, i tak musi być, dobrze powiedziane. Czasami jest tak, że no mamy troszeczkę więcej lat, a czujemy się młodsi, a niektórzy mają 20 kilka i czują się starsi. Na przykład a propos Mai Chwalińskiej, która wielkie brawa dostała się do Wimbledonu, to mówi, że w środku właściwie być może jest taką 70-latką, bo ma babcine rytuały. O co jej chodzi? Otóż Maja Chwalińska bardzo lubi rozwiązywać krzyżówki, zarówno w wolnym czasie, to ją bardzo odstresowuje, ale to jest też taki rytuał przed meczem, rozwiązywanie krzyżówek i słuchanie muzyki, to ją jakoś tak właśnie uspokaja i dobrze nastraja. Także jak Państwo słyszą, z tym wiekiem to różnie bywa.

Cha-cha od Hanny Ryk, wcześniej cha-cha czarująca piosenka Polanki. A propos Polanki, to ma swoje takie rytuały. Codziennie wyciska do takiej malutkiej szklaneczki sok z całej cytryny i dolewa do tego 50 oliwy z oliwek. A co państwo mieli na myśli? I właśnie taką miksturę, tą oliwę z oliwek z tym sokiem cytryny wypija codziennie i robi tak już od wielu, wielu lat. Uważa, że to nie tylko wpływa dobrze na jego zdrowie, na trawienie, ale też to jest sekret utrzymania dobrego głosu. To świetnie jego zdaniem nawilża gardło. No właśnie, pora obiadowa, proszę państwa, więc ja was się pytam, co u was dzisiaj na obiad? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Radio.

0: złoty pierścionek. Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka. Autopromocja. Reklama.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: została ostatnia reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama.

0: No to zaglądamy, proszę Państwa, teraz na Wasze talerze. Co tam dzisiaj na obiad? Jakieś inspiracje od Państwa?
1: Dzień dobry, Pani Monika, Poznań się kłania. I właśnie chciałam powiedzieć, że przygotowuję suróweczkę z jabłka i marchewki do filecików z kurczaka plus ziemniaczki, a pomaga mi w tym niezastąpione oczywiście Radio Pogoda i melodie, które raz wolniej, raz szybciej pozwalają mi trzeć i jabłuszko i marchewkę i przy okazji jeszcze przytupywać nóżką. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Słoneczko raz po raz się pokazuje, więc zdecydowanie słonecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i Państwa.
0: Dziękuję pięknie. Co tam jeszcze u Państwa? Halo, halo.
2: Dzień dobry, z tej strony Mieczysław.
0: Dzień dobry.
2: Dzisiaj na obiad jadłem mięsnego jeża i posypane wszystko było rukolą oraz pieprzem. Pozdrawiam prowadzącą i całe Radio Pogoda. Dziękuję, miłego dnia.
0: Dziękuję, no to jest zupełnie inaczej niż w telewizji ten mięsny jeż, bo jakieś przyprawione przynajmniej trochę warzywkami. W ogóle, że ktoś jeszcze z Państwa pamięta, co to był mięsny jeż, to naprawdę jestem zdumiona. Krystyna Prońko teraz w Radiu Pogoda. Deszcz wcisnęj.

0: Łagodna melodia dla tych, których dzisiaj być może boli głowa z powodu tego frontu atmosferycznego, który nad Polską, bo to niestety biometr dzisiaj niezbyt korzystny, spadek koncentracji, drażliwość, senność, o tym wszystkim mówią dzisiaj synoptycy, jeżeli chodzi o meteopatów, ale nie tylko, ja też tutaj odczuwam taki leciutki ból głowy w związku właśnie ze zmianą pogody, która właśnie się zaczyna. No to za chwilę się trochę rozruszamy, bo Chuck Berry zaśpiewa Roll Over Beethoven, to jest słynna piosenka, słynny rock and roll Chucka Berry'ego, taki symboliczny, dlatego że Chuck Berry prosi w nim takie ikony muzyki sprzed wielu, wielu lat, czyli Beethovena czy Czajkowskiego, żeby ustąpili miejsca tym młodym, którzy właśnie zaczynają grać rock and roll.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Reklama.
3: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
11: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
10: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
11: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Została ostatnia reklama.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
17: Reklama.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama. W świecie pełnym nowych marek są wartości, którym kierowcy ufają od lat. Subaru. Japońska jakość, trwałość i technologia tworzona z myślą o bezpieczeństwie. Stały napęd Symmetrical All-Wheel Drive. Pewność prowadzenia w każdych warunkach i legendarna niezawodność. Potwierdzona aż 8-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Poznaj Subaru i poczuj różnicę za kierownicą. Subaru Stanowicz zaprasza na jazdę próbną. Gdańska Aleja Grunwaldzka 256A.
8: Reklama. Pogodne wtorkowe popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami. Za chwilę poczujemy smak i zapach pomarańczy, zaśpiewa Tadeusz Woźniak. Ale na razie wiadomości. Jest 15.
9: Fatalne samopoczucie nauczycielica piątych chce odejść z pracy. Zmierza do końca pakiet CPN, wkrótce rządowa decyzja w sprawie VAT-u. Za chwilę też o kompletnie pijanym kierowcy karawanu.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Marcin Krzemiński. Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
11: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
12: To, co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
11: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
13: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
11: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
9: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To o pośmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Kobieta jest w areszcie za popełnione czyny. Grozi jej karnie do 12 lat więzienia. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT-u, zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPN częściowo wciąż działa. W jego ramach codziennie ustalone są stawki maksymalne na stacjach paliw. Pakiet łagodził gwałtowny wzrost cen ropy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. A ja przypomnę, że zgodnie z pakietem CPN jutro maksymalnie za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł złotych 10 groszy, a za olej napędowy 6,44. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
14: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
9: Pojazd został namierzony, zatrzymano kierowcę. Karawan natomiast odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
10: Co jest grane w Gdańsku?
15: Iwona Wyciślok, zapraszam. Teatr Wybrzeża przygotowuje się do wakacji. W tym roku to będą pracowite wakacje w lipcu i sierpniu. Spektakle teatru będzie można oglądać na scenach w Gdańsku, w Sopocie i na scenie letniej w Pruszczu Gdańskim. W programie są też m.in. warsztaty, zwiedzanie teatru czy spotkania dyskusyjnego klubu teatralnego. Dzień otwarty służb w Sopocie to wydarzenie już 18 czerwca na terenie bazy sopockiego WOPR przy ulicy Bitwy pod Płowcami. Obecni będą przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Straży Miejskiej. Będzie można zobaczyć sprzęt, z jakiego korzystają służby podczas prowadzenia swoich akcji. A wcześniej można wybrać się do kina na najnowszy film Stevena Spielberga Dzień Objawienia. To coś dla fanów science fiction i Emily Blunt. Film pełen emocji i filozoficznych pytań. Do zobaczenia w tym tygodniu w trójmiejskich kinach Helios.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
9: Maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu, przez 19 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Przelotne opady deszczu możliwe na północnym wschodzie, tam też na Podlasiu i Suwalszczyźnie lokalnie możliwe burze.
8: Pięć minut po godzinie 15 to jest wtorkowe, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. A po 15 zapraszam także na spotkanie z Ewą.

0: się czekało na ten smak i zapach pomarańczy, głównie rzucali przed świętami Bożego Narodzenia, jakie to były rarytasy wtedy, te cytrusy, które pojawiały się w Polsce, chociaż no nie zawsze były jakieś tam doskonałe, czasami im były zbyt zielone, ale pamiętam, jak tata przynosił w paczce, tak z pracy, słodycze i w każdej paczce dla mnie i dla siostry było po jednej pomarańczy, jak to się obierało powoli, jak się wąchało, jak się potem dzieliło tą jedną pomarańczą z wszystkimi, żeby dla każdego chociaż był jeden kawałeczek albo dwa kawałki takiej pomarańczy. Takie kiedyś mieliśmy czasy, proszę Państwa, i właśnie o tym między innymi w tej piosence Tadeusza Woźniaka. Dzisiaj takie padło pytanie na antenie i do tego odnosi się Ania z Wrocławia.
1: Dzień dobry. Jakiś czas temu zapytałaś, jak bardzo odmładza nas radio pogoda. Tak się stało, że akurat szłam na zakupy, miałam reklamówkę i przychodziłam obok placu zabaw, więc na grupie Radio Pogoda, grupa publiczna, można zobaczyć, jak bardzo odmładzacie i już nic mnie nie zaszkodzi, bo nie zaskoczy, bo się okazuje, że na tej grupie znalazłam sąsiadkę, sąsiadów, brata ciotecznego i pełną rodzinę po prostu, więc nie wiem, jak to robicie, ale jesteście moim drzewem genealogicznym.
0: No proszę, polecamy grupę na Facebooku Klub Pogodnych Ludzi, tam już prawie 13 tysięcy osób jest, mogą się Państwo wymieniać zdjęciami, doświadczeniami i różnymi spostrzeżeniami, swoimi hobby również. No a poza tym można też dołączyć do Klubu Pogodnych Ludzi, dostać naszą legitymację i radiopogodową przypinkę. Żeby to zrobić, wystarczy wejść na naszą stronę radiopogoda.pl i wypełnić formularz, a potem ja do Państwa któregoś dnia oddzwonię.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Piękny, ciepły głos Krzysztofa Krawczyka w Radiu Pogoda. Pamiętam ciebie z tamtych lat, a już za kilka minut jedna z najpiękniejszych melodii polskiej damy, pierwszej damy jazzu, czyli Ewy Bem. Pani Ewa Bem uśmiecha się pięknie do Państwa z plakatów, które, no mam nadzieję, widzieliście w swoich miastach. W wielu różnych miejscach można je spotkać. Warto sobie zrobić zdjęcie z takim plakatem. Można też je oczywiście do nas przysłać na kontakt @radiapogoda.pl albo na Messengera, albo wrzucić po prostu na swoje media społecznościowe i oznaczyć tam Radio Pogoda. My z przyjemnością też pokażemy Was z Ewą Bem, także innym słuchaczom Radia Pogoda. A dzisiaj wyjątkowa piosenka pani Ewy, będzie to bowiem duet.
1: Radio Pogoda.

0: raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Została ostatnia reklama.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem w studio Radia Pogoda.
2: Ewa Bem. Mhm.
1: Tak, nawet tak melodyjnie starałam się panią zapowiedzieć.
2: A wie pani, że Wojtek Młynarski, który bardzo był przyjacielski wobec mnie ogromnie, to wymyślił takie powiedzenie, że niebawem Ewa Bem.
1: Tak.
2: Albo jeszcze tak. Dobrze jest dla niej być choćby tłem, szanowni państwo, Ewa Bem.
1: Tak, i mówił o pani warszawska Ella Fitzgerald, tak?
2: Tak. Mhm. Ciekawe dlaczego.
1: No właśnie, ciekawe dlaczego.
2: Bo no dlaczego? No
1: przecież
2: dlaczego?
1: To porównanie jest zbyt wąskie, jeżeli chodzi o pani repertuar. Ale on jeszcze wtedy nie znał pani pełni możliwości być.
2: No,
1: może.
2: Znał chyba.
1: No zresztą w ogóle bardzo ważna postać, prawda? W pani
2: bardzo,
1: w pani
2: ogromnie.
1: Piękne teksty.
2: Ogromnie
1: pani
2: ważna i ciesząca się najwyższym moim uszanowaniem, no i sympatią też.
1: No ale my dzisiaj chcemy też porozmawiać o wybitnej postaci polskiej muzyki, człowieku, którego zawsze wspominamy z dużym sentymentem, czyli o Zbyszku Wodeckim, bo to będzie dzisiaj piosenka Czy powie mi pan dzień dobry, którą właśnie zaśpiewaliście w duecie.
2: Tak. Zbysiu zaśpiewał ze mną w duecie, nawet się nie spotkaliśmy przy tym nagraniu, bo jak to się mówiło o Zbyszku, Zbyszek śpi tylko na czerwonych światłach, bo to był naprawdę artysta, który miał niespożyte siły do pracy na scenie i do jeżdżenia samochodem z miejsca na miejsce. O tą piosenkę go poprosiliśmy chyba razem ze Swing Session, czyli z Heniem Majewskim, który produkował tą płytę, żeby zaśpiewał ze mną taki duet prześliczny. I on zaśpiewał, to piękny walczyk taki. No.
1: Czyli nie będzie żadnej anegdoty ze studia, bo się po prostu nie spotkaliście, ale domyślam się, że się w ogóle znaliście, prawda?
2: Ach, oczywiście, że tak, no. Udawało się nam...
1: Kto więcej gadał, jak się spotykaliście? Pan
2: ja.
1: Zbyszek czy pani? Naprawdę?
2: Ja, naturalnie.
1: Przecież pan Zbyszek był takim opowiadaczem.
2: No, ale ja go przekazywałam.
1: Niesamowicie.
2: Myśmy się bardzo dużo spotykali w czasie realizacji znakomitego programu Droga do Gwiazd w Krakowie, gdzie on był prowadzącym, wprowadzającym kolejnych wykonawców, a ja siedziałam jako dyrektorka jury.
1: No to z przyjemnością słuchamy teraz waszego duetu. Czy powie mi pan dzień dobry? Ewa Bem ze Zbyszkiem Wodeckim w Radiu Pogoda.
2: Nie inaczej.
1: Do usłyszenia jutro, panie.
2: Miłego.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

bardzo się zapatrzyłem, bawiąc się szklanką po winie. Dlaczego pani wciąż tańczy? Dlaczego jeszcze nie?

0: Roof's Garden, Lynn Anderson, a wcześniej piękny duet Ewy Bem i Zbigniewa Wodeckiego. Kolejna najpiękniejsza melodia, pani Ewy, oczywiście już jutro, około 15.30 na antenie Radia Pogoda, ale mogą też państwo zobaczyć te nasze spotkania na naszym Facebooku i na Instagramie, no i zajrzeć na YouTube'a, gdzie jest także najnowszy mój wywiad z Ewą Bem. Przed godziną 16, która już za 19 minut w Radiu Pogoda, jeszcze Michel Delpech, Pourrin Flirt czy Bogdan Łazuka, kiedy znów zakwitną białe bzy.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.
12: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych. Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na Myjnie.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.
1: Została ostatnia reklama.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
13: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest 16, więc czas na wiadomości. A tuż po nich niebiesko-czarni i zespół ABBA.
14: Jest projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy, potem ustalenia dotyczące Rosji i Ukrainy na szczycie G7. Będzie też prezydent Poznania o ataku tortem.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
14: Marcin Krzemiński. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą jednak dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej zmiany, mówi premier Donald Tusk.
15: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
14: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony. Na Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Załański po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie w Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w USA. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który rzucił dziś tortem w prezydenta Poznania. To za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. W sumie po wydarzeniach na sesji Rady Miasta zatrzymano 2 mężczyzn. Na liście potencjalnych zarzutów jest też zakłócenie właśnie sesji. Tak zdarzenie opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
16: Ten, który stał z tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
14: Do sprawy obrzucenia prezydenta Poznania ciastem odniósł się m.in. na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stał się dziś obiektem ataku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Każdy taki atak zasługuje na bezwzględne potępienie, napisał polityk. Sport. Magdalena Fręch przegrała z Niemką Iwą Lis w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Na ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
1: Co jest grane w Gdańsku?
17: Iwona Wyciślok, zapraszam. Wielkie kulinarne święto w Gdyni. 20 czerwca odbędzie się 9. edycja Kulinarnej Święto Jańskiej. To wydarzenie dla miłośników kuchni i nowych smaków. W programie m.in. pokaz live cooking, bieg kelnerów, kulinarny quiz z nagrodami, a do tego muzyka na żywo w rytmach jazzu i portowa potańcówka. Świat uczuć i wyobraźni. Niepowtarzalne fotomontaże Zofii Rydet, jednej z najwybitniejszych polskich fotografek. Można oglądać w Zielonej Bramie, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku. To blisko 100 ręcznie wykonanych fotomontaży stworzonych tylko z jej własnych fotografii. W Teatrze Muzycznym w Gdyni trwają próby do nowej produkcji. Będzie to Zakonnica w przebraniu. Pierwowzorem spektaklu jest komedia filmowa z 1992 roku z Whoopi Goldberg. W roli głównej reżyserem spektaklu jest Paweł Aigner, a premierę zaplanowano na wrzesień.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
14: Słońce i chmury, przewaga tych drugich na północnym wschodzie, tam też deszcz, miejscami burza, wraz z nimi silny wiatr. Maksymalnie od 15 do 23 stopni.
13: Pięć minut po 16:00, biomet jeszcze dzisiaj rano był niekorzystny, teraz powoli to się zmienia, bo nadchodzi cieplejszy front i robi się zdecydowanie bardziej pogodnie, no ale dla tych, którzy jeszcze ziewają, czy mają kłopoty z koncentracją, za chwilę 2 piosenki, które wszystkich rozruszają, czyli Za daleko mieszkasz miły, niebiesko-czarnych Jady Rusowicz i Abba the Winner Takes It All. A propos wygrywania, proszę Państwa, to mam nadzieję, że ktoś dzisiaj wygra cały zestaw nagród w konkursie Ani tak, ani nie. Zaproszę Państwa do konkursu już za kilkanaście minut.
1: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
13: Dzień dobry.

0: Abba, the winner takes it all. Na antenie Radia Pogoda. Za chwilę pod Budą pojedziemy do Krakowa na Piwną 7, ale wcześniej telefon od Państwa, bo my cały czas jeszcze świętujemy nasze 11 urodziny.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda.
0: Dzień dobry.
1: Z tej strony Rafał z Gdańska. Wesoły kierowca autobusów. Chcę Was najserdeczniej pozdrowić. Podziękować Wam za piękną muzykę, za tą radość, którą dajecie wszystkim swoim słuchaczom. Wiernym, prawdziwym miłośnikom dobrych klasyków. Życzę Wam tego cudownego uśmiechu, które Wasi prowadzący rozdają. Tutaj nisko się kłaniam Pani Asi, Panu Zygmuntowi, Pani Monice.
0: No, dziękuję.
1: Całej ekipie Radia Pogoda. Życzę Wam tego, abyście grali do końca świata i jeden dzień dłużej. Tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą przecież też wspieracie. Serdeczności dla Was. Grajcie najpiękniejsze, najpiękniejsze kawałki, sprawiajcie radość nie tylko nam, słuchaczom, też pasażerom, którzy w naszych autobusach, wiem, że wielu kolegów też słucha Radia Pogoda, którzy Was słuchają. Wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Trzymajcie się.
0: Dziękujemy.
1: Zdrawiam, Rafał z Gdańska.
0: Dziękujemy pięknie, jak to naprawdę to jest wyjątkowy przywilej mieć takich właśnie słuchaczy. A ja jeszcze przypomnę, że nasze urodzinowe koszulki można jeszcze zdobyć w pogodnym poranku w konkursie Szybka Piątka.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: Koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Jak państwo słyszą, nie zapominamy o artystach, którzy byli popularni w latach 50. czy 60. To był Olgierd Buczek w Radiu Pogoda. A propos pogody, no właśnie, ostatnio przypadki chodzą po ludziach.
2: Witam serdecznie. Ja dzisiaj miałem taką niecodzienną sytuację. Wychodziłem z domu i zbierało się na deszcz i rodzice mówili mi, żebym zabrał parasol. Ja oczywiście ich nie posłuchałem. Wyszedłem z domu, nałożyłem słuchawki na uszy, oczywiście z radiem Pogoda w tle. No i rzeczywiście ulewa zlało mnie do suchej nitki, ale radia Pogoda nie wyłączyłem.
1: Twardziel, prawdziwy twardziel to był pan Witek, który wczoraj zadzwonił i wygrał parasolkę Radia Pogoda w konkursie Ani tak, ani nie. Teraz czas na państwa. Zapraszam serdecznie, już teraz można się zgłaszać. Czekam pod numerem 22 444 4004. Można wygrać właśnie nasz parasol, a nagrodą gwarantowaną są karty do gry Radia Pogoda. Można pograć na wakacjach, albo jak się jest na działce, albo jak się spotka w weekend ze znajomymi.
3: Radio Pogoda. Yeah.

0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Została ostatnia reklama.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.

0: Tony Orlando i Dawn na antenie Radia Pogoda, to Yellow Ribbon Around the Oak Tree. No, jak się Państwo domyślili, długo Państwo czekają na konkurs, ani tak, ani nie, bo mamy niestety małą awarię. Wszystkie linie telefoniczne u nas padły, w związku z tym nie tylko Państwo się nie mogą do nas dodzwonić, ale i ja nie mogę się dodzwonić do nikogo z Was, żeby zaprosić do konkursu, ani tak, ani nie. Także chyba dzisiaj konkursu na antenie nie będzie, bo linie telefoniczne wciąż nie działają, także bardzo serdecznie za to przepraszam. Na szczęście gra Radio Pogoda. Są kolejne najpiękniejsze melodie, które za chwilę oczywiście Państwo usłyszą. Maria Koterbska zaśpiewa Brzydula i Rudzielec. Będzie też piosenka Jacka Lecha, Bądź dziewczyną z moich marzeń. To już za kilka minut. No a po godzinie 17 kolejne utwory, które Państwo uwielbiają.
1: Radio Pogoda.

0: każdym dnie miłości.
1: Autopromocja.
2: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Wszystkie teksty na tej płycie w Nigga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
2: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
5: Ewa Bem.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
20: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: Ach, to tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Została ostatnia reklama.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: Pogoda w większości regionów dość stabilna. Generalnie nie jest może zbyt ciepło, ale też nie brakuje słońca. Prócz północnego wschodu na Podlasiu i Suwalszczyźnie spodziewajcie się lokalnie burz i ulew, no i silnego wiatru. Na drogach może być więc tam bardzo ślisko, miejscami niezbyt stabilnie. Bądźcie więc bardzo ostrożni.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Została ostatnia reklama.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Radio Pogoda poleca kolejne najpiękniejsze melodie, oczywiście na wtorkowe, pogodne popołudnie. Zatańczymy Walczyka już za kilka minut. Posłuchamy Skaldów i Wojciecha Młynarskiego, ale na razie wiadomości. Jest 17.
13: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
13: Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. A to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w piątek, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Kompleks położony jest nad Jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
14: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
13: Dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, by w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
15: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
13: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
16: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa. A organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej.
17: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
16: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju,
13: który rusza 29 czerwca.
18: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Pogoda.
13: Noc pochmurna z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju rozpogodzenia, na wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach na ogół od 7 do 11 stopni, ale na wybrzeżu i południu nieco cieplej, tam nawet do 14.
18: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Pogodne wtorkowe popołudnie z Radiem Pogoda, 4 minuty po godzinie 17. Dobra wiadomość, nasza linia telefoniczna już zaczęła działać, więc będę mogła się z Państwem połączyć i przeprowadzić konkurs ani tak, ani nie, już za kilka minut. Dzisiaj będą burzowe pytania w konkursie, no a potem mam nadzieję przyjmę kogoś z Państwa do klubu pogodnych ludzi. No i przed nami też kolejne najpiękniejsze melodie, więc zapraszam.
20: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka. Yeah.

Monsieur Dame, mam paryskie piosenki pour vous. Chotondre, domino i padam, cały milion znajdziecie ich tu. Monsieur Dame,

0: Downtown na antenie Radia Pogoda. Jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. 17.10, wracamy do konkursu Ani tak, ani nie.
1: Ani tak, ani nie w Radiu Pogoda.
0: A ze mną na linii pani Ania. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Pani Aniu, jaka pogoda u pani? Bo tu słuchacze dzwonią i mówią, że się u nich rozpogodziło. U pani też?
2: Też się rozpogodziło.
0: No to dobrze. Mam nadzieję, że w konkursie też będzie cały czas świeciło dla pani słońce.
2: Myślę.
0: To znaczy, że się pani powiedzie. Chociaż pytania dzisiaj burzowe, bo do wygrania parasolka Radia Pogoda. A to nagrodą tak. Gwarantowaną są nasze karty, także to już pani ma zapewnione. No a teraz, żeby wygrać parasolkę, to musi pani odpowiedzieć dobrze na 5 moich pytań, nie używać słów tak i nie i na dodatek zrobić to wszystko w 30 sekund. Czy będzie pani dla mnie taką supermenką, pani Aniu?
2: Będę.
0: Dobrze. To co, zaczynamy?
2: Tak.
0: Uwaga, czas, start. Czy burza może być piaskowa?
2: Może.
0: Czy czasem uczestniczy pani w burzy mózgów?
2: Chętnie.
0: Czy ma pani burzę włosów na głowie?
2: Chętnie.
0: Czy,
2: mam.
0: Czy mówi się wolny jak błyskawica?
2: Nie. Raczej nie.
0: Ani to nie było trafione, no bo nie może być przecież, pani Aniu.

0: Nie może się pojawić w tym konkursie. Fałsz mogła pani powiedzieć na przykład i to już by było okej. Okay. Pani Aniu, ale są karty do gry, także jak się zdarzy jakiś deszczyk, to już będzie co robić, prawda?
1: Super.
0: Dziękuję, super. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najlepsze piosenki do pracy.
1: Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa...

żywczyzny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z źródeczkiem głos babuni dźwięczy na przygórku? Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Pracodawcy denerwować Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda, ale przecież jest też, był też autorem tekstów dla wielu znakomitych polskich wokalistów, wokalistek, między innymi dla Ewy Bem, która opowiada nam o swoich najpiękniejszych melodiach codziennie o godzinie 15.30. Dzisiaj właśnie trochę wspominała o Wojciechu Młynarskim, a Państwo mogą już tego posłuchać na naszej stronie radiopogoda.pl albo wchodząc na naszego Facebooka lub Instagram i wtedy nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć moje spotkanie z panią Ewą Bem. Oczywiście zapraszamy także na jutro. A już za kilka minut Klub Pogodnych Ludzi w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Została ostatnia reklama.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Antolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie mam.

0: co na siebie włożyć, śpiewała Jolanta Zykun, ale jest taki klub, proszę Państwa, do którego nie trzeba się wystroić. Można się do niego zgłosić nawet będąc w piżamie. Klub Pogodnych Ludzi. Można wejść na naszą stronę radiopogoda.pl, wypełnić formularz, przesłać go do nas. A ja mam dla Państwa legitymacje członkowskie naszego klubu, paczki przyjaciół Radia Pogoda, no i radiopogodowe przypinki. Dzisiaj oddzwaniam do Pani Iwony.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, z tej strony Monika Tarka, Radio Pogoda. Czy to pani Iwona, kandydatka do Klubu Pogodnych Ludzi?
2: Tak.
0: Bardzo ładnie pani napisała w zgłoszeniu do klubu, że wszędzie znajduje coś pozytywnego i chyba nigdy pani nie spoważnieje ani nie wydorośleje.
2: Nie spoważnieje, to na pewno.
0: A dzisiaj w ogóle tak się składa, że pani Krystyna zadzwoniła, pozdrawiając wszystkich słuchaczy i podziękowała za to, że Radio Pogoda działa odmładzająco, więc mam nadzieję, że też my mamy jakiś w tym udział, pani Iwono.
2: Jak najbardziej, jak lecą jakieś szczytowe muzyczki, to mi nogi od razu się ruszają.
0: Ale w ogóle lubi się pani ruszać, bo w zgłoszeniu pisze pani, że najlepiej czuje się grając z wnukiem w piłkę nożną albo jeżdżąc z wnusiami na rolkach. Pani Iwono, taka pani chyba młoda babcia. Skoro pani takie aktywności uprawia.
2: Nie wiem, czy się przyznać, ale w niedzielę zmieni mi się z przodu cyferka na tą, która uprawnia do takiego powiedzenia, że nie muszę, ale mogę.
0: Pani Iwono, proszę powiedzieć, co sprawia, że ma pani w sobie tyle energii, taką pogodę ducha? Jaki jest tego sekret?
2: Ja myślę, że chyba przeogromna ciekawość świata. Mnie wszystko interesuje. Wszędzie lubiłabym zajrzeć, dowiedzieć się, popatrzeć, wyjaśnić. No nie wiem, co jeszcze.
0: No to mamy coś wspólnego, bo ja też coś takiego mam i dlatego wybrałam taki zawód, a nie inny, czyli zawód dziennikarza. A co pani robi w życiu prywatnym, pani Iwono? Czy pani też zawodowo się spełnia z tym swoim charakterem i dociekliwością?
2: Tak, bardzo. Pracuję jako nauczycielka. Oj, teraz uwaga, biologii, fizyki, chemii, matematyki.
0: Ojej!
2: I dlaczego się spełniam? Uwielbiam doświadczenia. Mm-hmm. Na moich lekcjach są pioruny, leje się woda. W zeszłym tygodniu miałam taki króciutki u nas w szkole pokaz dla klasy trzeciej i robiliśmy żarówkę z ogórka kiszonego. Ogórek świecił, przy tym iskrzył, śmierdział, ale to tak trzeba.
0: Piękne. No i właśnie tak trzeba docierać do młodych ludzi, pani Iwono. Ja pani życzę, żeby tej energii nigdy pani nie zabrakło, żeby pani rozwijała cały czas swoje pasje. No i oczywiście mam dla pani, mam nadzieję, dobrą wiadomość, która brzmi...
1: Witaj w klubie Pogodnych Ludzi.
2: Dziękuję.
0: I dziękuję za sympatyczną rozmowę, pani Iwono.
2: Dziękuję bardzo również.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: chyba takie wakacyjne i letnie marzenie, no bo w końcu lato zaczyna się już w najbliższą niedzielę, wakacje za niecałe 2 tygodnie. Za 22 minuty godzina 18 po 18 na antenie Radia Pogoda, oczywiście Aleja Sław. Zaproszenie od Tamary Pawlik-Lipskiej i jej gościa na dzisiejszą Aleję.
1: Bardzo serdecznie zapraszam dzisiaj po 18 na Aleję Sław. Ze mną gość dzisiejszej Alei, Leszek Lichota.
2: Dzień dobry wszystkim i zapraszam do posłuchania naszej rozmowy.
1: Trochę, mam nadzieję, że nie za bardzo wymęczyłam pana podczas tej rozmowy.
2: Nie, sama rozmowa nie, natomiast...
1: Lato idzie.
2: Lato idzie, studio wygłuszone i jest bardzo duszno tutaj.
1: Miejmy nadzieję, że za bardzo nie będzie słychać tego.
2: To jest haustem świeżego powietrza.
1: Mam nadzieję, że tego wygłuszonego i dusznego studia za mocno nie będzie dzisiaj słychać. Po 18 słyszymy się w Alei Sław. Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w takim razie. No, będzie gorąco, jak państwo słyszą. Mam nadzieję, że pan... Leszek zdradzi trochę, jak to było wcielić się ponownie w kultową rolę Rafała Wilczura w nowej wersji Znachora. Może coś opowie o nowym serialu Znieczulenie, kolejnym polskim serialu medycznym tym razem. No zobaczymy, będzie też pewnie trochę o serialu Watacha, także zapraszamy serdecznie po godzinie 18. A jeszcze przed 18 czekają na państwa kolejne najpiękniejsze melodie, między innymi Nasza jest noc, Mieczysława Foga czy Pamelo Żegna i tercetu egzotycznego. My spotykamy się jutro po 14 do usłyszenia. Monika Tarka.
3: Radio Pogoda.
4: Reklama.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
10: W świecie pełnym nowych marek są wartości, którym kierowcy ufają od lat. Subaru. Japońska jakość, trwałość i technologia tworzona z myślą o bezpieczeństwie. Stały napęd Symmetrical All-Wheel Drive. Pewność prowadzenia w każdych warunkach i legendarna niezawodność. Potwierdzona aż 8-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Poznaj Subaru i poczuj różnicę za kierownicą. Subaru Stanowicz zaprasza na jazdę próbną. Gdańska Aleja Grunwaldzka 256A.
11: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
12: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
11: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
12: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
13: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gadania.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
17: Reklama. Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Dachowanie osobówki na Krajowej 72 w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Brzeziny. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale jest ruch wahadłowy. Wahadło też na Dolnym Śląsku, na Krajowej 36, odcinek Ścinawa-Wąsosz. W Wińsku doszło do awarii sieci wodociągowej. Utrudnienia mogą potrwać nawet 6 godzin.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: czego się bo...
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
1: Reklama.
11: Ale Jasław, Radia Pogoda już w pełnej gotowości, na zegarach 18, więc zaczynamy za chwilę, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
12: Nadchodzą upały, jeszcze w tym tygodniu wyraźnie powyżej 30 stopni. Kontrola w szpitalu po doniesieniach o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Wege burger może być, ale wege kiełbasy już nie będzie. Są nowe unijne regulacje.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 35. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Na razie nie usłyszeli zarzutów, policja nadal szuka zabójcy. Przypomnijmy, wczoraj nieznany sprawca zastrzelił rosyjskiego karykaturzystę Simona Skrepeckiego, który krytykował i wyśmiewał Putina. Policja liczy na pomoc świadków i przypadkowe nagrania z monitoringu, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
13: Chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8.30, 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym z widerestrator. O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania.
12: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani funkcjonariusze ABW. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji, Dawida Kacprzyka, wywołały oburzenie opinii publicznej. Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej. Pracując w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
0: Praktycznie cała opinia publiczna była zbulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
12: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło sprawę do prokuratury. W stolicy dziś i jutro trwają targi pracy 45+. To wydarzenie skierowane do osób w dojrzałym wieku, które mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Mówi jedna z organizatorek, Anna Kielisiak z Fundacji Heart and Mind.
14: Są to bardzo niedoceniani pracownicy. Ta grupa jest bardzo lojalna. Tutaj można naprawdę na luzie porozmawiać, dowiedzieć się rzeczy, których na co dzień w urzędzie się nie dowiemy. Wiemy, że po poprzednich targach w niektórych firmach osoby zostały zatrudnione po tym wydarzeniu, bo tu już jest przeprowadzona rozmowa.
12: Miejscem targów jest Warszawska Galeria Młociny. Jutro drugi dzień od 11 do 18. Wegeburger zostaje, ale już kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych tylko dla produktów mięsnych, na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek. Po dzisiejszym głosowaniu zmian w Parlamencie Europejskim potrzebna jest jeszcze zgoda krajów członkowskich.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Chwaniska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszłomowego Wimbledonu. Organizatorzy turnieju przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Kolejny dzień mundialu przyniósł nam kolejne niespodzianki. Cztery mecze zakończyły się remisami, choć miały wyraźnego faworyta. Tak było w przypadku Belgii z Egiptem, Urugwaju z Arabią Saudyjską i przede wszystkim Hiszpanii w starciu z Republiką Zielonego Przylądka. Niespodziankę sprawiła także Nowa Zelandia. Irlandia remisujący z Iranem.
2: Pogoda.
12: Na północnym wschodzie możliwe są jeszcze opady i burze, a w pozostałej części kraju już raczej nie powinno padać. Temperatura wieczorem do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro z kolei od 18 do 24, raczej słonecznie, a w czwartek już do 27.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moją i Państwa sławą jest aktor Leszek Lichota. Będziemy rozmawiać i o teatrze, i o filmach, i o serialach, i o tym, jak aktor potrafi zmienić się do roli. Zapraszamy na to spotkanie już za parę chwil bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy jednym mikrofonie, przy drugim Leszek Lichota. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Zacznę od tego, że długo się umawialiśmy na tę rozmowę, bo jest Pan bardzo zajętym człowiekiem i pomyślałam sobie o tym, czy Pan w ogóle ma czas, żeby jeszcze czasami odpoczywać?
2: No właśnie, jestem na takim etapie, gdzie pokończyłem projekty, takie, które trwały prawie ze 2 lata, taki naprawdę maraton miałem. Aha. I postanowiłem sobie dać trochę wolnego czasu, żeby złapać dystans, zobaczyć, gdzie jestem, naładować baterie, przyjrzeć się sobie, dać odpocząć i nabrać sił. I ciągle mi się wydaje, że już to mogę zrobić. I ciągle się okazuje, że czekam na ten moment, że to może w przyszłym tygodniu już sobie odpocznę, a w przyszłym tygodniu coś znowu wpada. Ale takie zaległości, nie? No właśnie takie coś jak my, że się umawiamy na wywiad od paru miesięcy i mówię, no dobra, no teraz mam czas, no to możemy się umówić. I takich zaległych spraw gdzie się z kimś tam poobiecywało i chciało spotkać i zobaczyć albo porozmawiać jest dużo. No i one ciągle jeszcze zajmują mi mój czas i kalendarz, także jeszcze nie mogę odpocząć, ale naprawdę widzę światełko w tunelu.
1: To co tak bardzo ostatnio Pana zajmowało?
2: Ostatnio to plany filmowe głównie, serialowe i filmowe. I

0: No, no i oczywiście trasy teatralne, ale one są jakby wpisane w stały rytm kalendarza i roku. Mhm. Natomiast pokończyłem wszystkie plany filmowe i chcę się zająć rzeczami, na które nie dawałem sobie czasu, odkładałem na później, takimi prywatnymi rzeczami trochę biznesowymi, które też zaniedbałem i w tym wolnym czasie chciałbym się też tym zająć. A o konkretach, jeżeli chodzi co zajmowało, nie wiem, czy ile mogę mówić, bo nie wiem, na ile to już jest jawna informacja, okay, po prostu.
1: Czy któraś część tych planów filmowych, będę pytać zatem dookoła, dotyczyła tego, co będzie miało premierę w tym roku, czyli mam tu na myśli serial medyczny.
0: A o tym możemy mówić jakby, okay, tak. Serial, który nosi tytuł Znieczulenie, bo to już jakby zostało zaanonsowane i chyba na jesieni ma wyjść. I tak, to zajmowało mi bardzo dużo czasu, to był bardzo wyczerpujący plan. Myślałem, że serial medyczny to będzie: a, pochodzimy sobie w fartuszkach po korytarzu, pogadamy i będzie przyjemnie. Nie, to był bardzo intensywny, wymagający plan, wymagający ogromnego skupienia. Moja postać tam występowała chyba w 95% scen, więc właściwie cały czas byłem na planie, codziennie przez chyba z 5 miesięcy.
1: Trudno też, żeby było inaczej, skoro jest tam pan jednak główną postacią.
0: No tak, ale różnie te główne postaci się układają. Tutaj faktycznie ta postać niemalże cały czas jest jakby na ekranie. Uczenie się tych medycznych tekstów, żargonu szpitalnego, lekarskiego, fachowych nazw było bardzo wymagające, ale też tam bardzo mocno postawiono na realizm i będzie bardzo dużo operacji takich, których widz będzie mógł zobaczyć.
1: Do tematu tych operacji wrócimy za chwilę. Leszek Lichota jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Wracamy za chwilę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: A gościem Alejsław Radia Pogoda jest dzisiaj aktor Leszek Lichota. Rozmawiamy o serialu medycznym, który to powstaje, który to niedługo, bo chyba już jesienią będzie miał premierę, a w którym to Leszek Lichota wciela się w postać głównego bohatera. No, jak wiadomo, taki serial medyczny to również pewne wyzwania dla aktora.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak to wygląda? To jest jakiś konsultant, ktoś, kto stoi i jednak pomaga aktorowi, czy aktor, że tak ujmę, leci na żywioł i udaje, że wszystko wie?
2: Nie, już nie ma nic na żywioł. Znaczy już teraz w tych czasach się wszyscy do wszystkiego przygotowują, czyli zanim wejdziemy na plan, mamy bardzo długi okres przygotowawczy i spotkania, nie wiem, z ratownikami medycznymi, z lekarzami różnych specjalizacji, które nam są potrzebne. Bywa, że, nie wiem, obserwujemy operacje, żeby to zobaczyć, na przykład, o ile jest taka możliwość. Więc jest bardzo dużo takich kursów, warsztatów, które musimy przejść. One, moim zdaniem, nie do końca spełniają swoją rolę, bo zanim wejdziemy na plan, to wszystko zapomnimy.
1: Okej.
2: Okay. No tak to jest niestety.
1: Czynnik ludzki.
2: Czynnik ludzki, no jak nie ma praktyki, jeżeli się raz, dwa coś wykonało na jakichś warsztatach, a później masz miesiąc przerwy, no to już później jak to robisz, no to sobie przypominasz, a nie masz tego w krwioobiegu. Więc ci konsultanci byli cały czas również obecni na planie i do każdej sceny nas przygotowywali i mówili, jak to robić, co jest prawdziwe, co czego się nie robi, czego nie wolno, co jest błędem. I bardzo nam, bardzo pomagali. Byliśmy naprawdę duża pomoc, bez nich by się tego, to wszystko na pewno nie udało, ale wymagało to za każdym razem jakby uczenia się trochę od nowa.
1: Czy ta postać jest postacią, która będzie wzbudzała dużą sympatię u widzów?
2: Myślę, że i tak, i nie. Znaczy, no musi mieć coś, główna postać, gdzie widz podąża za nim. No, niekoniecznie musi to być miłość od pierwszego wejrzenia. Natomiast musi mieć coś intrygującego, albo na przykład mieć, mimo tego, że jest, nie wiem, ktoś antypatyczny i musi mieć jakąś rację, za którą widz podąży. Że ma prawo tak na przykład robić, bo ma rację. Ta postać, myślę, że będzie miała i to. Znaczy, że będzie można ją za niektóre rzeczy polubić, ale będzie też, mam nadzieję, trochę drażniąca i no jak to bywa w szpitalach, każdy był kogoś, jak nie sam, to kogoś odwiedzał albo zna tę historię. Lekarze są zapracowani, nigdy nie mają czasu, wszyscy coś od nich chcą i to czasami po prostu budzi takie emocje, że no chcieliby już troszkę spokoju, chcieliby, żeby nie musieli odpowiadać na najbłahsze pytania i po 50 razy upewniać ludzi w czymś i to jakby, ja rozumiem, że to powoduje frustrację i myślę, że w tym bohaterze też to znajdziemy jakby, że nie będzie to leśna góra, gdzie wszyscy są uśmiechnięci.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy będzie.

0: reklama.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Została ostatnia reklama.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Utrudnienia na A1 koło Łodzi. Zablokowany prawy pas w kierunku Gdańska. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Brak informacji o rannych, ale utrudnienia pewnie trochę potrwają. Kłopot też na A4. W pobliżu kątów wrocławskich dwa samochody ciężarowe zderzyły się. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia jeszcze mogą trwać.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Teraz tak sobie pomyślałam, że czy bardziej Leśna Góra, czy bardziej Dr. House, czy może jednak polska wersja Chirurgów?
2: Trudno mi
1: pojawią
2: powiedzieć,
1: się takie porównania.
2: Gdyż ja osobiście nie oglądam seriali medycznych jakby.
1: No. Okej. Okay.
2: Natomiast było to dla mnie wyzwanie aktorskie, jakby, żeby się z czymś takim zmierzyć i chciałem jakby tego dotknąć. Więc nie wiem jakby do czego to przypiąć. I mam nadzieję, że nie będzie to niczym z tego, że będzie po prostu opowiadało swoją historię.
1: No tym bardziej, że na platformie nie tylko dostępnej w Polsce będzie ten serial, więc być może stanie się to hitem ogólnoświatowym.
2: Trzymam kciuki.
1: Ale to też ostatnio nie pierwsza pańska rola medyczna. I tak się zastanawiam, czy są jakieś podobieństwa do Znachora, czy zupełnie inna rola?
2: No, podobieństwo jest takie, że obaj byli lekarzami, no i tyle.
1: Natomiast, w pewnym sensie neurochirurgami
2: też. To tak, przypomniało mi się, jak mieliśmy właśnie taki dzień, gdzie nie pamiętam, jak się taki dzień nazywa, no ale gdzie się sprasza dziennikarzy i pokazuje się całą tam jakby wszystkie seriale, filmy, które w tym roku mają nadejść. Taki prasowy dzień. No i oczywiście zapowiadali również nasz serial. Myśmy wyszli na scenę i dziennikarze zadali mi pytanie, jak się przygotowywałem do roli w tym serialu. No to więc odpowiedziałem, zagrałem wcześniej Znachora.
1: No tak. Jakby rzeczywiście to mogło wprowadzić, chociaż to wtedy były realia 50 lat wcześniej, tak? Lekarskie?
2: No więcej.
1: Więcej chyba nawet.
2: Więcej, nie, no żartuję oczywiście, natomiast nie ma wspólnego, nic jakby. No, to jest zupełnie inny człowiek przede wszystkim. Z innymi rzeczami musi się mierzyć, inną ma presję na sobie. Więc na szczęście nie jest to chęć wykorzystania tamtej jakby postaci i skorzystania z niej tu, tylko jest to zupełnie inna, autonomiczna historia o człowieku o w ogóle innej konstrukcji.
1: Okej. Okay. Powiem tak, spodziewam się kolejnego hitu, ponieważ mam takie wrażenie, że w serialach, w których pan się pojawia, no to one jednak potem stają się hitowe. I na przykład też często padają pytania wśród moich kolegów, jak sobie rozmawiamy, dziennikarzy, co dalej z Watachą? Czy to jeszcze jest szansa na powrót?
2: No z tymi hitowymi serialami to jest tak, że może akurat te lepsze się ogląda, a tych gorszych się nie ogląda, więc się wydaje, okay, że wszystkie są fajne. Nie, procentowo to się rozkłada różnie, ale cieszę, jeżeli się zdarza to, że się weźmie udział w projekcie, który faktycznie odniesie sukces i trafi do ludzi. Co z Watachą? Mi też zadają to pytanie cały czas. I mogę jedynie powiedzieć, zgodnie ze stanem swojej wiedzy, że nic na ten temat mi nie wiadomo.
1: Okay.
2: Natomiast jeżeli chodzi o takie moje osobiste podejście do tego tematu, myślę, że zakończyliśmy już na tamtym etapie trzech sezonów tę całą historię i musiałby być niesamowicie dobry pretekst, żeby po raz kolejny do niej sięgnąć. Lubię to, że nie przedłużyliśmy, że producenci nie zdecydowali się na przedłużenie robienie kolejnych sezonów tylko po to, żeby wyciskać cytrynkę.
1: A że tak pozwolę sobie na takie porównanie, mam nadzieję, że nam jeszcze trochę cytrynki uda się wycisnąć w tej rozmowie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Leszek Lichota. Za chwilę w Alei Sław wracamy do rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Została ostatnia reklama.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: Aleja Sław, Radia Pogoda powraca już dosłownie za chwilę, bo skoro 19, to czas na wiadomości i prognozę pogody.
11: Rząd stara się o stałą bazę USA w Polsce, przyjął uchwałę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. W piątek zaczyna się Święto Morza, wyjątkowe na setne urodziny Gdyni.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął dziś specjalną uchwałę. W tej sprawie nie ma sporu między rządem a prezydentem, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
12: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
11: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu na kanale La Manche. Strzały padły z fregaty admirał Grigorowicz między wybrzeżami Anglii i Francji. Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. Do ataku doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
13: Ten, który stał z tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
11: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami niewielkiej Mszany Górnej w Małopolsce. Nie żyje dwoje 19-latków. Chłopak zamordował swoją byłą dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura i policja. Wczoraj wieczorem 19-letni Kacper czekał na swoją byłą dziewczynę przed jej domem. Kiedy wróciła z pracy, zadał jej ciosy nożem. autem i uciekł. A dziś jego ciało na skraju lasu zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.
14: Będą zabezpieczane telefony, inne komunikatory, żeby ustalić, czy między nimi w ostatnim czasie dochodziło do wymiany wiadomości.
11: W tej sprawie prokuratura wszczęła dwa odrębne śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci mężczyzny. Tak zwane małpki prawdopodobnie zdrożeją. Chodzi o małe butelki z mocnym alkoholem. Ministerstwo Finansów planuje podnieść opłaty od tak zwanych małpek z 25 do 100 zł za litr. Pieniądze z tej opłaty miałyby trafić w całości do NFZ-u. Małpki byłyby też droższe, więc rząd liczy na spadek konsumpcji alkoholu. Gdynia przygotowała mnóstwo atrakcji dla mieszkańców i turystów na nadchodzące Święto Morza. Zacznie się w najbliższy piątek, potrwa do 28 czerwca. Będzie można zobaczyć paradę bulwarem nadmorskim, koncerty szantowe, regaty, paradę żeglarską, pokazy ratownictwa morskiego, wystawy, spektakle i podtańcówki. Święto Morza to wydarzenie nawiązujące do tradycji okresu II Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy odbyło się w 1932 roku w Gdyni. W tym roku będzie wyjątkowe. Zbiegnie się ze świętowaniem stulecia Gdyni.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Obrońcy tytułów wkraczają do gry dziś w nocy. Pierwszy mecz Argentyny na tegorocznym mundialu. Rywalem Leo Messiego i spółki będzie Algieria. Wcześniej zobaczymy kolejnego z faworytów do zwycięstwa. Francja o 21:00 zagra z Senegalem, a o północy czarny koń turnieju. Norwegia zmierzy się z Irakiem. A jutro o 6:00 rano Austria zagra z debiutującą na Mistrzostwach Świata Jordanią. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Dostała dziś dziką kartę. Polka wciąż odpoczywa po French Open, a do londyńskiego turnieju szykują się pozostali nasi tenisiści. Ze zmiennym szczęściem. Hubert Hurkacz pokonał w Halle Andrzeja Rublowa 6-2, 6-3, a Magdalena Fręch przegrała w Berlinie z Niemką Ewą Lis.
1: Pogoda.
11: Jutro 18 stopni na północy Polski, 22 w centrum, do 24 na południu. Przeważnie słonecznie, ale miejscami może padać na północno-wschodnich krańcach i na południowych. A w czwartek z południa zacznie wkraczać do nas upalne powietrze.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest Leszek Lichota. A rozmawiamy o różnych różnościach i wyzwaniach aktorskich, a także o nowym serialu z Leszkiem Lichotą w roli głównej, który już niebawem pojawi się w polskiej przestrzeni medialnej, że tak to ładnie ujmę. Zapraszam bardzo serdecznie na to spotkanie za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry wszystkim, którzy do nas dołączyli.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Będę zatem dopytywać o te kolejne plany filmowe, które pan miał. Czyli tak, był jeden plan serialowy.

0: innej platformy, Kryminalny, który też, nie wiem, czy będzie na jesień, czy na wiosnę, który miał dosyć ciekawą konstrukcję, jakby, no bo historie kryminalne, no to wiemy, ktoś kogoś tam zabił, trzeba znaleźć kto, albo ktoś zginął i no jak tak. Zginął, no to no, tak jak to w kryminale. Natomiast tu ciekawą konstrukcję miał, że każdy odcinek jest opowiadany z perspektywy innej postaci, która jest zaangażowana w tę sprawę. A bohater, o którym się mówi przez cały czas, pojawia się dopiero później. Jak już wiemy, jak już zebraliśmy informacje o tych postaciach, co one się dowiedziały, to dopiero pokazuje się, jak się to wydarzyło, jak do tego doszło. I dosyć ciekawa konstrukcja jakby taka.
1: Czy to był serial, który powstał na podstawie książki?
0: Nie.
1: Okej, bo skojarzyło mi się to z pewną książką, ale zatem tutaj nie dopytuję więcej. Jeśli chodzi o Znachora...
0: Czy gramy w jakieś kalambury?
1: Nie, po prostu teraz pomyślałam...
0: Czy to był...
1: Nie. Dobra, no bo też nie chcę po prostu, że tak ujmę, dość potocznie cisnąć, bo też rozumiem, że pan po prostu w wielu rzeczach nie może mówić, tak? I ja na przykład teraz powiem, że mam skojarzenie, że taka była książka, jak nazywam się Czerwień Orhana Pamuka, gdzie rzeczywiście dopiero na sam koniec wchodziła ta główna postać, pojawiała się. No i na przykład by się okazało, że no zgadłam, no i co?
0: No i bingo
1: po prostu.
0: By było, no, ale nie.
1: I byłby news, ale nie będzie.
0: Tak, no natomiast faktycznie to jest bardzo ciekawe. Od paru lat się dzieje tak, że coraz ciężej nam mówić o tych projektach, które robimy, bo coraz więcej się, coraz bardziej się obarcza takim nimbem tajemnicy, że nie mówimy nic, dopóki my nie powiemy, że już można, ale jednocześnie, proszę bardzo, iść, nie wiem, do radia, do telewizji, promować, tylko nic proszę nie mówić. Bardzo trudne zadanie.
1: Czyli po prostu aktor ma teraz taką rolę, że przychodzi, mówi dzień dobry, jestem aktorem, będę grał, będzie super.
0: Zgadnijcie w czym, tak.
1: No, chciałabym też wrócić na chwilę do Znachora, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy pamięta, no nie pierwszą, ale jednak tę najbardziej znaną wersję Znachora z Jerzym Bińczyckim. Czy pan, dostając propozycję zagrania Znachora, nie bał się tego, że będą porównania?
0: Znaczy takie osobiste, jakby zawodowe porównania?
1: No tak, że jako postać Znachora, no że bo wtedy Bińczycki to zagrał tak, a Lichota zagrał inaczej.
0: Tego nie, bardziej się obawiałem, ale to szybko jakby rozwiano moje wątpliwości, bardziej się obawiałem, czy w ogóle cały pomysł i historia nie jest chęcią powtórzenia tamtej. I wtedy nie widziałbym za bardzo sensu, żeby to robić jeden do jednego. Natomiast punkt widzenia, który przyjęli scenarzyści i produkcja, był na tyle jakby świeży, współczesny, dla mnie ciekawy i inny, że mimo, że opowiadamy tę samą historię tego samego faceta, którą wszyscy znamy, no to inaczej rozkładamy te akcenty. On się też inaczej może zachowywać. To nie jest facet, który jest ascetą i uwielbia swoją świętość, tylko jest facet, który chce żyć. Jakby on ma dość tego, co go spotkało, tego, że się miota i szuka przez te 15 lat, sam nie wie czego. I marzy o tym, żeby osiąść. Więc jeżeli nadarza się taka okazja, to on chce w to wejść. A nie mówi nie, bo ja nie wchodzę w takie sytuacje.
1: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Leszek Lichota. Do tej rozmowy za chwilę wracamy. Zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie w Gingach Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Marian, a gdzie mogę kupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ty Znachor, to postrzega pan tę rolę jako wyzwanie?
2: A tak, oczywiście, ale bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. Nie wyzwanie takie, które paraliżuje, nie wyzwanie, które wymaga nie wiadomo jakiego poświęcenia, tylko jako możliwość spotkania się z jedną z najcieplejszych, najpiękniejszych postaci, jaką stworzyła nasza literatura i kino. Mhm. Bo to, jak zobaczymy sobie, jak powstawały te kolejne części, się okazuje, że raz na dwa pokolenia jakiś aktor może się z tą postacią spotkać. Mniej więcej co 40 lat powstawały. Więc to była jakby duża przyjemność, że jakby wylosowało mi się to. I to było wyzwanie na zasadzie takiej, wiemy, że nie możemy spieprzyć, wiemy, że ludzie wiedzą, o czym my opowiemy, wiemy, że będą porównać, wszystko to wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, ale mieliśmy jakąś taką bezczelną, ale pewność, że ta historia, którą stworzymy dla nich, ich również porwie i powiedzą, no chyba nie ma co porównywać, znaczy to jest po prostu trochę inne, nie? Trochę bardziej współcześnie opowiedziane, więc nie porównanie nie ma sensu trochę. To był inny film, to jest inny film. I ten jest okej, i ten jest okej. I cały ten proces, mimo takiej odpowiedzialności, był bardzo przyjemny, bo wiedzieliśmy, że robimy coś fajnego.
1: A czy pan, powiedział pan, że nie ogląda pan seriali medycznych, ale czy też był pan w grupie Polaków, którzy co święta oglądali wcześniej Znachora?
2: No ale z tym oglądaniem Znachora co święta to jest tak, że nie, że wszyscy czekają na godzinę konkretną, żeby włączyć film i siedzieć dwie godziny w milczeniu i podziwiać po raz kolejny to dzieło, tylko on leci w tle, jak muzyka czasami leci w tle.
1: A to różnie. Na swoim przykładzie powiem, że to różnie.
2: Więc on cały czas oczywiście bywał obecny, po prostu jak u każdego. Natomiast nie skupiałem się na nim nigdy.
1: Okej.
2: Okay. Dopiero przed naszą pracą nad Znachorem, no, przysiadłem i zobaczyłem sobie wersję tą, wersję tamtą, oryginał książki i zobaczyłem różnice, gdzie kogo poniosła, jak fantazja, jakie były rozwiązania tu, jakie tam. I zobaczyłem, że to też nie jest jedyna wersja, którą wyznaliśmy, tylko nam się wydaje, że jest. Więc możemy robić kolejną, bo tamta też była jakby adaptacją i nie była zgodna z oryginałem.
1: Tak.
2: Więc też mieliśmy do tego prawo. To tak trochę zdjęło. Ze mnie przynajmniej miałem tak. Czyli możemy sobie pójść w stronę, którą my chcemy.
1: Zastanawiałam się, jak to jest właśnie z perspektywy aktora, gdy dostaje się propozycję zagrania takiej roli, która jest, no mówiąc wprost, kultowa. I wtedy na przykład, nie wiem, myślał pan o tym, żeby zupełnie na nowo kreować tę rolę, czy jednak, nie wiem?
2: Myślałem o tym jak, a
1: no
2: czy
1: właśnie.
2: Zupełnie na nowo, czy nie, to nie wiedziałem. To są pytania, które sobie trzeba zadać. Czy chcemy się odkleić zupełnie, czy chcemy się jednak, czy też nie chcemy szokować tego widza? I mieliśmy wiele rozmów i prób na ten temat, i prób charakteryzacji, wyglądu, no przecież każdy ma obraz tego zarośniętego, brodatego, odzianego w łachmany faceta, który się włóczy, i mieliśmy wiele prób i gdzieś doszliśmy do wniosku, i mi też bardzo na tym zależało, że ponieważ wątki poboczne są na tyle pozmieniane, na tyle są silne postaci poboczne, silniejsze niż w tamtych wersjach, mają swoją podmiotowość, więc więcej w tym jest ich, w całym tym materiale, procentowo, że nie chciałbym, żeby widz myślał o tym, żeby zaprzątało mu w ogóle jakkolwiek głowę, że dlaczego ten Znachor nowy jest inny, że on moim zdaniem powinien być takim bezpiecznym łącznikiem pomiędzy tymi światami, którzy ludzie mają w głowach, że on jest trochę niezmieniony, znaczy on jest cały czas tą samą figurą a reszta jest troszeczkę inna, reszta się kręci w innym kierunku, w innym tempie, nat- Natomiast on nie powinien szokować, nie powinien zajmować w ogóle myśli, czemu tak, a nie inaczej. Tylko on powinien się zgadzać z obrazkiem.
1: Do rozmowy z aktorem Leszkiem Lichotą, który jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda, wrócimy za kilka chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Oczywiście też zgodzę się z panem, że też miałam takie pierwsze wrażenie po paru pierwszych scenach, że tu mi się zgadza obrazek z tym obrazkiem, który gdzieś tam właśnie znam z ekranizacji sprzed lat.
2: Odważne.
1: Na przykład.
2: Charakteryzacji tego, jak ma wyglądać, tak, włosów, czy długie, no 15 lat, no łazi gdzieś, nie zawsze te długie włosy, długie brody. No mieliśmy naprawdę bardzo dużo różnych prób, żeby na koniec dojść do tego, że w ogóle nie możemy się tym podpierać, że to musi być bardzo prawdziwe, bo jeżeli ludzie tylko wyczują odrobinę fałszu w tej postaci, to jesteśmy na straconej pozycji. Więc musimy zrobić tak, że to musi być moje. Musimy dać mi czas na to, kilka miesięcy, żebym zarósł te włosy, żebym zrobił się tym włóczęgą, jakby. Bo wszelka próba doklejenia czegoś, to czepienia i tak dalej, skazałaby nas na porażkę. Jeżeli tylko by się wyczuło, że o, aktor się przebrał.
1: Tu ma doklejone, tam ma to tak, też nie tak. Jego.
2: Więc okay. Postawiliśmy na to, że no musi to być autentyczne i szczere. Mhm. Bo on to w sobie ma. Ta postać to w sobie ma.
1: Często musi pan wykorzystywać własne włosy, brodę i inne artefakty do przygotowywania się do roli, bo teraz tak sobie pomyślałam, że musiał pan zarosnąć. No, na przykład ja bym była zła, gdyby ktoś mi kazał, nie wiem, na przykład, dobra, to teraz nie maluję odrostów w przypadku kobiety przez pół roku. No byłoby mi z tym niedobrze.
2: No więc czy często? Zawsze.
1: Okej.
2: Okay. No bo ścięcie włosów jest dalej jakby danie swoich włosów, tylko ściętych. Nasze ciało, to jak wyglądamy, jest elementem każdej postaci. Mhm. Jakby, ale też dlatego biorą nas, no po to są te, nie wiem, castingi, po to się dobiera te postaci, paruje, patrzy kto z kim, jak wygląda, jakie energii ma, że my sobą, już swoją postawą, swoim wyglądem i tak dalej, już do tej postaci coś wnosi, już, na dzień dobry. Mhm. I kiedyś jakoś tak, jak zaczynałem tę przygodę zawodową, jeszcze tam na studiach, to myślałem, że właśnie trzeba takiej totalnej transformacji, nikt nie może mnie poznać, za każdym razem muszę być tak inny, że w ogóle powiedzą, to byłeś ty? Nie wiedziałem. Nie, okazało się, że nie, że można się wspomóc jakby troszeczkę, czyli przenieść się w inne czasy, ale to znowu troszkę jest tak, że to ja w innych czasach, że to ja w innym życiu. Kiedy to odkryłem, to wszystko się stało dużo lżejsze.
1: Okej. Okay. A jak na przykład takie przygotowywanie się do roli Noznachora i zapuszczanie włosów, brody i tak dalej wpływa na role teatralne, które w tym czasie pan też gra?
2: No niestety muszą sobie postaci teatralne z tym radzić. Tak to jest, że w spektakle się gra wiele lat. 3, 5, 8 lat grasz jeden spektakl i tą samą postać, a w międzyczasie zrobisz 7 różnych filmów lub seriali i wyglądasz różnie. No i każda z tych postaci teatralnych się zmienia w zależności od tego, w jakim filmie grasz.
1: No właśnie.
2: Raz jesteś łysy, raz brodaty, raz zapuszczony, raz pięknie ostrzyżony. No trzeba sobie z tym radzić.
1: Okej. Okay. No ale na przykład tak sobie pomyślałam o roli w Dzikim. No to była pańska broda, czy jednak troszkę podkoloryzowana?
2: Pół na pół. Trochę, okay. Trochę moje, trochę doczepione, ale tam akurat ja jestem bardzo zadowolony z efektu tego, jak ta charakteryzacja finalnie wyglądała. Mhm. Mimo tego, że były doczepiane jakieś warkoczyki, jakieś włosy i bałem się, że będzie to widać jakoś w sposób, który by przeszkadzał. Mhm. Ale nawet jeżeli coś było widać, to mi to nie przeszkadzało, bo mi się to zgrywało z tą postacią. Mhm. Tu akurat bardzo to lubiłem, tę postać. Dzikim.
1: Też chyba jakby technologicznie idziemy mocno do przodu ze wszystkim, że to już pewne rzeczy można troszkę jednak oszukać i mniej widać, że są na przykład doczepione, nie?
2: To zależy, no, zależy, no niby tak, no, tylko to jest kwestia, czy komuś się będzie chciało później siedzieć nad tym i poprawiać, czy nie lepiej zrobić od razu dobrze i się później już nad tym nie zastanawiać, nie tracić czasu ani pieniędzy z produkcji.
1: Leszek Lichota jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy do tej rozmowy za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją
15: historię. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
21: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
20: ci panowie z Media Expert.
21: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
22: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wracając na chwilę do znieczulenia, bo też powiedział pan, że wiele scen będzie takich realistycznych, odważnych. Pan jako aktor no, musi stanąć wobec niby udawanej operacji, ale jednak no, wygląda to mocno realistycznie. Co wtedy pan czuje? Jakby ma pan, no ja na przykład patrząc na krew, operacje i tak dalej, myślę sobie, o matko, tak, trochę mi słabo. I zastanawiam się, jak wykonać takie zadanie aktorsko.
2: Ja czuję absurd tej sytuacji, że ja udaję lekarza. Coś, co przede mną leży, udaje mózg. Ja udaję, że to operuję i tu leci niby krew z udawanej żyły, bo jest rurką, którą ktoś tam pompuje. Ja czuję absurd tej sytuacji. Bardzo mi to śmieszy za każdym razem.
1: Naprawdę?
2: Tak, tak.
1: To nie jest tak, że na przykład, nie wiem, już pański mózg jednak jakby analizuje pewne rzeczy i widzi po prostu, nie, że to jest realna sytuacja?
2: Coraz bardziej to
1: odróżnia. Okej.
2: Okay. Znaczy, ale to uwielbiam w tym zawodzie jakby, mhm. że umawiamy się na te fikcje, mhm. że wchodzimy w to.
1: Okej.
2: Okay. Może widzimy jakby absurd cały.
1: I naprawdę nie miał pan nigdy czegoś takiego, że jednak to pana trochę przeraziło, że o matko, tyle krwi, albo widzę mózg.
2: No nie.
1: Od razu pan wie, że to jest sztuczne.
2: No nie, to tak jakby ktoś dużo keczupu wylał, udając, że się skaleczył. No wiesz, że to sztuczne.
1: Okej. Okay. No to jak jest na przykład wtedy z wchodzeniem w rolę? No bo czasami słyszę od aktorów, że no bardzo się wczuwają, tak? Że jakby traktują tę rolę bardzo tak osobiście i tak dalej, że mają nawet takie momenty, kiedy autentycznie im się wydaje, że to jest realna sytuacja.
2: No to...
1: Okej, okay, czyli takie rozwiązanie pana nie dotyczy.
2: To ja mam inną metodę.
1: Dobra. Dobra, czyli jaka jest dokładnie ta metoda Leszka Lichoty?
2: Taka, że umawiamy się, że w grupie zawodowców, którzy umówili się, że chcą opowiedzieć bajkę, mhm. opowiadamy bajkę najbardziej serio, jak potrafimy. Ze świadomością, że wszystko, co robimy, jest totalną fikcją. Mhm. I że robimy film, czyli obraz, i że musimy czasami tak technicznie dostosować się do tego obrazu. Mhm. Bo są takie sytuacje i ja też dawno, dawno temu kiedyś tak myślałem, że ale co mnie to obchodzi, że tutaj mnie nie widać albo że coś mnie zasłania. Ja czuję, że muszę tu być, tu stać i w tej chwili to robić. Ale jeżeli cię nie ma w tej kamerze, to jest nieważne, co ja robię i co ja czuję, bo po prostu tego w filmie nie będzie, jak mnie nie będzie widać.
1: No tak.
2: Więc czasami trzeba technicznie, co już nie pozwala na to, żeby się jakby tak zaangażować i zatracić, no bo technicznie musisz zrobić rzecz, której w życiu byś nie zrobił. Mhm. Tylko w kamerze ona wygląda dobrze.
1: Okej.
2: A w życiu byłaby nieprawdziwa.
1: Czyli tutaj też wchodzimy trochę na taki etap.
2: Czyli umawiamy się, że robimy kino, film i robimy to pod ten obrazek, nie?
1: Tak, ale też pomyślałam sobie o tym, że domyślam się, że w teatrze zatem jest zupełnie inaczej. No bo wtedy jednak ten widz ma...
2: A teatr daje coś innego.
1: Obraz całości.
2: Przede wszystkim teatr daje coś innego, że opowiadasz linearnie od wejścia na scenę do zejścia ze sceny jakąś historię i nikt cię nie zatrzyma. Nikt nie powie ci, czekaj, popraw tą kwestię, albo powiedz lepiej, nie, idziesz w całości i tam możesz się puścić. Mhm. Tam możesz pofrunąć. Nikt nie zatrzyma cię już, nie? Nie ma reżysera, który każe ci powtórzyć. Mhm. A film się robi fragmentarycznie, no, takimi małymi okruszkami, nie? Pojedyncze ujęcia, to nawet czasami nie sceny. Sceny, w masterze się robi takie sceny, ale później wracasz i robisz tę scenę po kawałeczku. I jak tu odlecieć? Jakby, nie? Jeżeli cały czas jesteś stopowany. Mhm. A w teatrze można.
1: Dużo jest dubli na przykład na takim planie serialu, gdzie trzeba właśnie się grzebać w tych bebechach.
2: Tak, bo tam jest dużo technicznych właśnie rzeczy trudnych. No bo jeżeli dbamy o realizm i na przykład są przygotowane fantomy, przez ludzi, którzy tygodniami nad nimi siedzą, że to jest fantom, którym jak rozkroisz skórę głowy, najpierw widzisz, że ta głowa w miarę wygląda naturalnie, realistycznie, potem rozcinasz tą skórę, która jest jakimś silikonem, a pod nią się odkrywa kość. Pod tą kością, jak rozłupiesz, jest błona, pod którą jest mózg. To jest wszystko przygotowane.
1: Okej.
2: I teraz jedna rzecz technicznie nie wyjdzie, coś, to trzeba to powtórzyć jakby.
1: No, ale to wtedy trzeba mieć następny fantom.
2: Czasami tak. Ale wystarczy nawet już, że to zrobisz, a potem coś, nie wiem, gdzieś coś chluśnie nie tak, wyskoczy nie tak, jak chcesz. Albo masz delikatnie coś wziąć, ale nie masz tego doświadczenia, więc ci wypada na podłogę. więc to trzeba powtórzyć, no, mierzyć się z takimi rzeczami. To jest dosyć zabawne.
1: Dobrze, że taka scena dzieje się tylko w serialu, a nie w rzeczywistości. Leszek Lichota jest dzisiaj gościem, ale i Sław Radia Pogoda. Wrócimy jeszcze i do tematu znieczulenia, i do kilku innych aktorskich tematów.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W świecie pełnym nowych marek są wartości, którym kierowcy ufają od lat. Subaru. Japońska jakość, trwałość i technologia tworzona z myślą o bezpieczeństwie. Stały napęd Symmetrical All-Wheel Drive. Pewność prowadzenia w każdych warunkach i legendarna niezawodność. Potwierdzona aż 8-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Poznaj Subaru i poczuj różnicę za kierownicą. Subaru Stanowicz zaprasza na jazdę próbną. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. A.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: A dziś w programie Aleja Sław gości aktor Leszek Lichota. Do tej rozmowy za chwilę wrócimy. To jeszcze nie koniec spotkania z tym wybitnym aktorem. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dużo było takich sytuacji, kiedy jednak podczas kręcenia znieczulenia coś poszło mocno nie tak z tej medycznej strony.
2: Oczywiście, oczywiście.
1: Okej, pacjent by niekoniecznie przeżył.
2: No, na pewno nie. Nie. Ale też jakby w rozmowach z tymi lekarzami, którzy konsultowali z nami to wszystko, raczej my z nimi, i mówili jak, to daje obraz tego, jak precyzyjna i jak trudna jest to robota, którą oni wykonują. Mhm. Bo my to się możemy wygłupiać i bawić, zrobimy tylko film, nikt od tego nie umrze, nikomu nic się nie stanie. Natomiast jeżeli on się pomyli minimalnie, to ma konsekwencje dla wielu osób. Mhm.
1: Tyle dobrze, że jakby w przypadku aktora, tak jak pan powiedział wcześniej, umawiacie się na opowiadanie pewnej bajki.
2: Tak, i nie pozwalamy sobie otwierać naszych czaszek.
1: Okej. Czy pan zawsze chciał być aktorem?
2: Chyba nie zawsze. Chciałem być też kosmonautą, jak miałem parę lat. Jakieś fantazje dziecięce.
1: No dobra, ale pytam już o takie dorosłe życie. Czy to już był taki pomysł, że rzeczywiście będzie pan do tego dążył i będzie pan aktorem?
2: Nie pamiętam kontrpropozycji.
1: Okej.
2: Mogłem nie wiedzieć i szukać i myśleć, ale myślę, że kiedy skrystalizowała się ta myśl, to była chyba pierwsza, która do mnie przemówiła. Mhm. Ale nie pamiętam, żebym miał jakąś opcję inną i sobie wymyślił, że albo, albo.
1: Okej. Okay. To na przykład jak pan...
2: Jak się nie dostanę tu, to pójdę tam i będę kimś innym.
1: Czy po takich rolach, jak na przykład, nie wiem, długo pan gra, na przykład, nie wiem, prawnika czy lekarza, to nie przychodzi, albo pogranicznika, nie przychodzi do głowy taka myśl, że on to też w sumie ciekawy zawód jest?
2: No w sumie ciekawy zawód jest, ale mój jest ciekawszy.
1: Okej. Okay.
2: Bo ja mogę być raz tym i raz tamtym i unikam przez to też pewnej rutyny, która się wkłada w każdym długo wykonywanym zajęciu. Nie nudzi mnie to aż tak, no bo mogę być kimś innym za 3 miesiące albo za pół roku i się mogę jarać i fascynować na nowo tym, co mnie czeka. Dlatego tak uważam, że cały czas, że dobrze wybrałem, kurczę. W sensie ciągle mi to jara.
1: Wszystkie propozycje pan przyjmuje?
2: Nie. Nie wszystkie. Z różnych względów.
1: Pewnie czasowych przede wszystkim.
2: Najczęstszą wymówką jest brak czasu oczywiście, bo to jest najwygodniejsze i trudne do zweryfikowania. Natomiast no, różne bywają powody. Czasami jest nieinteresujący jakiś scenariusz. Albo czasami czujesz, że tylko na przykład ktoś właśnie w jakiś sposób wykorzystać chce chwilowo na przykład twoją popularność, którą akurat z innego projektu masz, i użyć tylko, żebyś tam...
1: Żeby inny projekt.
2: Ale
1: tak.
2: To nic nie daje. Czasami zestaw ludzki decyduje o tym, że chce się z tym zestawie ludzkim spotkać. I wtedy na drugi plan schodzi historia. Więc no różnie bywa.
1: Miał pan jakąś taką propozycję, która pana tak autentycznie ucieszyła, że o, super, fajnie, bardzo się cieszę, że będę mógł to zrobić?
2: Mnóstwo, no oczywiście. Im dawniej, tym bardziej. Nie? Mhm.

0: chcą tylko, żebyś dał siebie, a tu mówią, czekaj, ja chcę, żebyś dał coś jeszcze. Mhm. Żebyś poszukał jeszcze i tak dalej. I na to się czeka. I to czasami się zdarza. To czasami przychodzi, ale czasami długo nie. Mhm. I czasami po prostu się wykonuje zawód.
1: Okej. Ale z tym takim wykonywaniem zawodu, to bardziej się pan cieszy na propozycje teatralne czy te filmowe?
0: Nie ma znaczenia. Jeżeli jest fajna teatralna, no to nie ma znaczenia, czy to jest teatr, czy fajna filmowa. Mhm. Po prostu jeżeli jest coś, co mnie zapala, to czy to jest kamera, czy scena, nie ma znaczenia żadnego.
1: No dobra, ale tak sobie myślę, że mówi pan, że na przykład właśnie z czasem coraz mniej się pan na przykład cieszy, bo to są już takie rzeczy, które gdzieś tam w pewnym sensie były, tak? I że to jest wykonywanie zawodu. No ale jednak mam wrażenie, że przez ostatni czas ma pan bardzo intensywny czas, taki zawodowo.
0: Tak,
1: czyli
0: no
1: jednak
0: właśnie
1: coś musiało...
0: Jedno nie wyklucza drugiego.
1: No tak,
0: właśnie,
1: ale...
0: intensywny czas powoduje to, że zaczynasz, właściwie przestajesz, można powiedzieć, myśleć o tym, co, bo nie masz czasu na to.
1: Okay. Że
0: trochę jakby czerpiesz z siebie. Mhm. Troszkę się sam zjadasz. Dlatego sobie powiedziałem teraz stop. Dlatego potrzebuję tej przerwy. Dlatego po tym maratonie mówię, nie mogę wejść w kolejny projekt, bo nie mam nic do zaoferowania. Jakby ja potrzebuję przerwy i potrzebuję naładować baterię i spojrzeć na siebie z dystansu. I spytać sobie, czego chcę i kim jestem. Więc to jest o tym bardziej. Że w tych projektach, no, ileś się zagrało kryminałów, w iluś kryminałach, no, one są, mówię, no, do siebie trochę podobne, no. I kolejny, który jest trochę podobny. Więc czeka się na te takie propozycje, które, no, w jakiś sposób cię rozpalą. I powiedzą, o, tu warto.
1: No dobra, a czy pan zakłada sobie teraz długą przerwę na odpoczynek, czy za chwilę się okaże, że znów gonią pana różne inne rzeczy?
0: A tego nie wiem. Tego nie wiem, ile ta przerwa będzie trwała. Kiedy się już dowiem tego, na co czekam. Mhm. Może to potrwać miesiąc, może parę miesięcy, a może dłużej, nie wiem. No, gdybym to wiedział, to bym mógł to zaplanować, ale właśnie potrzebuję czasu, żeby się to zdarzyło. Mhm.
1: Obawiam się, że może się okazać tak, że rzeczywiście nawet jeszcze ta przerwa dobrze się nie zacznie, a już się skończy.
0: No może tak być. No.
1: W temacie przerwy pozostajemy, zapraszam państwa na krótką muzyczną chwilę, a potem wracamy z naszą rozmową. Leszek Lichota jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Słuchają Państwo programu Ale Jasław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor Leszek Lichota.
0: Ale Jasław, Radia Pogoda.
1: Słyszałam też, że pan bardzo lubi snookera. Próbowałam zrozumieć zasady tej gry, trochę mi nie wyszło, to od razu się przyznaję, więc jak będę zadawać jakieś dziwne pytania, to przepraszam z góry.
2: Nie każdy musi się znać na snookerze.
1: Ale w ogóle skąd u pana się wzięła ta pasja? To nie jest popularny sport.
2: Z takiej nastoletniej młodości.
1: Aha.
2: Wyszła ona od bilarda. No tak w tych początku lat 90. tak nie wiadomo, tam za dużo ofert nie było dla młodzieży. Można było na trzepaku siedzieć z kumplami.
1: W gałę haratać.
2: W gałę haratać, w harcerstwo pójść i tak dalej. No, szukało się takich różnych rozrywek, gdzieś można się wyjść i nie robić głupot. No i takie pójście do klubu bilardowego z kolegami i mierzenie się przy tych kulkach, zakłady, kto bardziej, kto lepiej. Element rywalizacji i hazardu z tym związanym był taki ciekawy po prostu. I z tego bilarda, jak zobaczyłem, że gdzieś mam jakieś predyspozycje do tego, żeby sobie z tego bilarda grać, zacząłem wygrywać, zacząłem jakieś pieniądze zarabiać, no bo to się zakładało z ludźmi jako taki nastolatek. Że czułem, że to jest fajne i ja to lubię po prostu. No, niektórzy lubią latać za szmacianą kulką, a ja lubię wbijać kulki z tworzywa sztucznego. Więc z tego wyszło, a potem zobaczyłem snookera, po prostu stół na żywo, nie wiedząc co, to tak samo, ani jak w to się gra. No i to mnie zachwyciło, że można jeszcze trudniej, jeszcze bardziej i że to już nie jest tylko taka zabawa, tylko tam naprawdę trzeba się postarać.
1: Okej. Dobrze pan gra w snookera?
2: Nie. No niestety.
1: Myślałam, że tutaj padnie taka odpowiedź, że tak, wygrywam, ogrywam ludzi i tak dalej. No bo ja słyszałam od pewnego mojego gościa, z którym pan podobno też czasami grywa, że jednak pan dobrze gra.
2: Nie, otóż z całą odpowiedzialnością mówię, że na pewno nie.
1: Okej.
2: Każdy, kto się troszeczkę wie coś o snookerze i to wie, o czym mówię. Natomiast mimo tego, że nie ma jakiegoś wielkiego progresu w tej grze, ciągle sprawia mi frajda przekraczanie kolejnych małych stopni, jakby wtajemniczenia. A ponieważ to nie jest umiejętność linearna, która z czasem tylko ułatwia ci tą grę i mówi, że coraz więcej wiesz, tylko po prostu to jest taki sport, który jeżeli nie praktykujesz go non-stop, to możesz się w ciągu, nie wiem, miesiąca cofnąć o 10 lat na przykład. I mimo wszystko, że on jest tak trudny, to nawet jak ja się cofnę, czuję, że nie miałem czasu, coś i podchodzę do tego stołu, mówię, no przecież już grałem lepiej, dużo lepiej grałem, no czemu sobie nie radzę z takimi prostymi sytuacjami? No to znowuż odzyskiwanie tych skillów jakby znowu mi sprawia frajdę. Ale nie gram na tyle dobrze, żeby pójść z kimś, kto nawet polscy zawodnicy, którzy nie są zawodowcami, chociaż mamy takich obecnie, ale którzy potrenują 2-3 lata, ale solidnie, no to nie mam z nimi szans.
1: Okej.
2: Okay. Mimo, że gram 25 lat.
1: No ale to też przecież nie jest chyba sport, który wymaga, nie wiem, mięśni albo jakiegoś tam super kondycji fizycznej.
2: No to ja polecam się schylać przez 3 godziny nad stołem w pozycji, no jedna noga wyprostowana, druga nie. Jak się człowiek rozumie? Oczywiście, że wymaga, ale nie to jest najważniejsze. Natomiast opanowanie i technika jest mega ważna. To jest bardzo trudny, precyzyjny sport techniczny i niestety, jeżeli ja popełniłem na samym początku tego sportu, kiedy nikt nikogo nie uczył, nie wiedział jak, tylko samemu, popełniłem takie kardynalne błędy w technice, to one ze mną zostały.
1: Okej.
2: I bardzo trudno je wyrzucić, jakby i zmienić. Znaczy, wymagałoby to naprawdę katorżniczego treningu, a ja nie cierpię katorżniczych treningów, tychże ja lubię grać, cieszyć się tą grą, bawić się tą grą.
1: Okej. Okay. Czyli jakby w pana przypadku nie chodzi o to, żeby wygrywać, tylko żeby grać.
2: Jak się przy okazji wygra, to fajnie.
1: Znajduje pan czas na snookera podczas tych wszystkich swoich różnych obowiązków? Czy teraz w końcu
2: różnie
1: będzie
2: to, różnie to było
1: więcej
2: ostatnio,
1: czasu?
2: Ostatnio właśnie nie, ostatnio prawie rok nie. I nawet pojechałem na mistrzostwa nasze, takie artystów biznesu i sportu, które organizujemy tam corocznie. I zobaczyłem jaka jest różnica, kiedy przygotowywałem się do tych mistrzostw, jak się czułem, w jakiej dyspozycji, jak grałem, a jak tego nie robiłem. I właściwie zobaczyłem, że no, nie mam narzędzi, żeby stanąć w szranki z tymi, którzy ćwiczyli. Te 8 miesięcy tam, czy ileś przerwy, no widać po prostu, że kija w ręku nie miałem.
1: Okej, okay, ale może to, tak sobie myślę, może to tylko pańska interpretacja, że tak jednak jakaś skromność panu zbytnia tutaj się pojawiła.
2: Nie, to jest realizm.
1: Okej. Okay. Czy myśli pan sobie o tym jeszcze, że chciałby pan zagrać jakąś rolę konkretną?
2: Czasem myślę, czasem nie.
1: I co to byłaby za rola?
2: No właśnie, trudno mi to sprecyzować, ponieważ ważniejsze stało się to wyzwanie, które chciałbym, żeby takie coś przyniosło, czyli niewiadoma, niż to, żebym ja spełnił fantazję, że nie wiem, Ryszarda III, czy tam jakieś, no tak mają różne fantazje aktorzy, uważam, że nie mogę wiedzieć, co to będzie, bo to musi mnie zaskoczyć na tyle, żeby mnie odpalić i żeby chcieć się zmierzyć z czymś.
1: Aha.
2: Więc tyle mogę powiedzieć o tym marzeniu. Nie, nie, no jest dobra. To konkret, że nie jest to co, jaka postać.
1: Tylko czego gatunku, wymaga bardziej.
2: W jakim gatunku, tak, tylko co mi odkryje.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny

Westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Została ostatnia reklama.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Aktor Leszek Lichota jest dziś gościem, ale i Sław Radia Pogoda. No to chyba czas, żebyśmy na trochę trudniejszy zestaw pytań weszli.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Zdarzały się panu takie role, że bardzo, że tak ujmę, z podejścia zawodowego, że musiał pan po prostu, no mówiąc wprost, grał pan, żeby zarobić na życie?
2: Właśnie dziwi mnie zawsze, że na przykład dziennikarze krępują się zadając to pytanie, że uważają, że jest to krępujące na przykład. Że no ale czy zdarza się czasami jednak, że...
0: Ale tylko
2: za to, co pan wykonuje zawodowo, że pobiera pan wynagrodzenie? No zdarza się za każdym razem.
0: Nie, no dobra, no bo wiadomo, że potem jednak aktor jest z jakąś rolą. Zdarza się jednak, że jest mocno kojarzony, tak? No i też sobie myślę o tym, że pewnie wybierając projekty...
2: A to nie wiadomo,
0: projekty...
2: kiedy będziesz mocno kojarzony. To tylko nikt nie wie.
0: Okej. Okay. No dobra, to zdarzyło się. Robić joba tylko dla pieniędzy.
2: No ale wielokrotnie, oczywiście. Oczywiście, no przecież to jest zawód.
0: No tak, ale i czy to był na przykład... czy to były joby trochę Boże, słowo, przepraszam.
2: Wbrew?
0: Wbrew.
2: Patrzę na bryj.
0: Przepraszam. Czy to były właśnie na przykład role wbrew panu? Pańskim przekonaniom?
2: I poniżej oczekiwań.
0: Okej.
2: Okay. Tak, no oczywiście. No ale czasami tak jest. Nie?
0: No właśnie nie wiem, czy tak jest. Dlatego o to tak dopytuję i być no, może pan mówi,
2: ja wiem, że tak jest, okay. Bo jakby mówię to z doświadczenia.
0: No dobra, czyli że trochę uogólniamy, że każdy z aktorów ma jakąś taką rolę na swoim koncie, którą po prostu zrobił, bo musiał.
2: Nie, ja mówię o sobie.
0: Dobra.
2: Nie wypowiadam się za innych. Mogą mieć ludzie podejście takie, że robię tylko to, co mnie interesuje, kręci i na własnych warunkach. Ja takiego podejścia do tego zawodu nie mam.
0: No to jak na przykład wtedy wejść w taką rolę? Jak do niej podejść profesjonalnie? Czy jednak wtedy, że tak ujmę, gra pan po łebkach?
2: Profesjonalnie to jest mniej więcej tak, jakby redakcja powiedziała pani, proszę zrobić wywiad z osobą, która panią nie interesuje albo pani nie chce z nią się spotkać, a pani mówi, jestem dziennikarką i zrobię ten wywiad. To jest mniej więcej porównywalne.
0: No dobra, no. Czasami rzeczywiście trzeba. No. Czasami na szczęście można robić wywiady, które się chce robić.
2: No właśnie. I oby tych było więcej.
0: To prawda. No dobra, czyli tak, teraz jesienią zobaczymy pana w Znieczuleniu. Zobaczymy pana też w jakichś nowych projektach teatralnych?
2: W tym roku, może nie w nowym, bo premierę mieliśmy zeszłego roku. Mhm. Ale jeszcze nie wszędzie go pokazywaliśmy, więc jakby w niektórych miastach może być po raz pierwszy, bo jeździmy z bardzo fajnym spektaklem, moim zdaniem pułapka, kryminał, gatunkowy przede wszystkim. Nie farsa, nie komedyjka, a fajny rasowy kryminał napisany przez fachurów. I ludzie mają niezłą frajdę z tego, że muszą bardzo uważnie słuchać nas, żeby w ogóle rozkminić, o co, kto za czym stoi, kto pociąga za sznurki. Mhm. Że to nie jest trochę cyrk, że im dajemy rozrywkę, że sobie siedzą wygodnie i czują się zaopiekowani, tylko muszą się zaangażować intelektualnie po prostu. I swoją uważność dać całą do tego spektaklu, że to jest umowa między nami. To my wam opowiemy zagadkę, intrygę, a wy spróbujcie rozkminić. I oni wchodzą w ten układ. I to jest taki gatunek troszeczkę nam się to tak kojarzy grającym, trochę jak kiedyś kobry były. Że to jest gdzieś podobne. Że to, tam nie ma chęci zaspokojenia jakichś takich niskich potrzeb teatralnych, czyli żeby rozbawić tylko widza i tak dalej, tylko wchodzisz i opowiadasz historię i ktoś z tą w nią wchodzi i idzie.
0: Ale przynajmniej na końcu, oczywiście nie zdradzimy, ale czy widz dostaje jakieś zaspokojenie?
2: Wszystko dostaje.
0: Dostanie wszystko.
2: I okay. Zaspokojenie i to poczucie cudowne, jakie każdy widz ma, że dał się wpuścić w maliny. To uwielbiamy przecież. Zaskoczenie. Oczywiście tam jest też dużo śmiechu. Jest, to nie jest to, że nie, że tam są wszystko śmiertelnie, poważnie i nie wolno. Nie, jest dużo śmiechu, zabawy. Jest też dużo zaskoczenia, co powiedziałem. Są też rzeczy niespodziewane, które nie mogę zdradzić, ale gdzie widzowie bardzo mocno na to reagują. Mhm. I niespodziewane rozwiązania. Nie? To, co w kryminale najbardziej lubimy. Mhm. I mimo, że to jest klasyka teatralna, bo to już było grane w Polsce i na świecie. Więc bardzo lubię to grać jakby. I to jest pułapka. I z tym jeździmy. Tam jest Piotruś Głowacki, Marta Ścisłowicz, Jędrzej Hycnar i ja na scenie.
0: I to jest też bardzo ciekawe, ponieważ jak wyświetlają mi się właśnie, no mówiąc wprost, reklamy tego spektaklu, to bardzo plakatowo to wygląda. Prawdę mówiąc, jak kiedyś to zobaczyłam za pierwszym razem, to myślałam, że to jest jakiś nowy serial.
2: Tak, no właśnie to jest gatunkowe i ten plakat też musiał być gatunkowy. Jakby właśnie to już jest zasługa producentów, którzy dbają o to, żeby ta jakość była. Na każdym elemencie, również na plakacie. Żeby nie był tylko plakat, że weźmiemy sobie 5 twarzy, których Państwo kojarzycie i damy tytuł i kolorowe obrazki, tylko żeby to wszystko się zgadzało.
0: Z treścią również.
2: Z treścią, z charakterem, z klimatem. Tak. I żeby było jeszcze smaczne.
0: Wiele osób kojarzy Pana z serialami. Czuje się Pan serialowym aktorem?
2: Też.
0: Kiedyś chyba tak się mówiło, że tak w serialu to trochę siara grać, nie?
2: No, to kiedy to było, powiem.
0: Dawno, to
2: ja
0: prawda.
2: Ja pamiętam oczywiście, bo zacząłem studiować wtedy. To było dawno i już jest nieprawda. No teraz od lat już serial przejął prym. Ludzie więcej oglądają seriali, moim zdaniem, niż filmów. Po prostu przez łatwość dostępu. No to już jakieś banały bym musiał mówić, jakby, że możemy sobie włączać, kiedy chcemy i co chcemy i widzieć całą ofertę filmową i serialową z całego świata naraz. Jakby nie musimy czekać, chodzić do kina, tylko my decydujemy w każdej chwili. No i to jakby między innymi zrobiło, że ludzie częściej teraz oglądają seriale i te seriale więcej nowego wnoszą do świata filmowego, do tego filmowego show biznesu niż, niż filmy. Że są ciekawsze konstrukcje, gęściej opowiadane, więcej innowacji jest w tych serialach niż w tych filmach. Czyli przejęły prym.
0: No tak, to też przy okazji pewnie historia jest gęściej opowiedziana, no bo jest po prostu więcej czasu niż w filmie, tak?
2: No to że więcej czasu nie zawsze znaczy gęściej.
0: Okej.
2: Ale można przybliżyć coś bardziej, nie? Że postaci w filmie, gdzie masz 15 minut na opowiedzenie postaci jakby i to, co ma robić, to w serialu może dostać cały odcinek ta postać.
0: To prawda.
2: Więc możemy się jej przyjrzeć, przybliżyć. Więc daje więcej możliwości. No i teraz już nie są seriale, bo kiedyś były seriale wielo odcinkowe, a teraz są po prostu takie mini, że 5, 6, 8 odcinków, że jesteś w stanie w jeden wieczór w zasadzie, jak zarwiesz noc, to obejrzysz całość.
0: A podobno są i tacy, którzy tak robią.
2: No, oczywiście.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy znieczulenie też już będzie miało drugi sezon?
2: Nie wiem tego.
1: A nawet jak pan wie, to widzę po minie, że mi pan nie powie. A czy ma pan także popularność? Daje panu jeszcze czasami odetchnąć, czy jednak wychodzi pan z domu i ta popularność wychodzi razem z panem?
2: Nie. W ogóle jakby bardzo rzadko to czuję. Jakoś tak ludzie są bardzo łaskawi wobec mnie w tej kwestii.
1: Okej. Okay.
2: Więc raczej jeżeli się cokolwiek zdarza, to jest miłe. W sensie takim, że ktoś ma dobre intencje podchodząc, a nie zdarza się coś takiego, że ale pan jest kiepskim aktorem, jak ja pana nie lubię oglądać. No przecież to się nie zdarza, nikt tak nie podchodzi. Tylko raczej z tym, że dzień dobry, cieszę się, czy mogę ścisnąć dłoń, czy autograf i tak dalej, więc to jest miłe. Mm-hmm. Nie jest to na szczęście nachalne nie czuję tego, żeby to gdzieś mnie przerastało, bo się nie zdarza tak często. Mm-hmm. To tylko wydaje się może innym, że nam się często tak zdarza, a nie zdarza.
1: A miał pan jakąś taką sytuację, że ktoś zwracał się do pana, nie wiem, imieniem właśnie postaci?
2: Oczywiście.
1: Bo tak sobie myślę, że właśnie chyba często...
2: To, że tam ludzie na ulicy, którzy tam obejrzeli mnie w serialu czy w filmie, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli to mówi reżyser do ciebie na przykład.
1: To prawda?
2: No tak.
1: Okej.
2: Okay. I to nie postacią, którą grasz akurat u niego, tylko którą widział kiedyś. Tak, zdarza się. To jest czasami zabawne, czasami frustrujące, ale zdarza się.
1: Czy pan ma...
2: Na przykład po autograf, że tam, panie Grześku, czy mogę autograf?
1: Czy wśród tych postaci była jakaś, do której pan się tak jakoś po prostu osobiście mocno przywiązał?
2: Przywiązał może nie, ale bardziej polubiłem, nie? Że polubiłem, lubiłem z nią przebywać, z nią być, lubiłem tą historię, które jej się przydarzały, to tak. Ale osobiście przywiązał, nie wiem, jakoś chyba mam tak jakieś intymne pojęcie na temat osobiście przywiązał tego zwrotu, okay, że nie dopuściłbym nigdy, żebym tak się związał z postacią.
1: Mm-hmm. No to za co na przykład pan lubił swoje postaci? I które?
2: No już wspomnieliśmy, tak? Wspomnieliśmy o Znachorze, która mówiłem, że była ogromną przyjemnością jakby za to, co on miał w sobie, czyli jakie ja musiałem narzędzia w sobie uruchomić, jakie emocje uruchomić, żeby go przedstawić, żeby nim pobyć przez chwilę. I to była taka najjaśniejsza strona człowieka, którą on miał, najbardziej taka otwarta, ludzka, empatyczna, i to lubiłem. Lubiłem Rebrowa z Watachy oczywiście za to, że był męski, że miał przygody, że był sprawczy wbrew wszystkiemu i tak dalej. To lubiłem. I raczej za takie rzeczy lubię postać. I to, co się przydarza, nie? Że tutaj w tym filmie nie muszę skakać ze skał i wlatywać do zimą do rzek zamarzniętych, ale w tamtym lubiłem to. Wtedy.
1: Okay.
2: Te 15 lat temu to lubiłem. To była przygoda. No, czułem się jak bohater kina akcji.
1: Jakiś Iron Man prawie.
2: Tak, to jest spełnianie fantazji młodzieńczych, nie? To bycie aktorem cały czas, żeby mieć przygody.
1: No. No dobra, no to w takim razie, czy zawód aktora według pana to jest poważny zawód, czy taki trochę jednak...
2: A to niech sobie każdy wybierze, co chce robić w tym zawodzie.
1: A dla pana?
2: Dla mnie?
1: No.
2: Przygoda.
1: Okej. Okay. Taka raczej spełnianie trochę dziecięcych marzeń?
2: No tak, ale to nie znaczy, że to nie może być poważne. No to robimy to na serio.
1: No, ale rozmawialiśmy o tym, że jednak robimy to na niby. Nie. Że umawiamy się, że robimy na niby.
2: Umawiamy się, że robimy fikcję, ale robimy ją na serio, tak żeby ludzie w to uwierzyli. O to chodzi. Natomiast każdy niech sobie podejdzie jak chce. Jeżeli ktoś potrzebuje, żeby być traktowany strasznie poważnie, to niech sobie tak to robi. Mhm. A jeżeli ktoś uważa, że nie wiem, będzie grał tylko komedię na przykład i rozbawiał ludzi, dawał im radość i śmiech, to niech to robi.
1: Nie, no bo
2: naprawdę jest miejsce w tym zawodzie dla każdego.
1: Zapytałam też o to, dlatego że no, często ma pan takie postaci, które są takie bardzo poważne. Dopiero potem na przykład okazuje się,
2: Ja byłem zdziwiony, że takie dostaję. Przecież ja poszedłem na te studia i chciałem być aktorem, żeby grać komedię cały czas.
1: Naprawdę?
2: Ja wrosłem na komediach, na Barei, na lekkim kinie akcji, tam Zabójcza broń, Szklana pułapka, a nie na poważnym kinie i takich poważnych postaciach. Ja chciałem grać komedię. Tylko dostawałem propozycje niekomediowe.
1: I właśnie chciałam powiedzieć, że jednak coś poszło nie tak.
2: Coś poszło pomiędzy. Nie tak, tak.
1: Ale odnalazłby się pan teraz na przykład w jakiejś super komediowej roli?
2: Nie wiem, czy mi się odnalazł, no to na pewno bym się zmierzył. Dbam o to, żeby właśnie to marzenie spełniać, dbam o to w teatrze. Mhm. Żeby te rzeczy, które dotykam, nie były dołujące i ciężkie. I żeby widz nie miał wrażenia po wyjściu, Boże, dlaczego ja przyszedłem do tego teatru i kto mi to zrobił. Tylko właśnie, żeby sobie w tym teatrze zapomniał trochę o swoich problemach, o świecie codziennym i żeby doświadczył czegoś przyjemnego. Czy to będzie rozwiązywanie zagadki, czy to będzie obserwowanie jakichś perypetii, jakichś śmiesznych postaci ludzi, to już nieważne. Natomiast chodzi o to, żeby nie dobić go, że teatr, to teraz my ci powiemy, jak jest źle. I tej komedii myślę, że od lat najbardziej doświadczam w teatrze, nie?
1: No dobrze, to ja w takim razie czekam na jakąś taką ekranową pana bardzo komediową rolę. Bardzo chętnie zobaczę pana w takim wydaniu na ekranie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Czasami jak się w bardzo poważnym filmie bardzo źle zagra, to wychodzi komedia.
1: Albo dramat.
2: Albo dramat.
1: Leszek Lichota był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję za rozmowę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jeśli chcieliby usłyszeć się państwo więcej, to oczywiście zapraszam na radiopogoda.pl. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
3: W perspektywie wakacje, a jak wakacje, to wiadomo, kąpiele i słoneczne, i wodne. I właśnie dzisiaj o tych kąpielach między innymi porozmawiam z panią Romualdą Kwapisiewicz, prezesem zarządu gdańskiego WOPR-u. Witam panią bardzo serdecznie.
4: Bardzo mi miło.
2: Audycja poradnicza.
3: Edyta Stańczyk z tej strony. Będziemy poruszać ten temat, bo bezpieczeństwo nad wodą to taki temat, o którym mówimy każdego roku. No i niestety każdego roku dochodzi do różnych sytuacji nad wodą. Jest sens, żeby to powtarzać i powtarzać. Bo co to właściwie znaczy być bezpiecznym nad wodą?
4: Bezpiecznym nad wodą to przede wszystkim być świadomym i rozsądnym miejsca, tego środowiska wodnego, ale też i własnych umiejętności, żeby nie podejmować się takich działań, na które wiemy, że z tym się wiąże duże ryzyko. Nie wiem, przepłynąć na drugą stronę jeziora.
3: Takie wyzwania.
4: Jeżeli nie potrafimy pływać, jeżeli nie mamy na przykład bojki przy sobie, jeżeli nie pomyślimy o tym, o sobie, ale też nie pomyślimy o służbach ratowniczych, bo służby ratownicze zawsze podejmą działania, żeby kogoś ratować, ale w tej takiej akcji oni też mogą ponieść stratę. W związku z tym, mając szacunek i do ratowników, i do wody, i biorąc pod uwagę swoje umiejętności, to już jest duże bezpieczeństwo i to jest duża mądrość.
3: Ktoś przepłynął, to i ja przepłynę, więc naprawdę 10 razy się zastanowić. Woda, wakacje są dla każdego, ale niech one będą bezpieczne. Wodne, ochotnicze, pogotowie ratunkowe. To są ludzie, jak sama nazwa wskazuje, którzy ochotniczo tak pełnią tę służbę i ochotniczo pomagają ludziom. Warto brać pod uwagę to, szanować swoje życie i szanować życie innych.
4: Dokładnie tak. Ta kwestia ochotniczego troszeczkę inaczej teraz wygląda. Przede wszystkim dużo się zmieniło po wprowadzeniu ustawy z 2011 roku dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych. A poza tym, jeżeli chodzi o kwestię ochotniczą, ratownicy, którzy są zatrudniani na plażach za bezpieczeństwo, na przykład na plażach, czy w ogóle na innych akwenach, odpowiada przede wszystkim gmina. I gmina zajmuje się kwestią bezpiecznych miejsc, strzeżonych miejsc. Jeżeli są miejsca, w których można się kąpać, no to też niestrzeżone, to też bardzo często pojawiają się tam informacje, że to jest miejsce, można się w nim kąpać, ale to miejsce nie jest miejscem strzeżonym. Ja zachęcam bardzo mocno, właśnie wróćmy z tego lata do swoich obowiązków z wypoczynku. Wybierajmy kąpieliska strzeżone. Jednak mimo wszystko nawet statystyki pokazują, że najmniej utonięć jest właśnie w morzu. Najwięcej na tych akwenach śródlądowych, czy rzekach, czy jeziorach, czy stawach. W związku z powyższym, no to o czym świadczy. Na plażach są ratownicy, którzy są przeszkoleni, mają swój sprzęt, czy to w ośrodkach też różnych wypoczynkowych, czy plażach gminnych. Tam jednak mimo wszystko jest zabezpieczenie i warto. Co jeszcze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? Jeżeli pływamy, ubierajmy kamizelki. Kamizelki asekuracyjne, ratunkowe, dla dzieci ratunkowe, dla nas no przynajmniej asekuracyjne, jednak prawidłowo założone, odpowiednio zapięte. To już jest takie świadome i mądre podejście, właśnie tak jak już wcześniej wspomniałam, z taką mądrością, szacunkiem do siebie, ale i do służb ratowniczych.
3: A jak nie kamizelka, to może być bojka?
4: Jeżeli ktoś pływa w wodzie, to oczywiście powinien mieć bojkę, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że no nie wiem, jest jakiś na przykład w zatoce, jak ktoś płynie, zachowania. Jest jakiś tam, może niewielki, ale jest jakieś tam falowanie. Mamy prawo wejść do tego, bo każdy ma prawo wejść do wody. Jeżeli płyniemy z bojką, to tą bojkę widać. Jeżeli ktoś płynie na skuterze, a na skuterze, no niektórzy przesadzają z tymi prędkościami, a nawet jak nie przesadzają, to i tak dobrze, jak z daleka zobaczy bojkę, to już ma świadomość, że gdzieś tam za tą falą się ukrywa pływak. Tym bardziej, że pływanie długodystansowe teraz bardzo mocno się rozwinęło i nie tylko latem, ale tak samo i zimą. Dlatego ta bojka jest potrzebna.
3: Proszę mi powiedzieć, bo tak, słyszymy, że faktycznie, że to gminy odpowiadają za zabezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. I to gminy tak naprawdę podpisują kontrakty z firmami, które mają zabezpieczyć te akweny wodne.
4: Dokładnie tak. Znaczy gminy są też zgodnie z ustawą zobligowane do zrobienia takiej analizy zagrożeń. Analiza zagrożeń polega na tym, że powinny sprawdzić miejsca, jeżeli zostaną odpowiednio oznakowane. No, jeżeli na przykład mówi ktoś, że tutaj się dużo ludzi kąpie i faktycznie warunki takie są, że tam można się kąpać, to wtedy no, gmina może sprawdzić dno, czy tam coś nie leży, jak to wygląda, ale też może być jakaś tablica postawiona, na której jest numer telefonu do podmiotu, który tym obszarem się zajmuje właśnie, czy albo ten ogólny numer 601-100-100, albo numer podmiotu, który na tym terenie jest, więc jak tam się zadzwoni, to oni na pewno nie są w dużej odległości, w związku z powyższym zdecydowanie szybciej zareagują i stwarzają większe możliwości uratowania danego człowieka, niż jeżeli się będzie dzwoniło na ten ogólny numer. Myślę, że nie ma też takiej świadomości, że coś takiego funkcjonuje, więc tutaj jakby taka informacja byłaby na pewno przydatna, wskazana, żeby wiedzieć i reagować, jak cokolwiek się dzieje, żeby reagować.
3: Pani Romualda Kwapisiewicz, prezes zarządu gdańskiego WOPR-u.
4: Najistotniejsze to jest to, żeby znać środowisko wodne. Współzałożycielem gdańskiego WOPR-u był pan Romuald Wołoćko. Postać nietuzinkowa, wielki społecznik, popularyzator nauki pływania w różnych grupach wiekowych. Zresztą prowadził nieodpłatne zajęcia. I on też kładł nacisk na to, żeby znać środowisko wodne i umieć pływać. I
3: To jest podstawa.
4: I wtedy to nawet tak odważnie można powiedzieć, że człowiek znający środowisko, umiejący pływać, to człowiek uratowany. Zresztą przyznam się, że ja trenowałam pływanie. Jestem ogromnie wdzięczna mojej mamie, że tam mnie wprowadziła w ten rytm, w ten świat i w treningi pływackie. Przez wiele lat pływałam i to samo, myślę, mój mąż też pływał, też był zawodnikiem. I to samo przekazaliśmy dzieciom. I fajnie by było, gdyby jednak mimo wszystko mieć tą świadomość związaną właśnie z koniecznością nauki pływania. I wtedy jak się z dzieckiem i się nauczy, to później idziemy, zdobywamy jakieś tam umiejętności, też umiejętności związane z wodą, czy to nawet ratownictwo, czy żeglarstwo, różne inne sporty teraz, które się pojawiły, czy z SUP-ów tyle osób korzysta, więc to jest takie pisanie, czytanie, pływanie, bo to otwiera naprawdę duże możliwości, nie?
3: Państwo też prowadzicie fajne zajęcia edukacyjne dla dzieciaków. Właśnie uczycie od maluczkiego tych zachowań w wodzie, na zbiorniku, jak sobie pomagać, jak innym pomagać w razie takich awaryjnych sytuacji.
4: Prowadzimy szkolenia, warsztaty, nazwałabym to bardziej warsztatami, w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dysponujemy sprzętem, właśnie na przestrzeni lat rozbudowaliśmy sobie ten sprzęt. O Fantomic, QCPR, które dają też duże możliwości. Można połączyć z aplikacją, tam jest jakaś gra, tam można obserwować, na ile poprawiamy swoje umiejętności związane na przykład z RKO. W związku z tym

0: ciśnięć, połamie żebra, jeżeli zniszczy ubranie, jeżeli tego rodzaju właśnie podobne jakieś nastąpią uszkodzenia, to nie ponosi za to żadnych konsekwencji. Bo co z tego, że ja może złamię żebra, ale uratuję mu życie, a żebra się zrosną.
1: Bardzo ważna informacja. Myślę, że wiele osób nawet nie miało takiej świadomości. A skoro już pani zaczęła mówić o tym sprzęcie, jaki się pojawił, to pochwalmy się, bo to nie tylko fantomy, prawda, aplikacje.
0: Tak, no nawiązując do tego, że udzielanie pierwszej pomocy, ale z drugiej strony wszelkie działania na wodzie. No i w ubiegłym roku postaraliśmy się w ramach rozwoju programu PRO1A, postaraliśmy się o pozyskanie środków na zakup jednostki do wsparcia ratowniczego, z czego ogromnie się cieszymy. Też w ramach tej dotacji zakupiliśmy stroje ratownicze, też osoby przeszkoliliśmy w zakresie KPP, przeszkoliliśmy też instruktorów pływania. Korzystaliśmy też z takiej bardzo fajnej metody szkolenia w tym zakresie, metoda Haliwika. Bardzo ciekawa, jest może za mało rozpropagowana, ale związana właśnie z pierwszymi krokami w wodzie i też z umiejętnością bycia w wodzie dla osób niepełnosprawnych. Uzyskaliśmy właśnie środki na to, co jest niezmiernie cenne. No i idziemy dalej, żeby rozwijać tą bazę, bo jednak posiadanie odpowiednich jednostek na wodzie to z jednej strony możemy stosować pewnego rodzaju taką prewencję, pływając po wodach tutaj przybrzeżnych i tutaj śródlądowych wokół Gdańska. Można też i szkolić młodzież. Jak jest jednostka, to i zależy nam na tym, żeby więcej młodzieży docierało do nas, ponieważ, a docierają, mamy już te wolontariusze, mamy podpisane umowy wolontariackie, młodzież, która jest zainteresowania rozwijaniem czy nauką pływania, uczeniem się, doskonaleniem pływania, doskonalenie też w zakresie stosowania technik ratowniczych. Tu taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że no to już wiele lat temu było. Otwieraliśmy wraz z Pawłem Adamowiczem falochron zachodni. Mieliśmy to swoje takie stanowisko, na którym była udzielana, znaczy pokazywane, jak udzielać pierwszej pomocy z użyciem fantoma. Ale mieliśmy też koło ratownicze i niektóre osoby, i to było właśnie też takie ćwiczenie, że można było rzucić tym kołem ratowniczym, bo w momencie, jak komuś nawet chcemy pomóc, też musimy wiedzieć, jak to koło rzucić, nie? Na co zwrócić uwagę, żeby jego nie pogrążyć pod tą wodą, prawda? Czyli to jakoś trzeba tego się nauczyć. No i tam były niektóre osoby już w takim zaawansowanym wieku. Starsza pani, która bardzo sobie cenię starsze osoby, które chcą w ogóle spróbować. I ona mówi, ja w życiu swoim ani razu nie miałam okazji rzucenia kołem ratunkowym. I ludzie bardzo chętnie to robili, więc to jest takie zastosowanie podstawowego sprzętu ratowniczego właśnie do ratowania, bo te koła wiszą w różnych miejscach. Poza tym jeszcze AED. Tutaj tak samo jest, no my mamy takie treningowe AED, stosujemy go używając właśnie tych naszych fantomów QCPR i teraz też jak byliśmy i na strefie społecznej, strefa społeczna organizowana przez miasto Gdańsk, przez Fundację Gdańską i Europejskie Centrum Solidarności, to już 7. edycja była, także tam niektórzy ludzie po raz pierwszy korzystali i to właśnie też chodzi o to, żeby mieli odwagę skorzystać z tego AED, bo coraz więcej się pojawia
1: w przestrzeni publicznej, prawda?
0: A jednak mimo wszystko myślę, że jest dużo obaw, żeby to zastosować, a jednak one są bardzo skuteczne, tak jak pokazują statystyki.
1: Jak to się mówi, oczy dookoła głowy, tak. No i przede wszystkim kamizelki.
0: Tak.
1: Na siebie, czy tak. To na supie, czy to na innej jednostce pływającej po wodzie. Nie zapominajcie Państwo o tym. Bawcie się dobrze tego lata, ale bezpiecznie. Bardzo Pani dziękuję. Ja przypomnę, że moim Państwa gościem była dzisiaj Pani Romualda Kwapisiewicz, prezes Zarządu Gdańskiego WOPR-u. Bardzo Pani dziękuję.
0: Było mi bardzo miło skorzystać z zaproszenia.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Zaproszę Państwa na ciekawe informacje dotyczące Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku i

0: nowej wystawy, która zostanie otwarta w tym roku, oraz o muzealnym Oskarze dla Gdańskiego Muzeum. Edyta Stańczyk, w studiu jest ze mną pan Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
1: Co jest grane w Trójmieście?
2: To są oddziały, które mają charakter zabytkowy, więc to nie jest tak, że my pracujemy w takich warunkach, gdzie jesteśmy sami sobie panem. Nie. Każdy zabytek wymaga troski. Każdy zabytek jest objęty opieką konserwatora, więc to nie jest tak, że to są rzeczy, które idą bardzo, bardzo szybko, tak? Te oddziały też są nierówne, no bo jest ratusz głównego miasta, jest Muzeum Bursztynu, te dwa miejsca najchętniej państwo odwiedzają. Ale jest też na przykład wielka 17-hektarowa zabytkowa twierdza Wisłoujście, która jest w ogóle kompleksem militarnym.
0: Więc też tam pięknie mamy... restaurowana przez lata. Nie?
2: Tak, no i już wkrótce przystępujemy do prac nad hangarem twierdzy Wisłoujście. Tylko tam będzie bardzo duża przestrzeń wystawiennicza, ale będzie też przestrzeń gastronomiczna i to w ogóle zmieni funkcjonowanie tego obiektu. No ale z drugiej strony jedziemy na przykład kilometr od twierdzy Wisłoujście, mamy maleńką wartownię numer 1 na Westerplatte, która może nie rozmiarem, ale znaczeniem jest równie ważna. Z drugiej strony w Oliwie mamy kuźnię wodną, tak, oddział czynny tylko sezonowo, no ale tam na różnych parametrach jesteśmy w stanie nawet ożywić dawne rękodzieło.
0: Dokładnie.
2: Więc każdy ten oddział jest inny, każdy wymaga zupełnie innego podejścia. I dlatego też w tym całym natłoku my czasem się decydujemy, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, bo jednak żeby to wszystko utrzymać w ruchu, trzeba mieć też jakąś świadomość priorytetów.
0: Świadomość i pieniądze.
2: Pieniądze, tak. Nie zapomnijmy też o jednej rzeczy. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. To jest, szczerze mówiąc, najważniejsza rzecz, którą w tym roku planujemy oddać państwu. Nasza perspektywa jest taka, że to nie my jesteśmy właścicielami muzeum, tylko państwo jesteście, bo każdy z nas jest podatnikiem. Więc w pewnym sensie każdy z nas jest właścicielem tej instytucji i to jest sens naszej pracy. My nie pracujemy dla siebie, tylko pracujemy dla państwa. Nie dla państwa polskiego, tylko dla każdego z was, tak?
0: Dla mieszkańców.
2: Dla pani, tutaj. Dla pana, tak, którzy tak. nas teraz słuchają i serdecznie was tutaj pozdrawiamy. No to jest bardzo duże zobowiązanie. I Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, chociaż potrafią do niego dzwonić ludzie, którzy myślą, że my tam pokazujemy znaczki pocztową i historię Polski, opowiada o bardzo ważnym elemencie naszej historii, to znaczy o okresie dwudziestolecia międzywojennego i o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska, o ich poświęceniu, o ich ofierze, ale ta wystawa, jeżeli państwo pamiętacie, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, małe, niewielkie, mieszczące się w budynku, którego właścicielem jest w ogóle szkoła tam funkcjonująca, więc to nie jest tak, że my jesteśmy właścicielem tego obiektu. Będzie miała bardzo poszerzony charakter, bo zejdziemy po raz pierwszy też do piwnic, czyli tego ostatniego miejsca obrony pocztowców 1 września 1939 roku. I ta wystawa będzie podzielona na dwie części. Pierwsza taka jasna, świetlana, pokazująca właśnie te życie Polaków, chociaż ono ma też wiele trudnych i dramatycznych historii, będzie znajdowała się na tym pierwszym piętrze. Natomiast w piwnicach już będzie dominowała czerń, mrok i to będzie ta historia, która nigdy nie została bardzo dobrze opowiedziana. To, że mogliśmy dzięki uprzejmości szkoły właśnie zagospodarować piwnicę, daje też troszeczkę tej wystawie więcej, jeżeli idzie o przekaz, więcej, jeżeli idzie o emocje. W tym muzeum też będzie mała taka sala kinowa, więc będziecie mogli tam państwo w różnego rodzaju wydarzeniach uczestniczyć. Też będziemy tam mieli przygotowany nie tylko program edukacyjny, ale właśnie taki komponent wydarzeniowy. No i to, czego też nigdy nie było prezentowanego w przestrzeni miejskiej, to wątek tego, co się z tymi Polakami z Wolnego Miasta Gdańska po już zakończeniu II wojny światowej stało. Myśmy o tym opowiadali 2 lata temu w ramach wystawy wolę o tym nie mówić, czyli o tym, jak tych bohaterów Polaków z Wolnego Miasta Gdańska potem na siłę po II wojnie światowej polonizowano, bo nieraz mieli niemiecko brzmiące nazwiska. No, region pogranicza, tu te interakcje społeczne, małżeństwa mieszane były dosyć silne, więc jeżeli nawet ktoś uważał się za Polaka, ale miał niemiecko brzmiące nazwisko, to potem po II wojnie światowej to był właśnie powód do tego, żeby uznać, że on tutaj nie pasuje, że on jest trochę podejrzany i że można go z tego powodu na różnych płaszczyznach szykanować. To tutaj w Muzeum Poczty Polskiej też ten wątek wystawy zostanie zaprezentowany i jestem ciekaw Państwa opinii, jaka będzie właśnie po tych pierwszych dniach zwiedzania. Na pewno każdemu, komu historia Gdańska i nasze miasto leży głęboko w sercu, to tutaj na 1 września 2026 roku do Muzeum Poczty Polskiej zapraszamy.
0: Świeża informacja u nas. Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy. To niewątpliwie będzie bardzo duże wydarzenie.
2: Przed nami jeszcze 2027-2028. No zobaczymy. My na pewno każdego roku oddajemy, tak przynajmniej pokazują nasze założenia, bo niedawno robiliśmy podsumowanie 10 lat. No to moglibyśmy tutaj się zdecydować na pewnego rodzaju konkurs. To znaczy w przeciągu 10 lat Muzeum Gdańska oddało około 220 wystaw czasowych, 120 książek. Już wydarzeń liczymy w kwestii kilku tysięcy, bo to są nie tylko weekendowe koncerty carillonowe. To nie są tylko czwartki w Muzeum Gdańska, spotkania z cyklu Akademia Bursztynu, zajęcia edukacyjne, różnego rodzaju wykłady, prezentacje książek, czy też wydarzenia, które u nas są organizowane we współpracy z innymi podmiotami. Jeżeli Państwo byście się zapoznali z tymi liczbami i to, że chyba prawie przez te 10 lat odwiedziło nas około blisko 5 milionów ludzi, no to już w sumie takiej robi wrażenie i zeszły rok zakończyliśmy na bardzo wysokim 13. miejscu w Polsce, czyli Muzeum Gdańska to samorządowa instytucja kultury, bo nie podlegamy tak ściśle pod ministerstwo, chociaż jesteśmy w pewnym sensie przez ministerstwo kontrolowani, no to 13. miejsce w Polsce pod względem frekwencji to już jest coś. I każdego roku tak podbijamy tę stawkę. Zobaczymy, jeżeli w tym roku uda nam się wejść do pierwszej dziesiątki, to będzie naprawdę duży sukces. I w zeszłym roku byliśmy najchętniej odwiedzanym muzeum. Więc jeszcze kombinujemy, tak
0: dobrze.
2: W cudzysłowie, jak jeszcze ten wynik poprawić. Ale to już zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. My na pewno Państwa w tę przyszłość zapraszamy. Odwiedzajcie oddziały Muzeum Gdańska. Jeżeli nie jesteście w stanie wymienić wszystkich 10, złapać ich wszystkich, to serdecznie zapraszamy na stronę internetową naszego muzeum i tam już Państwo zobaczycie na bieżąco, co się dzieje. Każdego miesiąca jest kilkanaście ciekawych propozycji wydarzeń, także jeżeli nie online, nie w plenerze, to na pewno w muzeum.
1: Co jest grane w Trójmieście?
0: Rzecznik Muzeum Gdańska, pan Andrzej Gierszewski. Nie tylko wystawy, to wiemy. Słyniecie też z tego, że organizujecie wiele fajnych działań edukacyjnych, propagujecie różne fajne gry, w tym planszowe.
2: Czyli możemy na przykład skorzystać z ofert gier terenowych, możemy zwiedzić oddziały Muzeum Gdańska, jeśli chcemy, możemy też odbyć taki klasyczny spacer, no ale właśnie są też te gry planszowe.
0: No właśnie, przed sobą widzę taką fajną planszówkę Wisłą do Gdańska.
2: Tak, tytuł bardzo taki nieoczywisty, więc on już raczej wskazuje nam, że to jest coś archaicznego i faktycznie Wisłą do Gdańska było najprawdopodobniej pierwszą polską grą planszową wydaną po odzyskaniu niepodległości. To jest 1919 rok, Lwów, więc jeszcze jesteśmy w czasach, kiedy w ogóle polskie granice się kształtowały. Było wiadomo mniej więcej, że Pomorze albo po plebiscycie, albo bez plebiscytu wejdzie w granicę II Rzeczpospolitej. No ale co z tym Gdańskiem? Nieprzypadkowo w tym tytule pojawia się Gdańsk, bo on dla naszych przodków, dla Polaków żyjących w tym burzliwym okresie dwudziestolecia międzywojennego był najważniejszy. To gra dotyczyła dostępu do morza, więc nawet taka mała gra turystyczna wydana we Lwowie mówi o pewnego rodzaju aspiracjach, o pewnego rodzaju rodzaju wyobrażenia przestrzeni, a to jest o tyle ciekawe, że w XIX wieku ten Gdańsk w mentalu ludzi żyjących pod zaborami w ogóle praktycznie nie funkcjonował. Odradza nam się niepodległość i nagle ten Gdańsk zaczyna być ważny, więc co robimy? Okej, nawet na takim poziomie wydajemy grę turystyczną, czyli z Wilna, z Lwowa, ze Śląska pokonujemy całą ówczesną II Rzeczpospolitę albo statkami, albo samochodem po to, żeby dotrzeć do tej mekki polskiej turystyki, jaką jest Gdańsk. To jest gra, która już do niej prawa autorskie wygasły. Egzemplarz zdigitalizowany jest, to jest egzemplarz, który jest przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, więc we współpracy z tą instytucją właśnie mogliśmy wydać ten tytuł. Prawa autorskie wygasły, ale też postanowiliśmy, że to nie będzie takie wydanie jeden do jednego, takie jakie było przedwojenne, tylko troszeczkę tam pogmeramy naszymi paluszkami, ale też we współpracy z Regio Games i doktorem Piotrem Siłką wydamy też wersję współczesną. Więc macie państwo do dyspozycji dwa warianty. Możecie zagrać tak, jak to było drzewiej i tak, jak gra się w XXI wieku, czyli jest nowa mechanika.
3: Gra dla czterech graczy. Mhm. 8 lat plus, także fantastyczna zabawa.
2: Gra rodzinna,
3: dla całej rodziny.
2: Na takie właśnie wieczory. No poinformujemy też państwa oczywiście o tym przez nasze kanały, co to za ciekawa gra, z czego się składa.
3: Bo my mówimy o mieście, o Gdańsku, ale tak naprawdę to miasto to są właśnie te dzielnice, a jak wiemy, mieszkańcy są bardzo zżyci ze swoimi dzielnicami.
2: Oj, lokalne wspólnoty są bardzo silne, to poczucie jest bardzo mocne.
3: Prawda? I te spacery po dzielnicach, i te renowacje tych dzielnic, i to jak się dynamicznie właściwie zmieniają te miejsca. I powstają nowe, które też już się jakby proszą o to, żeby coś więcej, coś jeszcze powiedzieć. Prężnie rozbudowuje się Gdańsk Południe na przykład, prawda?
2: No właśnie tutaj już wychodzimy troszeczkę z mojego Gdańska, wchodzimy płynnie w troszeczkę inny temat, jakim są historie gdańskich dzielnic. I tutaj też nasze muzeum właśnie każdego roku oddaje wystawę plenerową, a następnie po zakończeniu tej wystawy, no to różnie zajmuje, ale tak od roku do dwóch jest wydawana publikacja naukowa poruszająca w formie esejów takie najważniejsze wątki związane z historiami gdańskich dzielnic. Przerobiliśmy już hełm, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Było stare przedmieście, które dzielnicą nie jest, ale to jest w ogóle taki wyjątkowy obszar na mapie Gdańska. Był nowy port, była zaspa przy morze, były Siedlce. Teraz będziemy już w lutym i tutaj państwo sobie uzbrójcie kalendarze, śledźcie strony internetowe. Będzie wydane tom o historii Oruni, traktu świętego Wojciecha i Lipców, czyli wszystkie trzy w jednym pakiecie. Następnie będą Kokoszki, Matarnia i Osowa.
3: No proszę.
2: Tak. A w tym roku, w czerwcu, zapraszamy państwa do Oliwy, stulecie włączenia do Gdańska, więc akurat tutaj pięknie to się wszystko spina. Będzie właśnie wystawa poświęcona Oliwie. No i jeszcze gdzieś tam w głowie zeszłoroczne stare miasto gdzieś nam tam dzwoni, bo ono też będzie. Także tym projektem staramy się zamapować właśnie historię naszych małych wspólnot. I każda taka książka ma w sobie coś ciekawego, bo porusza specyfikę danej dzielnicy. Omawia ją w miarę szeroko, czyli tak jak na przykład mieszkańcy Chełma mogą się dowiedzieć, że na ich terenie funkcjonowała w średniowieczu ceglarnia i że w ogóle te historie jeszcze ciągną się dalej aż do XVII wieku na różnych płaszczyznach. To tak samo w Oliwie też takie ciekawe wątki będą poruszone. I w ten sposób budujemy świadomość lokalną, bo te historie naszego otoczenia, naszego środowiska, w którym na co dzień żyjemy, powinniśmy znać, a jednocześnie możemy też oczywiście o tym w różnych postaciach rozmawiać podczas rodzinnych obiadów. To są zawsze takie ciekawe rzeczy, bo przecież każdy chce się pokazać jako erudyta, ten, który coś wie.
3: Dziękuję. Pan Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Gdańska. Miło mi było pana gościć.
2: Dzięki serdeczne. Cześć, dzięki. Do zobaczenia w muzeum.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
3: Biskup Jagórka czy Dolne Miasto, te gdańskie dzielnice zmieniają się nie do poznania. Wiecie Państwo, jakie nowe inwestycje są tam prowadzone? Jeśli tak, to dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
4: Teraz zapraszam na spacerek po Gdańsku, a także trochę historii tego naszego miasta, bo przed nami quiz składający się z 5 pytań. No i oczywiście kolejny słuchacz, który zmierzy się z tymi pytaniami. Dzisiaj w tej zabawie witam pana Kamila. Dzień dobry, panie Kamilu.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Zawsze pytam się o historię państwa związaną z Gdańskiem. Czy pan jest z Gdańska, czy się w Gdańsku urodził, czy może dopiero od niedawna w tym mieście?
5: Ja w zasadzie z Gdańskiem związany jestem praktycznie całe życie. Nie urodziłem się tam, natomiast moja historia związana z tym miastem jest taka, że cała rodzina ze strony mojego ojca pochodzi z Pomorza. W związku z czym cały czas mam rodzinę w Gdańsku i mimo, że w Gdańsku nie mieszkam na co dzień, to bardzo często można powiedzieć, że pomieszkuję. Nawet kilka razy w miesiącu de facto do Gdańska zawsze z uśmiechem na ustach przybywam.
4: No to wspaniale, tym bardziej się cieszę, że skoro pan rzadziej bywa w Gdańsku, to że wtedy, kiedy pan tutaj jest, to włącza pan radio i spędza też czas z nami, no więc super, bardzo się cieszę.
5: Oczywiście,
4: panie,
5: że tak.
4: Kamil.
5: Słuchałem nawet w momencie, w którym jeden z quizów był emitowany, w związku z czym mam nadzieję, że dam sobie dzisiaj radę. Trochę się stresuję.
4: A jak poszło wtedy, kiedy pan słuchał w radiu? Czy znał pan wszystkie odpowiedzi, czy nie do końca?
5: Nie do końca, ale ja bardzo lubię tego rodzaju rozrywki i zabawy, w związku z czym zawsze lubię się sprawdzić. No jeżeli wyjdzie moja niewiedza, to będę wiedział, do jakich książek przysiąść.
4: No właśnie. No to zaczynamy, panie Kamilu, nie przedłużając. Pewnie jest pan ciekawy, jakie pytania dla pana przygotowałam. Ostrzegam, że dziś akurat nie będzie łatwo, więc tym większa będzie satysfakcja, jak się panu uda. Pierwsze pytanie dotyczy gdańskiego szlaku wodociągowego, który zawiera historyczne zbiorniki wody. Moje pytanie brzmi, który ze zbiorników może się pochwalić tarasem widokowym? Czy to jest zbiornik wody Stara Orunia, czy zbiornik wody Stary Sobieski, czy może zbiornik wody Kazimierz?
5: To akurat będę wiedział. Zbiornik wody Kazimierz.
4: Tak, zgadza się, zbiornik wody Kazimierz. W ogóle warto odwiedzić ten gdański szlak wodociągowy, te historyczne podziemne zbiorniki wody, bo myślę, że nie każdy mieszkaniec Gdańska w ogóle tam był i to widział, a warto coś takiego zobaczyć. Drugie pytanie. Angażując się w różne formy pracy na rzecz lokalnej społeczności, ośrodek w Oliwie nazywany jest oficjalnie Oliwskim Ratuszem Sztuki, Oliwskim Ratuszem Kultury czy Oliwskim Ratuszem Opatów?
5: To jest Oliwski Ratusz Kultury.
4: Tak, kultury, chociaż tutaj trochę prawdę mówiąc myślałam, że może się panu pomyli ze sztuki, ale domyślam się, że pan wiedział.
5: Tak. Obiło mi się o uszy kilkakrotnie, więc tu miałem szczęście.
4: No właśnie, dlatego, że tam to jest miejsce, które łączy ludzi poszukujących właśnie dobrej sztuki, ale nazywa się rzeczywiście Oliwskim Ratuszem Kultury. Brawo, na razie bez ani jednej skuchy, więc przed nami trzecie pytanie. W którym roku oddano do użytku port północny wraz z bazą przeładunku węgla? W 1979, w 1974, czy może w 1984?
5: I to jest prawdopodobnie pytanie, na którym polegnę. Z historii nigdy nie byłem dobry, a tutaj te lata są tak zbliżone do siebie, że nawet dedukcja ewentualna po, nie wiem, jakichś wydarzeniach dookoła niewiele mi pomoże. Strzelę w takim razie w odpowiedź C.
4: W odpowiedź C. No nie, trzeba było strzelać w środek. To wtedy by panu się udało w 1974. Ale rzeczywiście tak jest, że z tymi datami historycznymi czasami mamy problemy, prawda? Zwłaszcza jeżeli dotyczą tak specyficznych i tak, no, takich dosyć wyjątkowych, prawda, elementów z historii.
5: Zgadza się, no bitwa pod Grunwaldem i Chrzest Polski pamiętam do dziś, ale niestety oddanie do użytku portu północnego niespecjalnie.
4: No ale teraz ta data utkwi w pamięci, więc to jest plus takich quizów. Kolejne pytanie. W którym z miast Trójmiasta organizowane są targi pracy i aktywności seniorów? Czy w Gdańsku, czy w Sopocie, czy w Gdyni?
5: W Gdańsku.
4: Tak, oczywiście tutaj Gdańsk zdecydowanie króluje i pomaga dojrzałym mieszkańcom swojego miasta i okolic nie tylko w znalezieniu zatrudnienia, ale też zachęca w ogóle do podejmowania różnych aktywności kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, więc to naprawdę jest dosyć ważna działalność. No i ostatnie pytanie. które będzie dotyczyło 14. edycji pewnego festiwalu, który odbędzie się w tym roku i ta edycja będzie poświęcona literaturze Rumunii. A ja się pytam, o jakiej imprezie jest mowa? Czy chodzi o Gdańskie Targi Książki, czy Literacki Sopot, czy może Miasto Słowa?
5: I to będzie kolejne pytanie, na którym mogę polec, obawiam się. Natomiast znowu będę strzelał i może, jeżeli mówiła pani, że w ostatnim pytaniu wypadałoby strzelać w środek, a ja strzeliłem w ostatnie, to tym razem strzelę w pierwsze, w Gdańskie Targi Książki.
4: Nie, też trzeba było w środek. Chodzi o Literacki Sopot. To jest dosyć charakterystyczne, dlatego że w każdym roku jest omawiana i przedstawiana literatura z innego kraju. Były Czechy, była Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, no a w tym roku właśnie będzie Rumunia w sierpniu 21-24. Ale jest dobrze, bo było więcej dobrych niż złych, więc gadżety radia należą do pana. Gratuluję serdecznie.
5: Fantastycznie, bardzo dziękuję.
4: I pozdrawiam gorąco panie Kamilu. Dziękuję, że słucha pan radia, więc mówię do usłyszenia.
5: Do usłyszenia, jak najbardziej. Dziękuję.
4: Dziękuję, a ja zapraszam oczywiście państwa na kolejny quiz o Gdańsku.
1: Audycja rozrywkowa. Ciekawe Trójmiasto.
3: Siedziba naszego radia mieści się na Żabim Kruku w Gdańsku. Jest to fantastyczne miejsce, które przyciąga nie tylko amatorów kajaków, ale również smoczych łodzi, jak się okazuje. I dzisiaj opowiemy trochę więcej o smokach i o kolejnej edycji charytatywnej imprezy, która już na dobre zagościła w gdańskim kalendarzu, tak mogę chyba powiedzieć, prawda? Albowiem są ze mną Anna i Artur Czerwińscy, organizatorzy Dragon Boat Business League. Witam was bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: To jak sobie tak sięgniecie pamięcią wstecz, to jak to się w ogóle zaczęło i ile się zmieniło przez ten czas i z czego jesteście dumni?
2: Na pewno więcej osad jest. Impreza się rozrosła, troszkę formuła nam się zmieniła, ale cały czas jesteśmy z roku na rok coraz więksi.
3: Ta widowiskowość chyba też przyciąga ludzi, nie? No bo to jednak to robi wrażenie. Są większe, mniejsze ekipy na tych łodziach.
6: Dokładnie. Sport jest bardzo widowiskowy. Nasze zawody akurat odbywają się na małych łodziach 10-osobowych, ale faktycznie widowiskowość, przystrojenie tych łodzi, bęben, krzyk bębniarzy i sterników, którzy motywują swoich zawodników do wysiłku i do zwycięstwa, jest nieporównywalny z innym sportem.
3: Ty, Arturze, zwróciłeś uwagę na to, że tak, mamy jedną z lepszych osad damskich w Gdańsku. Mamy się czym poszczycić.
2: Tak, aktualnie dziewczyny są najlepsze w Polsce. Można powiedzieć, złota passa.
3: Brawo. My na pewno jeszcze powrócimy do tych zawodów, do waszych planów, ale teraz chciałabym, żebyśmy skoncentrowali się na tym, co już niebawem i co przed nami, bo impreza charytatywna i zacny cel.
6: Słuchacze, chętnie bardzo, bardzo zapraszamy do wejścia na naszą stronę www.dbbl.pl i zapoznania się z ofertą i może zgłoszenia się, bo jeszcze przyjmujemy te zgłoszenia. Zawody będą takie, jak mówię, odbywały się na łodziach 10-osobowych. Prawdopodobnie chyba 4 łodzie będą się w jednym momencie ścigały. Będzie to tutaj obok na Żabim Kruku. Do tego będą towarzyszące atrakcje. Zawsze jest muzyka na żywo, zawsze staramy się zorganizować strefę dla dzieci. Strefa gastro jest, także zapraszamy słuchaczy również do tego, żeby po prostu przyjść, spojrzeć, zapoznać się z tą dyscypliną i po prostu pokibicować najlepszym.
3: Bo drużyny będą się składały z różnych osób reprezentujących różne firmy, rozumiem.
2: Tak, może każdy się zgłosić do zawodów. Nie trzeba mieć doświadczenia na smoczych łodziach czy nawet sportach wodnych. Wystarczy jeden trening zrobić wspólnie i wystartować. Czyli może być to firma, może być to jakiś zakład, a też mogą być to po prostu znajomi, którzy się skrzykną, wykupią pakiet startowy, wsiądą do łodzi i zaczną się ścigać.
3: No to załóżmy, że ktoś chciałby, to kiedy te treningi, jak to można zorganizować? Czy to jest tuż przed startem?
2: W pakiecie jest jeden trening, taki zapoznawczy i każdy, kto się zapisze, umawiamy się w dogodnym terminie przed zawodami, tydzień, 2 tygodnie i można przyjść, popływać, zobaczyć, o co chodzi i wystartować.
6: Aczkolwiek w naszej historii mieliśmy takie ekipy, które nie dały rady się skrzyknąć przed zawodami, ponieważ na przykład były spoza Gdańska i po prostu wsiadły do łódki, popłynęły, fajnie się bawiły i to też było okej.
3: Spontan.
6: Spontan, tak też można. Mm-hmm. Tak też się uda.
3: Cały czas wspieracie hospicjum, czy wcześniej też były inne miejsca, które wspieraliście?
6: Od samego początku współpracujemy z hospicjum imienia księdza Dutkiewicza. Od kilku lat naszym celem jest przekazywanie środków na zakup paliwa, na pokrycie kosztów paliwa wolontariuszy, pracowników medycznych, którzy dojeżdżają do najmłodszych podopiecznych domowego dziecięcego hospicjum. Ten cel wybraliśmy, ja zawsze używam tego hasła, dlatego że on jest mało medialny. I w fundacji hospicyjnej było bardzo ciężko pozyskać po prostu sponsorów na ten taki mało medialny cel. A dla nas my lubimy jakby sobie wysoko stawiać poprzeczkę i...
3: To pięknie, to mobilizujmy się tym bardziej. Ci wszyscy, którzy nie zdecydują się wystartować, to niech przyjdą nad Motławę na Żabi Kruk, tak? Bo tutaj będzie ten start.
2: Tak, na Żabi Kruk, tutaj przy przystani Żabi Kruk, przystań miejska. Tu będziemy się ścigać.
3: Spoczyłodzie właśnie. Myślę, że warto trochę więcej uwagi poświęcić temu tematowi, bo jest to bardzo widowiskowa dyscyplina, ale też tak sobie myślę, że jej siłą jest to, że jest przede wszystkim taka grupowa, nie? Że to cała ekipa pracuje na ten wynik. Ania, no właśnie, bo jest tyle dyscyplin na wodzie. Dlaczego akurat smoki?
6: Znaczy, moja historia ma taki podtekst troszeczkę prywatny. Z Arturem chodziliśmy ze sobą w dawnych, dawnych czasach i mój teść zaproponował mi, że to były początki, to było głupio mi odmówić. Kiedyś to troszeczkę inaczej wyglądało, to przygotowanie się do zawodów. Natomiast się zgodziłam i tak zostałam i w tej chwili prowadzimy ten klub. Także ja zapraszam, bo to jest taki sport, który można rozpocząć w każdym momencie, na każdym poziomie usportowienia, w każdym wieku. Także zapraszamy ludzi naprawdę, którzy czasem nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem, tak po prostu. Coś by porobili, może też mieliby potrzebę przynależenia do jakiejś społeczności, do jakiejś grupy. Zapraszamy, smoczołodzie są idealne, sport grupowy. Tworzymy taką grupę, która mobilizuje siebie też nawzajem do tego, żeby regularnie jednak uczestniczyć w tych treningach. Wspiera się na płaszczyznach prywatnych, także naprawdę z całego serca mogę polecić. Zapraszam.
1: Ciekawe Trójmiasto.
0: Anna i Artur Czerwińscy, pasjonaci gdańskich smoczych łodzi, są dzisiaj ze mną i zapraszają m.in. na imprezę charytatywną. Edyta Stańczyk, zapraszam na tę rozmowę.
3: Kiedy trenujecie właśnie? Kiedy można byłoby przyjść?
2: Trenujemy 4 razy w tygodniu. W poniedziałki, środy i piątki, niedziela aktualnie. Są to treningi popołudniowe o godzinie 18.45. Spotykamy się na przystani naszej Sieniska 7 w Gdańsku. To jest przystań Gdani, ale my tam też gościmy. I przygotowujemy się do zawodów.
3: Mówiłam o tej grupie, ale tak, bo być może ktoś jeszcze zupełnie nie ma pojęcia, co to są smocze łodzie i dlaczego jest to takie fajne i widowiskowe, to powiedzmy, bo wszystko wzięło się z Azji tak naprawdę, tak?
2: Tak, z Chin. Tak, jest z legenda, Chin, która ileś tam tysięcy lat temu wydarzyła się jakaś tam historia na rzece. Jest to bardzo popularny sport w Chinach przede wszystkim, w Azji i to się rozlało po Europie. Jest bardzo w Niemczech bardzo popularny, w Stanach jest bardzo popularnym sportem. Od 99 roku zagościło też do Polski. Ścigamy się na łodziach 10 i 20 osobowych. Wchodzi jeszcze sternik i bemiarz, czyli tak naprawdę tych zawodników jest 12 i 22. I ścigamy się na różnych dystansach. Najkrótszy dystans, na jakim się ścigamy, to jest 200 metrów. Najdłuższy to jest 5 kilometrów. Najdłuższy dystans, jakim w ogóle nam się udało pokonać na smoczej łodzi, to są 66 kilometrów. Bardzo nietypowy dystans, bardziej jako wyzwanie.
6: Bardzo ciężki,
2: było to po Dunaju, pod Budapesztem dokładnie, a później płynęliśmy pod prąd.
3: Anna i Artur Czerwińscy byli moimi gośćmi. Pięknie dziękuję za przybycie, za podzielenie się tymi wszystkimi ciekawymi informacjami i za zaproszenie nas.
2: Do zobaczenia.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
3: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze, takie bardziej do zniesienia. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest psycholog, pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości. Witam pana, panie Piotrze.
7: Witam bardzo radośnie.
3: Bardzo się cieszę. To może zadam od razu takie pytanie. Dlaczego dzień, a nie dni radości?
7: Dzień radości dlatego, że my pracujemy, pokazujemy się poprzez właśnie pojedyncze dni. I taka jest idea, żeby radować się razem na imprezach, na wydarzeniach, no, które przyjęły formę Dnia Radości i stąd nazywa się to Dzień Radości. Natomiast oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości, pełne radości.
3: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień Radości.
7: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii, dlatego, że ja prowadziłem takie audycje, podcasty gdzieś tam w social mediach pod tytułem Praktyka Radości. No i opowiadałem ludziom różne rzeczy, jak praktykować radość, jak budować radość na co dzień, a taką szeroko rozumianą radość, związaną z dobrostanem, z odpornością psychiczną i jak było największe zamknięcie w pandemii, to ja sobie wymyśliłem, że super by było się spotkać na żywo i porozmawiać z różnymi specjalistami, pobawić się, poćwiczyć i tak odbył się pierwszy Dzień Radości, który był w zeszłym roku, 2 sierpnia w Gdyni. I to była taka właśnie duża impreza ogrodowa, dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłem wtedy w pandemii, gdzie rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy w najprzeróżniejszy sposób taką codzienną, praktyczną radość.
3: Po części pan już tutaj powiedział między wierszami, ale czym jest radość? Jakby ją chcieć ująć. Właśnie, pewnie dla każdego czymś innym, prawda? To jest takie subiektywne uczucie.
7: Z jednej strony tak, bo oczywiście to jest subiektywne. Poziom radości, wielkość radości. W psychologii mówimy, że radość jest formą dobrostanu. To, do czego w ogóle dążymy, to jest dobrostan. Dobrostan to jest taka sytuacja, kiedy mamy przewagę uczuć pozytywnych. To nie jest tak, że mamy tylko same uczucia pozytywne, ale mamy przewagę uczuć pozytywnych. Na dodatek jest to stan, czyli to nie jest taki tylko punkt, gdzie wow, śmiejemy się, chichramy, a potem nam przychodzi i zapadamy się w jakiś smutek. No i na dodatek w dobrostanie wszystko jest w równowadze. A myśmy celowo ominęli to słowo dobrostan, bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć dzień dobrostanu, dni dobrostanu, praktyka dobrostanu. Ale ten dobrostan też brzmi tak bardzo naukowo, mądrze. Ludziom jednak bliższa jest radość. Taka codzienna, zwyczajna radość w każdym miejscu, w każdym punkcie. I tego po prostu ludzi uczymy. My i oczywiście nasi nauczyciele radości, czyli ci, którzy przychodzą, mówią o swoich badaniach, mówią o swoich spostrzeżeniach, są psychologami, terapeutami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej.
3: Czyli są dzisiaj takie dziedziny psychologii, które się wąsko specjalizują, chociażby właśnie w tym dobrostanie i w poczuciu radości.
7: Zdecydowanie tak, jest cała psychologia pozytywna i to jest dziedzina, która powstała mniej więcej w latach 70. już. No i tam bardzo dużo mówimy o radości, o dobrostanie, o czymś bardzo mocno związanym z tym, czyli o odporności psychicznej, tak bardzo ważnej teraz, po to, żebym sobie radził z różnymi trudami rzeczywistości, z ciężkimi informacjami, które gdzieś tam nabiegają z różnych stron. No ja muszę mieć w sobie odporność, tę bazę, to takie dobre samopoczucie wewnętrzne, no i to się buduje właśnie poprzez dobrostan, poprzez tę taką siłę umiejętności uśmiechania się do różnych trudnych zdarzeń.
3: Dokładnie tak, a czasy dzisiaj no lekkie nie są. Tak oględnie mówiąc, więc no, potrzeba nam takiej stymulacji. W Pomorskiem mamy te niechlubne statystyki, jeśli chodzi o, tak, dokładnie o to, jak trudno dzisiaj jest chociażby młodym ludziom radzić sobie z różnymi problemami. Więc myślę sobie, że tego typu warsztaty to jest naprawdę coś bardzo fajnego. W tej chwili tak sądzę, że być może niektórzy nasi słuchacze się tutaj trochę zaintrygowali i tak sobie myślą, o, dobrze, no pójdę na takie spotkanie, ale właściwie co ja tam będę robić? Co tam na mnie czeka?
7: Każdy nasz dzień radości jest inny. W Gdyni dokładnie czwarty dzień radości i ten dzień radości będzie inny. Będzie bardziej poważny, o ile radość może być poważna, ale chcemy poruszyć takie tematy, które tamują radość. Bo my mamy w sobie taki potencjał radości, tak? No, większość ludzi budzi się rano i mówi, mógłby to być fajny dzień, gdyby nie to, że idę do beznadziejnej być może pracy, spotkam trudnych ludzi, będę musiał załatwić różne ciężkie rzeczy i tak dalej. Wobec tego, pracując z radością, nie tylko skupiamy się na tym śmiechu, zabawie, ale też na różnych barierach, które tę radość tamują.
3: Właśnie, bo tutaj chciałam nawiązać. Niedawno miałam u siebie jako gościnie panią z Teatru Wybrzeże i rozmawiałyśmy o warsztatach. I okazuje się, jak duża jest potrzeba, że do teatru dzisiaj przychodzi się na przykład na takie warsztaty pracy z ciałem właśnie.
7: Tak.
3: Ludzie tego potrzebują. No niby banalna sprawa.
7: Tak.
3: Ale my nie znamy swojego ciała. Nasze ciało nie zachowuje się zawsze tak, jak powinno. Jesteśmy spięci w sobie, prawda?
7: Tak.
3: Nie oddajemy tej tak. całej radości. O.
7: Tak. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy styk też sztuki, psychologii, pracy właśnie z ciałem. I tutaj zrobię taki trochę spoiler na przyszłość. Marzy nam się taka praca z aktorami. No, mamy swoje typy. Zobaczymy, czy powiedzą, że wchodzą w to.
3: Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim gościem był dzisiaj pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości.
1: Czas wolny w Trójmieście.
3: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewicka, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
8: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
3: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
8: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
3: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
8: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry. Samodzielnie, po czym zjechała i tutaj po tej wspinaczce powiedziała, tutaj cytat, to wspinanie jest super, nie jestem w stanie chodzić, ale jestem w stanie się wspinać. I to zapoczątkowało nowy etap, jeżeli chodzi o wspinanie. Na pewno takim dosyć ciekawym jeszcze przypadkiem, o którym można powiedzieć, jest niewidoma pani, która po dłuższym czasie odbywania zajęć na ściance powiedziała, że próbowała bardzo wielu sportów, ale wspinaczka jest jednym z tych sportów, w których ona czuje się równa z innymi. A mianowicie nie potrzebuje tutaj żadnych systemów wspomagających pilotowanie, na przykład przy jeździe na rowerze, czy jakichś piszczących czujników laserowych podczas strzelania do celu. Musimy sobie też tak troszeczkę zobrazować, jak wygląda wspinanie na ściance wspinaczkowej. Oczywiście możemy wchodzić po wszystkim, ale na ściance zawsze znajdują się różne kolory. Często są to chwyty w danych kolorach, które wyznaczają nam konkretne drogi. Są one przeskalowane, mają różne trudności. I tutaj osoba, powiedzmy, niewidoma nie jest w stanie jak gdyby samodzielnie zobaczyć tych kolorów, więc tutaj podpowiedzi, wiadomo, padają. Niemniej przy wyjazdach organizowanych także przez fundację, jak już jest ta osoba w skałach, nie potrzebuje tych podpowiedzi. Jedyną podpowiedź, jaką potrzebuje, to ilość wpinek i czy droga gdzieś tam, powiedzmy, skręca w trakcie.
3: Tak się zastanawiałam nad tą masą kolorów zawsze i się zastanawiałam, czy to jest kwestia estetyczna właśnie, czy to czemuś konkretnie służy. A teraz jak mi tak pani o tym opowiada, to myślę sobie, że to jest ciekawe. Ale czy to jest tak, że my, nie wiem, wspinamy się po jakimś jednym kolorze, czy mamy jakiś szlak niebieski, czerwony, niebieski do przebycia? Jak to jest pomyślane?
8: Skonstruowane jest w taki sposób, żeby iść jednym konkretnym kolorem i rękoma, i nogami.
9: W tym punkcie chciałabym jeszcze dodać, że kolory właśnie są kwestią, która pomaga nam się zorientować w terenie, jak jesteśmy w ścianie, natomiast nie mają nic wspólnego z trudnością drogi. Trudność drogi jest określona za pomocą cyfr. Najczęściej na ściankach zaczynają się od poziomu 4, 5, 6 i potem 6,5, 6,1 i w górę. I wtedy osoba stojąca na dole, zanim wejdzie w drogę, może ocenić swoje umiejętności i wchodząc w drogę już wie, jaka to jest trudność. Więc to jakby kolory pomagają nam w orientacji, natomiast cyfry pomagają nam w tym, żeby wiedzieć, na jakim poziomie się wspinamy i chcemy spróbować.
3: A propos tej pracy terapeutycznej i wspinaczki, tutaj też przywiązujecie wagę do tego, czy troszeczkę sobie na bok odkładacie te kwestie skali trudności? Czy nie dajecie taryfy ulgowej?
8: To wszystko jest determinowane możliwościami danego uczestnika. Tak naprawdę, bo są osoby, które mają głęboką niepełnosprawność, a są takie, które na przykład mają gdzieś wzmożone albo obniżone napięcie, ale powiedzmy funkcjonują tak w miarę, w cudzysłowie, normalnie, tak? Więc takie osoby, zazwyczaj dzieci, bo tutaj akurat 99% uczestników to są jednak dzieci, chcą też podejmować wyzwania. Także jeżeli wspinaczka im idzie dość dobrze, to wtedy skalujemy tą trudność, dajemy różne zadania do wykonania i używamy tych dróg. Oczywiście jest też cała masa innych zajęć, które są praktykowane podczas samej wspinaczki. Czyli dajmy na to, zakładamy jakieś szarfy, bierzemy kulkę do ręki, żeby jedna ręka bardziej pracowała, druga mniej pracowała, żeby coś przekładać przez głowę, żeby jeden uczestnik drugiemu coś podawał. Można zbudować huśtawkę. Opcji jest naprawdę bardzo wiele.
3: Czyli takie ogólne usprawnianie też, tak?
9: Tak. Jeżeli rozmawiamy o procesie terapeutycznym, to chciałabym właśnie powiedzieć, że to jest też kwestia tego, tak jak Ela powiedziała, indywidualnego podejścia do dziecka, do danego przypadku, i ten proces terapeutyczny nigdy nie przebiega w ten sam sposób, nawet z tym samym zaburzeniem. Ja w swojej pracy zdecydowanie stawiam na indywidualne podejście i właśnie też na mieszanie różnych metod, też odwołując się do wypowiedzi Eli, to jest tak, że każdy terapeuta przychodzi też ze swoim backgroundem, ze swoją wiedzą, ze swoimi doświadczeniami, ze swoim patrzeniem na dziecko i to wnosi, więc jakby wspinaczka jest fantastycznym narzędziem do zbudowania relacji terapeutycznej, do wykorzystania tych metod, ale wszystko i tak płynie, to jest proces.
3: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego, bardzo paniom dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
9: Dziękujemy bardzo.
8: Dziękujemy pięknie.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: pilot nie jest do jedzenia.
1: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pani Danglar drgnęła nagle, jakby chciała się zerwać z krzesła. Wilford powstrzymał ją, składając ręce, jakby błagał, by słuchała dalej. Myśleliśmy, że nie żyje, powtórzył. Włożyłem je do kuferka, który miał mu zastąpić trumienkę, poszedłem do ogrodu, wykopałem dół i szybko je pogrzebałem. Zaledwie przysypałem je ziemią, wyciągnęła się ku mnie ręka Korsykanina. Ujrzałem, jak wyrasta przede mną jakiś cień i coś błysnęło. Poczułem ból. Chciałem krzyczeć. Zimny dreszcz przebiegł mi całe ciało i zmroził mi gardło. Upadłem, myśląc, że umieram. Nigdy nie zapomnę, jaką odwagę wtedy okazałaś. Gdy przeszedłem do siebie i podczołgałem się, konający do schodów, a ty, pani, sama ledwo żywa, zeszłaś mi naprzeciw. Musieliśmy zachować milczenie o tym okropnym wypadku. Ty miałaś na tyle męstwa, aby wrócić zaraz do domu w towarzystwie swojej niańki. Ja wytłumaczyłem, że ranę odniosłem w pojedynku. Nad wszelkie oczekiwanie nasz sekret się nie wydał. Zawieziono mnie do Wersalu. Przez 3 miesiące walczyłem ze śmiercią, a gdy poczułem się nieco lepiej, lekarze zalecili mi słońce i powietrze południa. 4 ludzi przeniosło mnie z Paryża do Chalon, pokonując po 6 mil dziennie. Moja żona jechała w powozie za noszami. W Chalon wsiedliśmy na statek. Spłynęliśmy Saoną do Rodanu i tak z prądem dotarliśmy do Al. W Al znów położono mnie na noszach i tak niesiono aż do Marsylii. Moja rekonwalescencja trwała 5 roku. Nie słyszałem o tobie nic. Nie odważyłem się dowiadywać, co się z tobą dzieje. Kiedy wróciłem do Paryża, dowiedziałem się, że owdowiawszy po panu de Nargogne, wyszłaś za pana Danglara. O czym myślałem, odkąd odzyskałem przytomność? Ciągle o jednym, o nieżywym dziecku. Co noc śniłem, że wyrywa się spod ziemi i unosi się nad mogiłką, grożąc mi oczyma i gestem. I gdy tylko wróciłem do Paryża, zasięgnąłem informacji. Po naszych spotkaniach w domu nikt nie zamieszkał, ale właśnie został wynajęty na 9 lat. Poszedłem do najemcy. Udałem, że mi jest bardzo przykro, iż dom rodziców mojej żony idzie w obce ręce. Zaproponowałem odszkodowanie za zerwanie umowy. Lokator zażądał 6 tysięcy franków. Dałbym za to i 10, i 20 tysięcy. Miałem tyle przy sobie. Lokator podpisał zaraz akt zrzeczenia. Gdy dostałem go do ręki, puściłem się galopem do Auteuil. Od czasu, gdy opuściliśmy ten dom, nikt nie przestąpił jego progu. Była 5 po południu. Wszedłem do czerwonego pokoju i jąłem czekać, aż zapadnie zmrok. I tu stanęło mi przed oczyma wszystko to, co sobie powtarzałem przez rok niemocy, tylko groźniejsze niż kiedykolwiek. Ten Korsykanin, co mi wypowiedział vendettę, co mnie z nim ścigał aż do Paryża, co się ukrył w ogrodzie, co mnie ugodził nożem, widział, jak wykopałem grób i pochowałem dziecko. Mógł przecież widzieć i ciebie, a może i widział. Czy aby nie każe ci kiedyś zapłacić za zachowanie tajemnicy z tej strasznej sprawy? Czy nie postanowi się zemścić w ten sposób, dodatkowo jeśli się dowie, że nie zginąłem od jego sztyletu? Dlatego musiałem przede wszystkim zniszczyć na wszelki wypadek materialne ślady tego wydarzenia i tak byłyby aż nazbyt obecne w mojej pamięci. Nadeszła noc. Ale chciałem, aby ciemności zgęstniały na dobre. Siedziałem po ciemku, podmuchy wiatru poruszały kotarami i zdawały mi się, że czai się za nimi jakiś szpieg. Czasami zdejmował mnie dreszcz. Zdawało mi się, że słyszę na łóżku za sobą twoje skargi, ale nie śmiałem się odwrócić. W tej ciszy słyszałem uderzenia własnego serca, a biło mi tak gwałtownie, że obawiałem się, by nie otwarła mi się rana. Wreszcie wszystkie odgłosy wsi ucichły. Byłem już pewien, że niczego nie muszę się już lękać, że nikt mnie nie podejrzy ani nie podsłucha i zdecydowałem się zejść. Słuchaj, Herminie, uważam, że nie ustępuję w odwadze nikomu, ale kiedy zdołem kluczyk od schodków, który nosiłem na piersi, nasz kochany kluczyk, który chciałaś przywiązać do złotej obrączki, kiedy otwarłem drzwi i ujrzałem, jak księżyc rzucił na kręcone schody długie pasmo bladego światła, podobnego do widma, przywarłem do ściany i o mało nie krzyknąłem, myślałem, że tracę zmysły. Na koniec odzyskałem nad sobą władzę. Schodek po schodku zacząłem iść na dół. Nie mogłem tylko zapanować nad drżeniem nóg. Wczepiłem się palcami w poręcz. Gdybym ją puścił, runąłbym w dół. Dotarłem do drzwi na dole. O ścianę na zewnątrz oparta była łopata. Wziąłem ze sobą ślepą latarnię. Zatrzymałem się na środku trawnika, zapaliłem ją i ruszyłem dalej. Kończył się listopad. Zieleń znikła. Drzewa były już tylko szkieletami o długich, kościstych ramionach. Pod nogami zgrzytał piasek i szeleściły zeschłe liście.

0: lat roku w tym samym miejscu, gdzie wykopałem dół. Przez lato wyrosła tu gęsta trawa, a choć nadeszła jesień, nikt jej nie skosił. Ale w jednym miejscu rosła rzadziej i to przyciągnęło moją uwagę. Oczywiście grób był tutaj. Zabrałem się do dzieła. Nadeszła godzina, na którą czekałem rok. Pracowałem. Sondowałem trawnik łopatą, nie omijając ani jednego kawałka ziemi, sądząc, że wyczuwam opór i nic. A przecież wykopałem dół dwukrotnie większy niż ten sprzed roku. Pomyślałem, że się pomyliłem. Rozejrzałem się i przyjrzałem się drzewom, próbując odnaleźć jakieś szczegóły, które rzuciły mi się wtedy w oczy. Wśród nagich gałęzi poświstywał zimny północny wiatr, a mimo to z czoła spływał mi pot. Przypomniałem sobie, że gdy otrzymałem cios, udeptywałem właśnie grób, a depcząc ziemię opierałem się o hebanowiec. Za mną stał sztuczny głaz, służący za ławkę. Gdy bowiem upadłem, puściłem drzewo i moja ręka otarła się o kamień. Czułem jeszcze jego chłód. Po prawej miałem hebanowiec, za mną był głaz. Położyłem się więc w takiej samej pozycji jak wtedy, po czym podniosłem się i znów zabrałem się do kopania i poszerzania dołu. I nic, kuferka nie było. Nie było? Wyszeptała pani Danglar zdławionym przez trwogę głosem. Nie myśl pani, że poprzestałem na tej próbie, ciągnął Wilford. Skopałem ziemię wszędzie pod drzewami. Pomyślałem, że morderca odkopał skrzynkę, sądząc, że jest tam skarb, a kiedy ujrzał, że tak nie jest, zakopał ją gdzieś indziej. Ale nic nie znalazłem. Potem przyszło mi do głowy, że nie zachowywał aż takiej ostrożności i po prostu cisnął ją w jakiś kąt. Ale by sprawdzić tę hipotezę, musiałem poczekać, aż nastanie dzień. Wróciłem więc do pokoju i czekałem. Nastał ranek, a ja zszedłem znowu. Najpierw poszedłem pod drzewa, mając nadzieję, że znajdę ślady, których nie zauważyłem w ciemności. Zorałem ziemię na powierzchni 20 stóp kwadratowych, a na głębokość 2. Zapewne wyrobnikowi ledwo starczyłoby dnia, aby zrobić to, co ja uczyniłem w godzinę, i nic nie znalazłem. Zacząłem więc szukać kuferka po całym ogrodzie. Morderca rzuciłby go najprawdopodobniej przy alejce prowadzącej do furtki, ale i te poszukiwania okazały się daremne. Ze ściśniętym sercem wróciłem do kępy drzew. Nie miałem już żadnej nadziei. O! Zawołała pani Danglar. Przecież można było oszaleć. Przez chwilę myślałem, że tak się stanie, ale nie spotkało mnie to szczęście. Zebrałem wszystkie moje siły i głowa zaczęła mi pracować. Spytałem sam siebie, po co ten człowiek miałby zabierać ze sobą trupka? Ależ sam powiedziałeś, aby mieć dowód. Nie mogło o to chodzić. Nikt by przez rok nie trzymał u siebie trupa. Pokazuje się go prokuratorowi i składa zeznanie, a nic takiego się nie wydarzyło. Czyli? Zapytała dygocząc Herminia. Czyli stało się coś znacznie gorszego. Dla nas dużo bardziej fatalnego i strasznego. Dziecko musiało jeszcze żyć, a morderca je uratował.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pani Dąglar krzyknęła okropnie i chwyciła Wilforta za ręce. Moje dziecko żyło, zawołała. Pogrzebałeś pan żywcem moje dziecko. Nie byłeś pewien, czy zmarło i pogrzebałeś je. A! Zerwała się, zacisnęła swoje kruche palce wokół przegubów jego dłoni i stała tak przed prokuratorem, niemal mu grożąc. Czy ja wiem? Tak tylko powiedziałem, może było inaczej, odparł Wilfort, a patrzył tak nieprzytomnie, jakby ten człowiek, tak potężny, był o krok od szaleństwa albo jakiegoś desperackiego czynu. A moje dziecko, moje biedne dziecko, zawołała baronowa, upadając na krzesło i tłumiąc szloch w chusteczce. Wilfort tymczasem przyszedł do siebie. Pojął, iż aby odwrócić burzę wypływającą z uczuć macierzyńskich, która zbierała mu się nad głową, musi sprawić, aby panią Dąglar przejęła ta sama trwoga, którą odczuwał on sam. Rozumiesz pani, że jeżeli rzeczywiście tak jest, odezwał się wstając z fotela i podchodząc do baronowej, aby słychać było jego szept. Jeżeli tak jest, to jesteśmy zgubieni. Dziecko żyje i ktoś o tym wie, ktoś zna naszą tajemnicę. A skoro Monte Cristo mówi przy nas, że wykopał dziecko, którego tam nie było, to Monte Cristo zna naszą tajemnicę. O Boże, Boże sprawiedliwy, Boże pomsty, szepnęła pani Dąglar. Wilfort zgrzytnął zębami. Ale to dziecko, co się stało z tym dzieckiem? Powtarzała z uporem matka. Ileż ja się go naszukałem, odpowiedział Wilfort, załamując ręce. Ile razy przyzywałem je w długie, bezsenne noce. Ile razy marzyłem o królewskich bogactwach, aby móc kupić milion tajemnic od miliona ludzi i wśród nich znaleźć tę jedną. Wreszcie pewnego dnia, gdy chwyciłem łopatę po raz setny, zastanowiłem się też po raz setny, co ten Korsykanin mógł zrobić z dzieckiem. Niemowlę to kłopot dla kogoś, kto ucieka. Może widząc, że jeszcze żyje, rzucił je do rzeki. To niemożliwe, krzyknęła pani Dąglar. Można zabić z zemsty, ale nikt z zimną krwią nie utopi dziecka. A może, ciągnął Wilfort, oddał je do domu podrzutków. O tak, tak, moje dziecko jest tam. Pobiegłem do przytułku i dowiedziałem się, że owej nocy 20 września podrzucono do koła niemowlę. Owinięte było w pieluszkę z delikatnej tkaniny, przedartą umyślnie na dwie części. Na tym kawałku pieluszki była połowa korony baronowskiej i litera H. Tak, to samo. Cała moja bielizna była tak oznaczona. Nargoń był baronem, a ja mam na imię Herminia. Dzięki ci, Boże, moje dziecko nie umarło przy porodzie. Nie, nie umarło. I pan mi to mówisz i nie boisz się, że umrę z radości? Gdzież ono? Gdzieś jest moje dziecko? Wilfort wzruszył ramionami. Skąd mam wiedzieć? Myślisz pani, że gdybym wiedział, kazałbym ci przechodzić przez te wszystkie stadia napięcia, jak to czyni dramaturg lub powieściopisarz? Niestety nie wiem. Pół roku po fakcie zjawiła się jakaś kobieta z drugą połową pieluszki. Dostarczyła wszystkich dowodów, jakich wymaga prawo i oddano jej dziecko. Ale trzeba było się dowiedzieć, kto ona, poszukać jej. A jak pan myślisz, co zrobiłem? Pod przykrywką śledztwa rozesłałem na wszystkie strony najlepszych agentów o najczulszym węchu. Odkryliśmy, że zawędrowała do Chalon, ale w Chalon ślad po niej zaginął. Zaginął? Tak, zaginął na zawsze. Pani Dąglar słuchała tej opowieści, zalewając się łzami. I to wszystko? Rzekła. Na tym pan poprzestałeś? No nie, nigdy nie przestałem poszukiwać i wywiadywać się. Zaniedbałem to nieco jakieś 3 lata temu. Teraz jednak rozpocznę na nowo, z jeszcze większą wytrwałością i zawziętością. I wie pani? Uda mi się, bo już nie tylko sumienie nie daje mi spokoju, ale i strach. Ależ hrabia Monte Cristo nic o tym nie wie, bo przecież nie starałby się być z nami w tak dobrych stosunkach. No. Złość sięga głęboko do serca ludzkiego, głębiej niż dobroć Boga. Czyś pani zauważyła, jak ten człowiek patrzył, gdy nam to opowiadał? Nie, ale chyba czasem przyglądałaś mu się baczniej. No tak, to dziwak i tyle. Tylko jedno mnie uderzyło. Podczas tej wspaniałej uczty, jaką dla nas wydał, sam nie tknął niczego, nie skosztował żadnej potrawy. Tak, tak, i ja to zauważyłem. Gdybym wiedział to, co teraz, też bym niczego nie tknął. Myślałbym, że chce nas otruć. I byłbyś się pan pomylił, jak sam widzisz. No tak, ale niech mi pani wierzy, ten człowiek ma inne zamiary. Dlatego chciałem się z panią widzieć, dlatego poprosiłem o rozmowę, dlatego chciałem panią ostrzec przed wszystkimi, ale przede wszystkim przed nim. Powiedz mi pani, i Wilford spojrzał na nią tak przenikliwie jak nigdy, czyś nigdy nie mówiła nikomu o naszym związku? Nigdy i nikomu. Rozumiesz pani, rzekł serdecznie, że kiedy mówię nikomu, proszę mi darować tę natarczywość, to znaczy nigdy nikomu na świecie, czy tak? O, tak, tak, rozumiem bardzo dobrze, odparła baronowa, oblewając się rumieńcem. Nigdy, przysięgam. Nie zapisujesz sobie, aby wieczorem, co się działo w danym dniu? Nie prowadzisz pani diariusza? Niestety nie. Życie moje upływa na ulotnych głupstwach. Ja sama o nich zapominam. A nie mówisz pani czasem przez sen? Śpię jak dziecko, już nie pamiętasz? Na twarz baronowej wystąpił purpurowy rumieniec. Policzki Wilforta powlekły się bladością. To prawda, przyznał tak cicho, że ledwie było słychać. A więc co teraz? Spytała baronowa. Teraz już wiem, co mam robić, odpowiedział Wilford. Nim minie tydzień, będę wiedział, kim jest pan de Monte Cristo, skąd się wziął, jakie ma zamiary i dlaczego mówi przed nami o dzieciach wykopywanych w jego ogrodzie. Wilford wypowiedział te słowa takim tonem, że gdyby słyszał je hrabia, przejęłyby go dreszczem. Uścisnął rękę baronowej, choć ta podała mu ją z ociąganiem i odprowadził ją z szacunkiem do drzwi. Tego samego dnia, prawie o tej samej porze, gdy pani Danglars naradzała się z prokuratorem, podróżny kocz zajechał na dziedziniec domu numer 27 przy ulicy Helderskiej. Drzwi się otwarły, wysiadła pani de Morkerf, opierając się na ramieniu syna. Odprowadziwszy matkę do jej pokojów, Albert zamówił sobie kąpiel, każąc jednocześnie przygotować konie. Przebrał się i pojechał na pola elizejskie do hrabiego de Monte Cristo. Hrabia powitał go swoim zwykłym uśmiechem. Dziwna rzecz. W znajomości z hrabią nie można było posunąć się ani kroku dalej poza pewną granicę. Ci, którzy chcieli sforsować wejście do jego serca, jeśli wolno nam użyć takiego wyrażenia, napotykali na ścianę nie do przebycia. Morkerw, który biegł ku niemu z otwartymi ramionami, opuścił je nagle i mimo przyjaznego uśmiechu u hrabiego zaledwie ośmielił mu się podać dłoń. A Monte Cristo jak zwykle jej dotknął, ale jej nie uścisnął. No to jestem, kochany hrabio. Cieszę się bardzo. Przyjechałem godzinę temu. Z Dieppe, z Treport. I odwiedzam pana jako pierwszego. To niezmiernie miło z pana strony, odrzekł Monte Cristo takim tonem, jakby mówił zupełnie co innego. No i co, wydarzyło się coś nowego? To znaczy, czy zrobiłeś pan coś dla mnie? Czyżbyś mi pan dał jakieś zlecenie przed wyjazdem? Spytał Monte Cristo, udając niepokój. No, niech pan nie udaje. Podobno są sygnały, które możemy odbierać uczuciami na dalekie odległości. Otóż w Treport dostałem taki elektryczny sygnał. Albo zrobiłeś coś dla mnie, albo przynajmniej o mnie myślałeś. To możliwe. Istotnie myślałem o panu, ale muszę się przyznać, że prąd, którego byłem przewodnikiem, działał niezależnie od mojej woli. Naprawdę? Niech mi pan opowie, błagam. To proste. Był u mnie na obiedzie pan Danglars. Dobrze o tym wiem, bo właśnie dlatego z matką uciekliśmy. Ale był także u mnie pan Cavalcanti. Ten pański włoski książę? Nie przesadzajmy, pan Andrea używa tylko tytułu wicehrabiego. Powiadasz pan, że używa? Tak, używa. A więc nim nie jest? Czy ja wiem, sam się tak tytułuje, więc ja go tak tytułuję i wszyscy inni też. Czy to nie tak, jakby rzeczywiście miał ten tytuł? Ależ oryginał z pana i co dalej, pan Danglars był więc u pana na obiedzie? Był z wicehrabią Cavalcantim, jego ojcem markizem panią Danglars, państwem de Wilfortami. To czarujący ludzie, z panami de Brajem, Morelem i kto tam jeszcze był. Chwileczkę. Aha, i z panem de Chateaurenaudem. Była mowa o mnie? Ani słowa. Tym gorzej. A to czemu? Zdaje mi się, że sam pan sobie życzył, aby o panu zapomniano. Kochany hrabio, jeżeli nic o mnie nie mówiono, to dowodzi, że wiele o mnie myślano. A to mnie doprowadza do rozpaczy. Ale co to pana może obchodzić, jeśli nie było tam panny Danglars? A prawda, mogła o panu myśleć w domu. Oto jestem spokojny, nawet jeśli myślała, to na pewno tak, jak ja myślę o niej. Wzruszające, co za sympatia, a więc oboje się nie znosicie? Proszę posłuchać, gdyby panna Eugenia była zdolna ulitować się nad moimi męczarniami i nagrodzić poza małżeńskimi konwenansami, ogromnie by mi to odpowiadało. Krótko mówiąc, sądzę, że panna Eugenia byłaby uroczą kochanką, ale żoną... Bleh. To tak pan myślisz o swojej przyszłej połowicy? Roześmiał się Monte Cristo. O Boże, no dobrze, powiedziałem to w nieco brutalny sposób, ale za to szczery. Skoro więc nie można sprawić, by to marzenie się spełniło, skoro, aby osiągnąć ów cel, musiałbym ożenić się z panną Danglars, a to znaczy, że miałaby ze mną żyć, myśleć przy mnie śpiewać, komponować wiersze i muzykę o parę kroków ode mnie i to przez całe moje życie, na samą myśl o tym ogarnia mnie przerażenie. Kochankę, drogi hrabio, można porzucić, ale z żoną do licha to co innego. Żonę ma się na wieki, czy blisko, czy daleko, ale na wieki. A posiadać na wieczność pannę Danglars, choćby nawet na odległość, to straszne. Jesteś pan wymagający. Tak, bo często marzy mi się rzecz niemożliwa. Co takiego? Znaleźć taką kobietę, jaką ojciec znalazł dla siebie.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Monte Cristo zbladł i spojrzał na Alberta, aż skrzypnęły sprężyny prześlicznych pistoletów, którymi się właśnie bawił, gdy nagle naciągnął kurki. A więc ojciec pański miał dużo szczęścia, rzekł. Wiesz pan, co myślę o mojej matce? To istny anioł. Zawsze piękna, zawsze dowcipna, zawsze dobra. Wracam z Treport. Boże, synowie towarzyszą zwykle swoim matkom przez uprzejmość albo traktują to jako pańszczyznę. A ja spędziłem z nią 4 dni. Mówię panu, tak przyjemnie, tak swobodnie w atmosferze takiej poezji, jakbym zabrał do Treport królową Map lub Tytanię. Taka doskonałość może przyprawić o rozpacz. Gdy pan tak mówi, ma się ochotę zostać na zawsze starym kawalerem. I właśnie dlatego, wiedząc, że jest na świecie kobieta skończenie doskonała, niezbyt się palę do orzenku z panną Danglar. Zauważył pan kiedykolwiek, jak nasz egoizm ubiera w świetne barwy wszystko, co do nas należy? Diament, który migocze w witrynie u Marlego czy Fossina, staje się dużo piękniejszy, gdy staje się nasz. Ale rozumiesz pan, jakie to cierpienie, kiedy wiemy, że istnieje inny diament, dużo czyściejszej wody, a my jesteśmy skazani już wiecznie na ten jeden. Myśli światowca, mruknął hrabia. I dlatego właśnie będę skakał z radości w dniu, kiedy panna Eugenia spostrzeże, że jestem tylko mizernym atomem i że mam zaledwie tyle tysięcy, ile ona milionów. Monte Cristo uśmiechnął się. Długo myślałem o czym innym, ciągnął Albert. Franz lubi rzeczy ekscentryczne. Chciałem go jakoś rozkochać w pannie Danglar, ale choć napisałem do niego 4 ogniste listy, Franz niezachwianie odpowiadał mi: jestem ekscentryczny, to prawda, ale ekscentryczność moja nie posuwa się do tego stopnia, abym złamał dane raz słowo. To mi dopiero prawdziwe poświęcenie, tylko przyjaźń na takie stać, oddać komuś kobietę, której samemu by się nie chciało, chyba że na kochankę. Albert uśmiechnął się. A propos, odezwał się, nasz kochany Franz przyjedzie tu lada dzień, ale to raczej pana nie obejdzie, bo zdaje mi się, że go pan raczej nie lubisz. Ja? Zdziwił się Monte Cristo. Drogi panie Albercie, dlaczego pan tak myśli? Ja lubię wszystkich. A więc i mnie pan zawarł w tych wszystkich. Bardzo dziękuję. O, ale nie mylmy pojęć. Kocham wszystkich tak, jak Bóg nakazuje kochać bliźniego, to znaczy po chrześcijańsku, a nienawidzę tylko kilku osób. Ale wracając do pana Franca, mówi pan, że przyjeżdża? Tak, ponaglony przez pana de Villeforta. Prokurator chyba tak samo na gwałt chce wydać za mąż pannę Valentin, tak jak Danglar pannę Eugenię. Stanowczo zdaje mi się, że bycie ojcem dorosłej córki jest wybitnie męczące. Dostaje się od tego gorączki, a puls bije 90 razy na minutę, póki nie uda się takiej córki wypchnąć z domu. Ale pan de Pinay nie zachowuje się podobnie do pana, cierpliwie znosi swoje nieszczęście. Lepiej, bierze sprawę na poważnie, zakłada białe halsztuki i już opowiada o swojej rodzinie, zresztą żywi do Villefortów wielki szacunek. Chyba nie bezzasadny. No tak, pan de Villefort uchodzi za człowieka surowego, ale sprawiedliwego. Chwała Bogu, chociaż nim nie pomiatasz pan tak, jak tym biednym Danglarem. Może dlatego, że nie muszę się żenić z jego córką, odparł ze śmiechem Albert. Drogi panie, doprawdy oburzająca jest pańska pyszałkowatość. Moja pyszałkowatość? No tak, proszę sobie wziąć cygaro. Chętnie, a czemu to jestem pyszałkiem? Bo bronisz się pan tu i miotasz przeciw małżeństwu z panną Danglar. Lepiej zostaw pan rzeczy ich zwyczajnemu biegowi, a kto wie, czy to pan nie będziesz musiał pierwszy cofnąć słowo. Co? Zatknął się Albert, wytrzeszczając oczy. Ależ tak, kochany hrabio, nie wezmą cię gwałtem do ołtarza. A mówiąc poważnie, zmienił ton Monte Cristo, naprawdę masz ochotę zerwać? Dałbym za to 100 000. No to ciesz się pan, pan Danglar dałby na ten sam cel 2 razy tyle. Czy to prawda takie szczęście? Upewnił się Albert, ale jednak mimo woli lekko się zachmurzył. Ale jakież pan Danglar ma powody? No, widzieliście go pyszałka i egoistę. Brawo, Znów mam przed sobą człowieka, który gotów jest porąbać siekierą cudzą miłość własną, a sam krzyczy, kiedy go ktoś pilką draśnie. Ależ nie, tylko zdaje mi się, że pan Danglars powinien bić przed panem pokłony, czy tak? Cóż, pan Danglars, jak wiadomo, nie ma zbyt dobrego gustu i ma ochotę pobić pokłony przed kim innym. A przed kim to? Ja nic nie wiem. Obserwuj pan, przyglądaj się, chwytaj aluzję i postaraj się zrobić z tego własny użytek. Dobrze, rozumiem, ale proszę posłuchać. Moja matka, nie matka, mój ojciec miał ten pomysł, żeby wyprawić bal. Bal? O tej porze roku? Bale letnie są teraz w modzie. Nawet gdyby nie były, pani hrabina sama byłaby zdolna wprowadzić je w modę. O tak, domyślasz się pan zapewne, że to bale w pełnym znaczeniu tego słowa. Ci, którzy zostają w Paryżu w lipcu, to sami najprawdziwsi Paryżanie. Zaprosi pan w naszym imieniu panów Cavalcantich? A kiedy będzie ten bal? W sobotę. Starego Cavalcantiego już tu nie będzie. Ale młody Cavalcanti zostaje. Przyprowadziłby go pan? Niech pan posłucha, ja go przecież nie znam. Nie znasz go pan? Nie, pierwszy raz widziałem go przed paru dniami. Nie mogę za niego ręczyć. Ale u siebie go pan przyjmujesz. To co innego, został mi polecony przez bardzo zacnego księdza, ale przecież i on może się mylić. Niech go pan sam zaprosi, proszę bardzo, ale niech mi pan nie każe go do was wprowadzać. Gdyby później ożenił się z panną Danglars, mógłbyś mnie pan oskarżyć o jakąś intrygę i doszłoby do rozlewu krwi. Zresztą sam nie wiem, czy przyjdę. Ale dlaczego miałby pan tam nie przyjść? Po pierwsze dlatego, że mnie pan jeszcze nie zaprosił. Przyszedłem właśnie po to, aby pana zaprosić. Zbyt to uprzejme z pańskiej strony, ale może mi coś przeszkodzić. Gdy panu coś powiem, hrabio, z pewnością będziesz pan tak uprzejmy, że poświęcisz dla nas wszystkie przeszkody. Słucham. Moja matka prosi pana o to. Pani? Hrabina de Morcerf? Wzdrygnął się hrabia. Kochany hrabio, uprzedzam cię, że rozmawiamy z matką bardzo szczerze. Jeżeli nie poczuł pan tych sygnałów sympatii, to chyba dlatego, że brakuje panu odpowiednich strun, bo przez te 4 dni mówiliśmy tylko o panu. O mnie? Ależ pochlebiacie mi państwo? Pan wybaczy, ale to przywilej kogoś, kto jest żyjącą zagadką dla wszystkich, tak samo dla mojej matki, jak i dla innych. Zagadką zaakceptowaną, ale nierozwiązaną. Ciągle pozostajesz pan w stadium tajemnicy, proszę się nie martwić. Moja matka zastanawia się tylko ciągle, jak udało się panu zachować młodość. Coś mi mówi, że matka bierze pana w gruncie rzeczy za Kaliostra albo hrabiego de Saint-Germain, tak jak hrabina G uważa pana za lorda Ruthvena. Jak tylko się pan zobaczy z matką, proszę ją utwierdzić w tym przekonaniu. Łatwo to panu przyjdzie? Masz pan przecież kamień filozoficzny Kaliostra, a inteligencję jak sam Saint-Germain. Dziękuję, żeś mnie pan uprzedził, uśmiechnął się hrabia. Postaram się godnie stawić czoła tym wszystkim przypuszczeniom. Czyli przyjdziesz pan w sobotę? Skoro prosi mnie o to pani de Morcerf, a pan Danglars? No, on był już zapraszany parę razy. Zajął się tym ojciec. Postaramy się też o naszego wielkiego uczonego, pana de Villeforta, ale nie ma na to wielkiej nadziei. Nigdy nie należy tracić nadziei, jak mówi przysłowie. Tańczy pan, drogi hrabio? Nie tańczę, ale lubię patrzeć, jak tańczą inni. A pani de Morcerf tańczy? Nigdy. Pogadacie sobie, ona wprost marzy o rozmowie z panem. Doprawdy? Słowo honoru i muszę panu powiedzieć, że matka jeszcze nigdy się tak nikim nie zainteresowała jak panem. Albert wziął cylinder i wstał. Hrabia odprowadził go do drzwi. Żałuję jednej rzeczy, rzekł hrabia, przystanąwszy z Albertem na ganku, że byłem niedyskretny. Nie powinienem był mówić panu o panu Danglarze. Przeciwnie, niech mi pan o nim nadal mówi i to często, jak najczęściej, byle tylko w taki sam sposób. No, trochę mnie pan uspokoił, a zmieniając temat, kiedy wraca pan Franz? Za 5-6 dni. A kiedyż się żeni? Jak tylko przyjadą państwo de Saint-Méranowie. Przyprowadźże go do mnie, jak tylko będzie w Paryżu. Choć utrzymujesz pan, że go nie lubię, oświadczam, że bardzo ucieszą mnie jego odwiedziny. Dobrze, rozkazy twe zostaną spełnione, o panie. Do widzenia. Hrabia odprowadził spojrzeniem Alberta i uniósł dłoń na znak pożegnania. Gdy młodzieniec wsiadł do swojego faetonu, odwrócił się. Za nim stał Bertuccio. I co? Zapytał. Pojechała do Pałacu Sprawiedliwości, odparł intendent. Długo była? 1,5 godziny, potem wróciła prosto do domu. Wobec tego, kochany panie Bertuccio, poradzę ci, abyś teraz pojechał do Normandii i poszukał tego mająteczku, o którym ci mówiłem. Bertuccio ukłonił się, a ponieważ jego pragnienia zgadzały się doskonale z tym rozkazem, wyjechał jeszcze tego samego wieczora.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: emocje.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot,

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubel, tówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
0: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch?
1: Dwóch. W palenisku ich zakopiem, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po piesie, łasona pieszczotlet.
0: Jego pustym dzbanem w łeb.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj,

osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi,

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan.

0: Słuchaczy Radia Pogoda pozdrawia Jola Fraszyńska.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.